Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodziak.

0: tamte miasta. Wiesz co, chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Deski The News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. Przenosimy się do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Żywcu.
0: SK Beskidy.
1: Z mikrofonem jesteśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Żywcu, ale żeby to uściślić, to trzeba dodać, że w stoczni. Tego chyba tu jeszcze nie było, choć dzieje się tu naprawdę wiele. No bo właśnie, szaleni ludzie, pozytywnie zakręceni, właśnie tutaj budują łódkę. No ale od czego to się zaczęło? Skąd ten pomysł? Dlaczego łódka? I w tak doborowym towarzystwie.
2: Katarzyna Szura, członek Stowarzyszenia Żeglarskiego Beskid Sailing. Pomysł budowy łodzi polinezyjskiej, PROA. No to jest taka inicjatywa i pomysł, który się zrodził, ponieważ w naszym stowarzyszeniu już taką jedną łódkę mamy. Dokładnie ja jestem właścicielką takiej łódki i Daniel Ciereszko. Razem budowaliśmy pierwszą tu na południu Polski łódź polinezyjską PROA i to była niezwykła przygoda. Poznaliśmy fantastycznych ludzi, toliwagów, czyli właścicieli budowniczych takich łódek w Polsce. Co roku jeździmy na zlot toliwagów na Zatokę Pucką, na tak zwany Pucyfik. No i to jest niesamowita przygoda i jak założyliśmy Stowarzyszenie Beskid Sailing, robimy różne projekty w stowarzyszeniu, to jednym z pomysłów było, żeby zbudować taką łódkę PROA Junior. PROA Junior to jest projekt autorstwa Janusza Ostrowskiego, można powiedzieć głównego toliwagi kraju w Polsce. I on zaprojektował łódkę PROA Junior z myślą o młodych ludziach. I jest to taki typ tej łodzi, który budowany jest metodą wiązania. Czyli mało jest tutaj, nie używa się tutaj żywicy, jeżeli chodzi o budowę tej łódki i toksycznych materiałów. Po to tylko, żeby młodzi ludzie mogli samodzielnie zbudować, no można powiedzieć związać taką łódkę, żeby ona pływała. I stwierdziliśmy, już prototyp takiej łódki powstał, ponieważ w Warszawie budowała to Szkutnia po godzinach i Adam Hammerlik tam z ekipą budowali prototyp tej łódki PROA Junior i ona w ubiegłym roku, w 2025 w lipcu po raz pierwszy pływała po Zatoce Puckiej. No i poszliśmy za ciosem, stwierdziliśmy, że dlaczego by nie miała być drugiej takiej łódki w Polsce, no i właśnie stąd ten pomysł, inicjatywa budowy. Budujemy łódkę z dwoma szkołami, z szkołą Cervantes oraz z ośrodkiem szkolno-wychowawczym tutaj w Żywcu i muszę powiedzieć, że mamy niesamowite szczęście w życiu i do świetnych ludzi, bo trafiliśmy do niesamowitego miejsca, gdzie mamy swoją stocznię i niesamowitą energię, co wtorek spotykamy się i budujemy łódkę. Może coś więcej teraz Pani

0: jakby początków tej inicjatywy tutaj w szkole.
1: No właśnie, jak ludzie morza, ludzie wody trafili do waszej szkoły?
2: Do naszej szkoły w pierwszej kolejności przyszła koleżanka Ola Kożuch, też członek Stowarzyszenia Beskid Sailing, właśnie z takim pomysłem budowy z dzieciakami łodzi. I powiem szczerze, wmurowało mnie strasznie, nie wiedziałam jak zareagować, nie wiedziałam czy się zgodzić, czy się nie zgodzić. Ale tak, ja bardzo chciałam, bo ja uwielbiam wchodzić w każdą inicjatywę, szczególnie w jakieś takie nietuzinkowe, niecodzienne inicjatywy. Ale powiedziałam, muszę zapytać moich nauczycieli, bo to nie jest tak, że dyrektor chce, a inni po prostu muszą pewne rzeczy robić. Więc zaprosiłam na to spotkanie również nauczyciela techniki, kolegę Tomka Niwińskiego. No... Ola przedstawiła nam cały projekt, nie mogliśmy w to uwierzyć, tak naprawdę z ogromną dozą niedowierzania, ale ogromnych takich chęci, z ogromną chęcią spróbowania przynajmniej, albo doświadczenia tej budowy, zgodziliśmy się i to tak dojrzewało, aż w końcu nastał dzień podpisania porozumienia. No i stało się, jak szkoła właśnie, nasz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żywcu oraz szkoła w Cervantes podpisała z Beskid Sailing porozumienie tworzenia tej łodzi, no to się już stało. I ustaliliśmy, że od września zaczynamy prężnie działać. No tu jeszcze ważne było miejsce, gdzie będzie budowana ta łódka. Szkoła Cervantes nie miała wtedy takiego lokum, Beskid Sailing też nie ma takiego stałego miejsca, gdzie te dzieciaki mogłyby przyjeżdżać, więc najpierw padło hasło może garaż, może pracownia stolarska, ale okazało się, że jest jednak zbyt krótka, bo łódź jest tak długa, że nie zmieściłaby się w tej sali. W ogóle na początku

0: ze stowarzyszenia przyszli, powiedzieli, nie, to musi być większe pomieszczenie, bo to się tutaj nie zmieści. No i zaadaptowaliśmy naszą starą kotłownię. Koledzy wpadli na super pomysł, żeby to pomieszczenie już nie było starą kotłownią, tylko było stocznią, zrobili piękną etykietę. No i dzieje się w każdy wtorek. Poza Tomkiem w tą inicjatywę są włączeni kolega Norbert i kolega Bartek, ale myślę, dobrze pamiętam, chyba dobrze. No mnie to też się tak bardzo spodobało, szczególnie to wiązanie, które ostatnim czasem się odbywa. No jest to niesamowita przygoda. Dzieciaki naprawdę świetnie wchodzą w interakcję z instruktorami, z rówieśnikami, bądź nawet młodszymi kolegami właśnie ze szkoły Cervantes. No myślę, że staliśmy się taką żeglarską rodziną i to jest piękne. Teraz coraz to bardziej wierzymy, że to marzenie się ziści.
1: Nabiera kształtów.
0: Tak, Łódź już widać. Już zamykamy oczy i oczyma wyobraźni. My już ją prawie, że widzimy. Także nie, no już teraz naprawdę, teraz to się urzeczywistnia. Pierwsze miesiące, szczególnie wrzesień, październik do listopada, to tak nie widzieliśmy, no nawet zarysu Łodzi, bo to były takie dość żmudne działania. Chyba ze 2-3 spotkania to trwała budowa samego stołu, z samej podstawy, na czym ta Łódź będzie budowana. Także no i tak sobie myślę, Boże, trzecie spotkanie, a my dopiero stół montujemy. No naprawdę to wszystko jest tak przemyślane przez kolegów właśnie ze stowarzyszenia, Daniela, Marcina, Kubę. Przecież, no inaczej, no to jest teraz naprawdę niesamowita grupa ludzi, tak ze sobą właśnie związana Łodzią przyjaźni, że myślę, że te relacje już będą, że jak tylko zwodujemy tą naszą łódkę przyjaźni, to powstaną jakieś nowe plany, bo niesamowita energia bije z ludzi właśnie ze stowarzyszenia Beskid Sailing, również nauczycieli i dzieciaków z Cervantesa. Tu pani dyrektor Ewelina Seweryn też mocno zaangażowana. W zasadzie no, sam fakt, że wyraziła zgodę, żeby te dzieciaki co wtorek tutaj przyjeżdżały do naszego ośrodka. Logistycznie to wszystko trzeba było właśnie jakoś dopiąć, żeby grafiki się spięły. I myślę, że to przyniesie ten efekt i w czerwcu wypłyniemy w przestworza naszego jeziora żywieckiego.
1: Panowie, powiedzcie, co wy właściwie tutaj robicie? No miałam okazję obserwować was i widzę, że wy tutaj jakieś piły, jakieś drewno. Co tu powstaje?
2: Łódka.
1: Jaka?
2: Na wodę.
1: Ale na czym polega wasza praca? Co robicie?
2: Wiążemy sznurki na łódce i różne rzeczy piłujemy i takie różne.
1: Aha, ciężka to robota?
2: Nie, łatwa.
1: No dobra, ale co ma z tego wszystkiego powstać?
2: Łódka taka na rzekę, na jezioro.
1: Będzie pływać? Poważnie?
2: Tak.
1: Ja myślałam, że to taki model, taki wiecie, malutki.
2: Nie, to taka duża łódka. Z żaglem.
1: Tutaj gwar w tej kotłowni, która się stała stocznią. Co wy robicie?

0: żebyście tutaj dołączyli do tej drużyny i budowali wspólnie łódkę.
1: Pani dyrektor wymyśliła.
0: No i co, nie baliście się w ogóle?
1: Nie.
0: A lubicie pływać?
2: Bardzo.
0: Gdzie myślicie, może ta łódka potem pływać?
2: Na jeziorze Żywieckim.
0: Wy właśnie bywacie nad jeziorem?
2: Tak, i to bardzo często.
0: Wyjaśnijcie mi jeszcze, co wy tutaj dokładnie robicie? Na czym wasze zadanie polega?
2: Pracujemy bardzo dużo tu i na przykład wiążemy, piłujemy, nosimy belki, zakładamy belki, wiercimy i takie różne rzeczy.
0: Mogą się przydać takie umiejętności?
2: Bardzo.
0: Pracy dużo jeszcze macie przed sobą?
2: Bardzo dużo.
0: To co trzeba jeszcze zrobić?
2: Zrobić żagiel, drugą połówkę łódki, wszystko zamontować do siebie i takie.
0: A jak ona ma wyglądać? Bo to taka, no właśnie, łódka, kanu, to nie jest kajak.
3: To będzie taka łódka, że ma taki jeden duży żagiel, a potem na boku będzie mieć taki malutki do podpierania. Oskar.
4: Franek.
5: Nazywam się Kacper Ciupka.
0: Kacper, co wy tam robicie w tej waszej szkolnej stoczni?
5: Budujemy łódkę.
0: Na jakim etapie jesteście? No i właśnie na czym twoje zadanie polega?
5: No na razie pomagać jak się da.
0: Ale co, to trzeba szlifować, wiązać? No bo tutaj już różne wersje są.
5: Wszystko na raz.
0: Podoba ci się w ogóle taki pomysł, taki projekt? No łódki już, łódka nabiera kształtów.
5: No ja akurat lubię majsterkować, więc też mnie to cieszy.
0: A jakie jest twoje zadanie?
5: No co, no teraz wiążemy listwy. No i na razie jesteśmy na tym etapie.
0: Dużo jeszcze pracy przed wami?
5: Ciężko powiedzieć, ale jesteśmy na pewno bliżej niż dalej.
0: No to muszę cię jeszcze zapytać, a jak się dogadujecie z tymi waszymi młodszymi kolegami z tej drugiej szkoły, czyli z Cervantesa?
5: A no bardzo dobrze.
0: Pytają was o pomoc, proszą?
5: No czasem tak.
0: No i w czym im pomagacie?
5: No naszym kolegom ze szkoły Cervantesa, no to pomagamy w przycinaniu, tam czasem im chycimy, szlifujemy, pytamy się panów, co możemy robić.
0: No, a powiedz mi, czekasz, aż tu ta wasza łódź będzie zwodowana i rzeczywiście zacznie pływać?
5: No, trzeba czekać, no.
0: To jeszcze chyba trochę czasu macie do czerwca, bo w czerwcu ma być gotowa.
5: Tak, a co najmniej tak to jest planowane.
0: Powiedz mi, fajnie się współpracuje w tej ekipie?
5: Tak, albo nauczyciele, no nie są jak nauczyciele, no.
6: Mam na imię Kamil Pietrysko, ja mam 21 lat, jestem z Żywca, chodzę tam do klasy przysposabiającej do pracy, a zwłaszcza do drugiej PC, jestem zastępcą przewodniczącego w tym roku szkolnym.
0: No dobra, Kamil, powiedz mi, na czym polega ta wasza ciężka robota przy tej łódce? No i czy widać już efekty waszej ciężkiej pracy?
6: No, znaczy się Ta ciężka praca to polega na tym, żebyśmy mieli jakieś zajęcia pozalekcyjne, czy jakieś oderwanie od jakichś lekcji, czy takich, a jak chodząc o jakieś progresy, czy jakieś tak, to tak, są jakieś progresy. Co z tydzień na tydzień to coraz więcej jest. My też szlifowaliśmy, teraz wiążemy i jeszcze cieliśmy.
0: No i to jest przede wszystkim praca w drewnie, prawda?
6: Tak, tak. Tak, to jest praca w drewnie.
0: Czy tobie się podobają te zajęcia? No i jak się dogadujecie w tej grupie? Przecież tu są dzieciaki z zupełnie innej szkoły, prawda?
6: Tak, podobają mi się, tak szczerze mówiąc, te zajęcia, bo sam ja lubię też robić z drewnem. A jak się dogadujemy z dziećmi, to jakoś dogadujemy się. Jakoś? Tak, tak, tak.
0: Pomagacie sobie nawzajem?
6: Tak, my im pomagamy, ja jako też właśnie tych z SOSW, z uczniów SOSW, to też pomagam z tych dzieci, też jeszcze jest Karol, a Bartek Góry, Zbyszek, Kacper, Michał.
0: Aha.
6: I jeszcze też Wojtek, który też kiedyś tu chodził.
0: Jak usłyszałeś pierwszy raz, że będziecie budować łódkę, to jak zareagowałeś?
6: No, zadowolony.
0: Znaczy już widać, że to będzie łódka, już to nabiera rzeczywiście kształtu.

0: No to co dalej z tą waszą konstrukcją? Hmm.
1: Przewieziemy tą łódkę, jak zostanie skończona, na jezioro Żywieckie i będziemy wodować.
0: No i popływacie chyba trochę.
1: Popływamy. A pierwsza, która sięgnie łódkę, będzie pani dyrektor. Pani dyrektor Magdalena Worek.
0: No i wchodzimy do bardzo wyjątkowego miejsca, bo nad drzwiami stocznia i kotłownia. Ale zobaczymy zaraz, co tam naprawdę dzieje się w środku. Muszę pana tu wypytać. Tam wiążą, jak to nazwać, kadłub?
2: Tak, tam jest związany kadłub w formie waki. No i to jest wszystko jakby w systemie listewkowym, prawda, zrobione. Dzieciaki ćwiczą węzły.
0: A tutaj u pana?
2: A tutaj powstaje część druga, czyli to będzie pływak, który się nazywa Ama. Tu jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, dlatego zostałem z tym sam, jak widać. Ale to będzie pływak też z bazą listewek, tylko na razie tworzymy korpus i później to będzie część, która jakby będzie stabilizowała całą łódkę. Między to przychodzi jeszcze potem podest, który łączy, wiąże wszystko ze sobą, sala. No i miejsce na to, żeby można było na niej usiąść.
0: Jak to jest? Tu dzieciaki, młodzież no, pomagają pana?
2: Tak, bardzo. Gdyby nie oni, no to w zasadzie to by nie istniało, nie? Bo to dlatego chodziło o to, żeby te dzieciaki tutaj dały z siebie jak najwięcej i dają bardzo dużo i manualnie po prostu tworzą rzeczy z tych listewek i tworzy się kształt tej łódki. No.
0: Jak to jest tak technicznie? Dużo potrzeba tej sklejki? Bo to głównie chyba właśnie sklejka.
2: Tak, jest część sklejki, ale też dużo jest jakby tutaj w tym systemie jest dużo listewek i tutaj materiału takiego przygotowanego jakby pociętego z większego materiału, czyli to jest bardziej drewna więcej i technicznie no wiadomo, że tego dzieciaki nie przygotują, ale na warsztacie można to było przygotować i oni mogą po prostu z tego tworzyć, nie? No, bardziej te elementy bardziej, więcej drewna, o można tak powiedzieć, nie? Sklejka jest taką tylko bazą, takim szkieletem, a reszta to już jest jakby no, konstrukcja listewkowa, nie?
0: Rozmawiałam z chłopakami z zaledwie drugiej klasy szkoły podstawowej. Jak oni się sprawdzają? Jak tu mamy osoby z niepełnosprawnością? Jak oni sobie radzą?
2: No wiadomo, że ciężko poskromić obydwie drużyny, ale bo każdy to widzi inaczej, ale widzę, że jest taka współpraca, bo gdzieś tutaj jak były jakieś zadania no to naprawdę wspomagali się i pomagali sobie jeden drugiemu i widzę, że się dogadują, że współpracują, a taki był cel tego projektu w zasadzie i manualnie jestem zaskoczony, że no, dzieciaki właśnie te młodsze, te drugie, trzecie klasy potrafią sobie poradzić z rysunkami, które gdzieś im tam przedstawiałem i z trasowaniem, rysowaniem, także to jest plusem. No. Coś ta szkoła im tam daje chyba.
0: No i tutaj też młodzież ze specjalnego środka szkolno-wychowawczego, oni to tutaj trochę doświadczenia z drewnem mają, z pracowni.
2: Tak, widać, że doświadczenie z drewnem i z pracą z drewnem mają. No fajna grupa, fajnie się prowadzą, Tomek ich tam dobrze prowadzi i mają obycie. I w zasadzie im tylko pokazać i oni wykonują, także to też jest fajna sprawa, że można było się spodziewać, że nic sobie nie poradzą, a ty radzą sobie bardzo dobrze. Nazywam się Daniel Siereszko.
0: Muszę trochę tutaj jeszcze podpatrzeć i dopytać, czy to jest jakiś specjalny węzeł, specjalny system?
3: System został ustalony, żeby jak najbardziej ściskać te listewki, więc jeśli powtarzamy te węzły za każdym razem tak samo, jesteśmy pewni, że te listewki będą bardzo dobrze do siebie pasować.
0: No, usiłuję sobie wymyślić, co to zaczynam przypominać. Takie, no właśnie, do czego to jest podobne?
3: Znaczy, były tutaj dziewczyny, które powiedziały, że wygląda to tak, jakby to był stelaż pod kwiaty.
0: No właśnie.
3: I kobiety na to w taki sposób patrzą. A marynarze, którzy tutaj za niedługo będą na tym pływać, mogliby się obrazić.
0: Każdy widzi to, co chce.
3: Tak, ale no, nabiera kształtu ta łódka na samym początku. niewiele widać. Trzeba poświęcić bardzo dużo pracy na to, żeby te efekty dopiero zobaczyć. I dlatego to też jest dobra szkoła, kiedy dzieci w dniu dzisiejszym zaczynają być bardzo szybko niecierpliwe. Tutaj zauważają, że coś trzeba poświęcić, czas. I tak są zdecydowanie cierpliwe bardziej niż na samym początku, ale widzą, że przynosi te efekty. No i jeśli to widzą, no to wiedzą, że muszą poświęcić na inne rzeczy czas, żeby było dobrze.
0: No i z tego, co już miałam okazję się dowiedzieć, to tutaj w tej ekipie funkcjonuje to dlatego tak świetnie, że tak naprawdę nauczyciele przestają być nauczycielami. Wszyscy tworzą jedną taką grupę, można powiedzieć, przyjaciół, którzy mają wspólny cel.
3: Tak, niemniej jednak tak to jest, ale jednak ta hierarchia, dzieci wiedzą, że hierarchia jakaś jest. Trzeba słuchać starszych, bo mają jakieś większe doświadczenie. Natomiast nie należy traktować dzieci w sposób taki, że wyręcza się ich w tych zadaniach. A no niestety w większości przypadków rodzice zaczynają wyręczać swoje dzieci, a tutaj rodziców nie ma. Nie ma rodziców, którzy przyjdą i powiedzą: czekaj, ja to zrobię za ciebie, tylko dziecko musi samo podjąć decyzję, czy zrobić źle, czy dobrze, nieważne. Ważne, że wykonuje to samo.
0: Będzie to pływać?
3: Na pewno. Wszystko, co dotychczas zbudowaliśmy, pływa.
0: Pani dyrektor też tu ambitnie wiąże. Koniec z końcem.
4: Po zajęciach, po lekcjach nie ma pani dyrektor. My tu wszyscy jesteśmy już praktycznie prywatnie, ale tak, wiążemy. Tak już całkiem poważnie. Teraz jesteśmy na etapie wiązania tych listewek i okazuje się, że wcale to nie jest takie proste. Okazuje się, że to jednak trzeba umiejętnie związać. Musi wszystko się bardzo mocno trzymać i jeden element blisko drugiego. No i tego też trzeba się nauczyć. Zaczynaliśmy od uczenia się wiązania sznurówek. Z dzieciakami bardzo się przy tym dużo śmialiśmy, bo co po niektórzy mieli buty wkładane i na następne zajęcia wszyscy obowiązkowo musieliśmy przyjść w butach wiązanych. No ale wiadomo, przez zabawę, że tak powiem, zdobywamy swoje umiejętności. No i potem uczyliśmy się już wiązać te właściwe węzły.
5: Tomasz Niwiński, nauczyciel SOS w Wrzywcu.
0: Jak to jest? Co ta młodzież zaangażowana w cały ten łódkowy projekt, co oni de facto robią? Z jakiego zakresu realnie te zajęcia mają w swoich dłoniach?
5: Znaczy, zaczynamy coś absolutnie nowego. Dziedziną jest szkutnictwo. Dotąd robiliśmy niewielkie modele, teraz mamy wykonać prawdziwą łódź, katamaran. Interesujący jest kontekst, bo to jest projekt wzięty z Polinezji, więc tutaj ta problematyka też nie jest nam obca. Stąd nie jest to tylko i wyłącznie budowa łodzi, ale również pewien kulturowy kontekst, bo pomysł tej łodzi po prostu dotarł do nas z daleka. No jest to zupełnie nowe doświadczenie, po prostu jest to cudowna przygoda przez pracę. Jest to ekipa nauczycielsko-uczniowska. Pracujemy wszyscy ramię w ramię. Generalnie jakaś normalna hierarchia tutaj nie ma żadnego znaczenia. Pracujemy po prostu razem. Uczymy się. Pani dyrektor jest tutaj zdecydowanie najważniejsza. Kieruje nami, dodaje nam ducha, skrzydeł. Czuję cudowną pracę kolektywu.
0: No właśnie, bo to trochę taka integracja też przez ciężką waszą pracę.
5: Tak, integracja tak naprawdę różnorako rozumiana, dlatego że po pierwsze na poziomie współpracy różnych środowisk, środowiska żeglarskiego w postaci Stowarzyszenia Beskid Sailing, w postaci współpracy dwóch szkół, uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, po prostu integracja przeplata się tu na różnych płaszczyznach i to jest ogromny walor naszej pracy.
0: No i łódka przyjaźni.
5: Oj tak, no nazwa jest symboliczna. Faktycznie klimat wokół tej pracy to jest klimat przyjaźni, zadowolenia.

0: pokonywania wspólnych problemów, po prostu zyskujemy bardzo budujące doświadczenie.
1: No dobrze, a tak technicznie, to co wy właściwie tam robicie? Szlifujecie, tniecie? No przecież tu dzieciaki, młodzież, no trochę musicie mieć chyba na nich oko.
0: Znaczy tak, przy czym pracujemy pod kierunkiem doświadczonych żeglarzy i szkutników, więc tutaj mamy ludzi z ogromnym doświadczeniem. Pracujemy według ściśle określonego planu. Prawda jest taka, że to jest nowe doświadczenie dla nas, stąd zarówno uczniowie, jak i my uczymy się. Po prostu praktycznie od samego absolutnej podstawy budowaliśmy tą łódź. Przygotowaliśmy stół, przygotowujemy szkielet. Jest to złożona praca, bo istota tej konstrukcji polega na tym, że jest pozbawiona metalu. Ten szkielet jest wiązany, uczymy się tych węzłów. No jest to złożona konstrukcja i całe szczęście, podkreślam po raz kolejny, mamy świetnych przewodników i pokonujemy kolejne etapy.
1: To jeszcze z terapeutycznego punktu widzenia, co daje taka przygoda, takie popołudnia, co tydzień, we wtorek, w takim składzie?
0: Oj, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że myślę o swojej perspektywie zawodowej. To jest moment, na który czekam. To jest dla mnie jakieś sedno tygodnia pracy. To jest po prostu przygoda. Aspekt terapeutyczny polega na tym, że razem budujemy doświadczenia. Szalenie podoba mi się idea, aby tutaj uczniowie ramię w ramię wykonywali pracę z nauczycielami. To jest świetne. Uczymy się, popełniamy błędy, próbujemy je pokonać. Podkreślam cierpliwość naszych nauczycieli, szkutników, to jest istotne. No myślę, że to nas wszystkich po prostu buduje. Buduje nas jako społeczność. Wspaniałe doświadczenie.
2: Plan jest taki, mam nadzieję, że to wyjdzie, że 19 czerwca będzie duża impreza, łącz

0: błędy, próbujemy pokonać. Podkreślam cierpliwość naszych nauczycieli, szkutników, to jest istotne. No myślę, że to nas wszystkich po prostu buduje. Buduje nas jako społeczność. Wspaniałe doświadczenie.
1: Plan jest taki, mam nadzieję, że to wyjdzie, że 19 czerwca będzie duża impreza

0: się włączamy w taką aktywną zbiórkę na ten cel. Stowarzyszenie Beskid Sailing utworzyło specjalne konto, na które właśnie zbieramy cały czas pieniążki, bo okazuje się, że wszystko kosztuje. Sam maszt, sam żagiel, samo płótno właśnie na ten żagiel. To są rzeczy, których już nie możemy sami zrobić. To są rzeczy, które trzeba kupić. Także Szkoła Cervantes zorganizowała piknik, właśnie gdzie dochód z tego pikniku przeszedł na budowę tej łodzi. My po stronie ośrodka też staraliśmy się poprzez Radę Rodziców wesprzeć tą inicjatywę, ale bardzo prosimy. Jeszcze do czerwca daleko, a potrzeby są ogromne i myślę, że warto wesprzeć taką inicjatywę. Numer konta można znaleźć na stronie internetowej Beskid Sailing na Facebooku przede wszystkim. Także, ale też myślę, że kontakt przez media społecznościowe ze stowarzyszeniem.
1: No i mamy okazję rozmawiać z profesjonalnym szkutnikiem, który tu to wszystko trzyma też swoją ręką, żeby to wszystko było profesjonalnie i rzeczywiście pływało.
2: Marcin Bober, Fundacja Bobrowe Żeremia, która propaguje ideę Zrób to sam, w szczególności przez budowanie łódek, kajaków czy łodzi proa, wszelkich rodzajów pływadeł w technologii skin on frame, a po polsku ta technologia nazywa się technologią przewiązową.
1: To teraz, z tego najbardziej technicznego punktu widzenia, co tam powstaje w tej pracowni, która kiedyś była kotłownią, a teraz rzeczywiście jest stocznią?
2: Powstaje polinezyjska łódź rybacka, która swoją nazwę nosi proa. Polinezyjczycy są jednym z takich najbardziej użeglowionych narodów i dla swoich warunków na Pacyfiku wymyślili łódź, która spełniała ich warunki i zapewniała dla nich optymalne możliwości żeglarskie i połowu ryb.
1: No dobrze, a jaka jest szansa, że ta łódź będzie pływać po Jeziorze Żywieckim i też się zda na te warunki?
2: Jest bardzo duża szansa, ponieważ mamy tutaj bardzo fajnych uczniów, którzy pomagają nam to zbudować. Dodatkowo technologia, w którym to budujemy, rozwija w uczniach trzy podstawowe i najważniejsze w życiu rzeczy, czyli prasowanie, wiązanie i szycie. W tej technologii, w której to budujemy, czyli w technologii skin on frame, jesteśmy właśnie w stanie nauczyć poprzez różne rodzaje węzły, nauczyć dzieci wiązać. Potem będziemy uczyć dzieci, jak szyć, bo tą całą naszą konstrukcję szkieletową, która jest zbudowana z drewna i jest powiązana, tam jest 0 grama kleju,

0: W stanie zbudować 12-metrowe i to 12 osób może w nich przybyć.
1: Jak to jest? Na jakim wy właściwie jesteście teraz etapie? Miałam okazję was trochę przypatrywać się waszej pracy w stoczni i to już trochę nabiera kształtów, ale co jeszcze przed wami?
0: Jest szkutnia, bo stocznia to jest dla dużych okrętów, takich stalowych i tak dalej. Natomiast my jesteśmy szkutnią i robimy małe jednostki. Teraz jesteśmy na takim etapie, powiedzmy, po środku mniej więcej. Widzimy już, że cała konstrukcja powstaje. Staramy się teraz ją połączyć naszymi wiązłami do całego, żeby ukończyć kadłub, który następnie będziemy tkaniną poszywać. Czyli mniej więcej jesteśmy tak, no powiedzmy, między połową a 2/3 etapu budowy.
1: Czas ucieka do czerwca, tak?
0: Tak, to skupmy. Myślę, że przy tym tempie to tutaj dzieciaki się spokojnie wyrobią jeszcze z miesiąc i wszystko powstanie, a potem malowanie i wykańczanie.
1: A to jest jeszcze projekt graficzny tego cuda?
0: No to wszystko zależy od uczniów, co będą chcieli na tym namalować. My przygotujemy im tak powierzchnię, że będą mogli wziąć farby i namalować na tym, co będą chcieli.
1: A teraz już Piotr Dziki i jego opowieść o beskidzkich halach. Dzisiaj z mikrofonem zaglądamy do zespołu parków krajobrazowych w Żywcu. Z nami pan Piotr Dziki. Pan Piotr opowie nam trochę o ciekawych zjawiskach przyrodniczych, o tym, co warto zobaczyć, no właśnie, choćby podczas krótkich wypadów w Beskidy. Dzisiaj, panie Piotrze, przybliżymy trochę temat hal, bo to podobno ciekawe zjawisko i wcale nienaturalne, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało.
2: Tak, tak. Mamy oczywiście u nas w górach piękne, widokowe hale i polany górskie. Dziś akurat może wspomnimy o 3 w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Każdy lubi sobie usiąść na hali, podziwiać widoki, poleżeć, odpocząć. To jest taki element dla turystów nieodzowny wręcz. I wszyscy cieszą się, że te hale są, ale trzeba mieć świadomość, że te obszary nie są pochodzenia naturalnego. Człowiek je stworzył. Generalnie tutaj w naszej części Beskidów takich otwartych terenów naturalnie nie było. Wszystko porastały dawne puszcze karpackie i jedynie kopuła szczytowa Pilska, gdzie jest piętro subalpejskie, kosy drzewiny, to był taki naturalnie odsłonięty teren, a resztę wszystko było porośnięte lasami, gdzie niegdzie może jakaś enklawka się pojawiła z różnych przyczyn typu pożar i tak dalej. Ale przed wiekami pojawili się u nas pasterze wołoscy. Przywędrowali z południa Europy. Taki lud, który zajmował się wypasem, no, głównie owiec tu w naszym terenie. Oni się tutaj pojawili. Oczywiście to nie było z dnia na dzień, to trwało przez wieki, ale przywędrowali do nas, szukając swoich terenów właśnie pod tą gospodarkę pasterską. Pomału wtopili się tutaj w nasze tło, w naszą społeczność, no i też poszerzali swoje tereny wypasowe. No więc szli w góry. Ale żeby w górach wypasać, gdzie wcześniej były gęste lasy, pasterze wołoscy zaczęli te lasy, no, usuwać, tak powiem. Czyli jakiś tam obszar po prostu był wycinany, wypalany, czy też cerchlowany. Taka metoda pozbawienia drzewa kory, że ono usycha. Więc no, trochę to trwało, ale pozbywano się z jakiegoś terenu lasu. Troszkę go już uprzątnięto i już na taki nieco uprzątnięty teren były wprowadzane owce. One się tam wypasały między pozostałościami lasu. Oczywiście z czasem to wszystko było usuwane, te drzewa butwiały, tam teren był oczyszczany, ale to trwało. I te hale dopiero po długim okresie zaczęły przypominać wizualnie takie hale, jak mamy teraz, gdzie już faktycznie tych drzew i pozostałości drzew nie ma. Są tylko tereny otwarte, nie leśne. Więc te hale są, no, przyczyna ich powstania ma związek z działalnością człowieka. No tu by się można zastanowić w takim razie, po co się je chroni, po co się kosi, po co się zdobywa pieniądze, środki na różne projekty, żeby te hale zachować. No, są one cenne przyrodniczo również, jak się okazuje, z cennymi zbiorowiskami roślinności, które lubią takie warunki.
1: Panie Piotrze, gdybyśmy mieli tak, no powiedzmy, stworzyć taką definicję hali, skoro u nas to w ogóle wygląda w taki sposób, no na wpół naturalny, że przez działalność człowieka jednak mamy to u nas w krajobrazie beskidzkim, mamy takie zjawisko w krajobrazie beskidzkim, no ale właśnie, czym właściwie taka hala jest? Chodzi tylko i wyłącznie o otwartą przestrzeń, to jest

0: to słowo klucz, jeśli idzie o halę?
1: Czy to jest tak, że jako naturalne piętro, to piętro halne występuje w wyższych górach, ale to jest naturalne, prawda, piętro. Natomiast halami nazywano po prostu tereny wypasowe, użytkowane przez człowieka, gospodarcze, stworzone. No nazwano je halami. No tak akurat może po prostu nazwano jako otwarta przestrzeń, może tak się kojarzyła. Ale mówiąc w Beskidach o halach górskich i polanach, mówimy zazwyczaj o terenach właśnie gospodarczo wykorzystywanych. No, my to teraz troszkę inaczej widzimy, bo od czasu do czasu gdzieś tam ktoś pojawi się, jakiś właściciel z owcami, czy gdzieś się wykosi jedną, drugą, trzecią halę, ale niegdyś, gdy to było intensywne zajęcie, to wtedy to troszkę inaczej wyglądało, bo tam dużo bardziej tętniło życie. Pasterze od wiosny do jesieni faktycznie cały czas tam byli, przebywali tam ze stadami, nie schodzili w zasadzie do wiosek, dopiero gdy było zejście z gór z owcami, więc troszkę to inaczej wyglądało. No dla nas to jest teraz bardziej coś jakby w rodzaju ciekawostki krajobrazowej, krajoznawczej i miejsca do fajnego spędzania czasu. Ale to cały czas są tereny, które powstały w wyniku działalności człowieka.
0: Panie Piotrze, a dużo mamy hal u nas właśnie tutaj w Beskidach, a no dokładniej na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Czy to są pojedyncze obszary?
1: Oj, trudno powiedzieć, ile ich jest dokładnie, czy ktoś to w ogóle zliczał, ale jest ich mnóstwo. To jest bardzo dużo. Niektóre są duże, jak choćby hala Cudzichowa, jedna w ogóle z największych. Niektóre to są małe polanki. Mnóstwo hal zarosło nieużytkowanych. Gdybyśmy sobie poszukali dawnych zdjęć lotniczych, różnych badań na ten temat, to można zobaczyć, jak hale się po prostu kurczyły. Taka hala, jeżeli nie jest użytkowana, no to ona po prostu zarasta. Pojawiają się krzewy, pojawiają się drzewa, które się tam po prostu nasiewają i hala de facto się zabliźni. Gdybyśmy te hale zostawili całkowicie, no to minie kilkadziesiąt lat i już w zasadzie nic nie pozostanie z takiej hali, bo całkowicie zarośnie i wszystko wróci do takiego swojego wcześniejszego wyglądu, wcześniejszego stanu.
0: Ale czy hale są w jakiś sposób chronione? Te właśnie, które są na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Czy tam można rozłożyć sobie, no powiedzmy, kocyk czy właśnie kurtkę i po prostu posiedzieć?
1: Czy są chronione? No tak, tak. Jest wiele projektów, wiele programów, dzięki którym te hale są na przykład wykaszane, gdzie są prowadzone wypasy owiec. Parki krajobrazowe też prawie 500 hektarów hal górskich polan w Beskidzie Żywieckim i Śląskim na obszarze parków krajobrazowych przez kilka lat intensywnie właśnie doprowadzało do stanu takiego, no, żeby nie zarosły, tak? Usuwanie samosiewu, wypas, wykaszanie, więc to był dość spory projekt z funduszy unijnych. No i teraz dzięki temu, no, można te hale troszkę lepiej, nie wiem, postrzegać, nie są takie już zarośnięte. A czy można usiąść na hali? No, to chyba nic się nie stanie, prawda? To nie jest tak, że położymy się na hali i coś tam się może wydarzyć. Wiadomo, że na takich halach też się pojawiają ciekawe albo bardzo rzadkie gatunki roślin. Na kilku stanowiskach rośnie dzwonek piłkowany. To jest bardzo rzadki gatunek. W ogóle objęty ochroną też jako gatunek unijny, priorytetowy. Więc no mamy tu taki ciekawy gatunek. No ale oczywiście, no można się położyć z kocykiem, nic się stanie. No, pamiętając oczywiście, że większość hal w górach naszych to są tereny prywatne. Ale nie sądzę, żeby ktoś miał coś przeciwko temu, że turysta jest na szlaku i sobie na hali poleży, prawda?
0: Ale trzeba uważać po prostu, co tam rośnie. No i tutaj kolejny raz przyda nam się ta wiedza choćby o gatunkach chronionych w naszym terenie.
1: No to jest tak, no jak nie wiemy, co zrywamy, to może lepiej nie zrywać, prawda? Raz zerwiemy jakąś pospolitą roślinkę, nie wiem, jaskra, no taki przykład, którego zerwiemy i można ewentualnie zaszkodzić, bo jest trujący, ale może się zdarzyć, że nieświadomie zerwiemy coś naprawdę bardzo rzadkiego, no wtedy będzie spora szkoda dla przyrody, no bo jeżeli gatunek jest bardzo rzadki, znany z kilku stanowisk, no to jednak no dobrze, gdyby on się zachował po prostu.
0: No dobrze, panie Piotrze, jakie hale warto odwiedzić na naszym terenie? Czy hale to są też te takie bardzo widokowe miejsca, w

0: Beskidach?
1: No tutaj na wycieczkę wybór mamy spory. Wiele szlaków turystycznych i w Żywieckim Parku Krajobrazowym, i w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego prowadzi też przez takie hale. Warto zwrócić uwagę na halę Cudzichową. Rozległa, jedna z większych hal. Też była właśnie obiektem naszych działań, żeby po prostu ją utrzymać. Ona ma tak jakby dwie części, tą taką typowo halną, gdzie się prowadzi wykaszanie czy też wypas, ale tam na tej hali też są takie obszary bardziej podmokłe, łaki, jeżeli zejdziemy niżej, torfowiskowe można powiedzieć. No i tu się już nagle zmienia krajobraz tego, co rośnie pod stopami, że tak powiem, bo tam powyżej mamy, nie wiem, bliźniczkę, psią trawkę, jakieś kostrzewy, mietnice, a tam poniżej pojawiają się rośliny, które lubią takie tereny podmokłe. Czosnek syberyjski, tłustosz pospolity, no takie gatunki, wiele gatunków stoczyków i no to jest taka różnorodność, ale tam jest też obszar źródliskowy, więc tam to wszystko się zaczyna i później potoki już spływają w dół. Więc ta hala jest taka bardzo urozmaicona, ale idąc grzbietem, z szlakiem turystycznym, to przede wszystkim widoki wspaniałe i jej wielkość, rozłożystość. I tam można spokojnie dojść na dłuższą troszkę wycieczkę.
0: No dobrze, ale z której strony i skąd dokładnie możemy się dostać na tę halę?
1: A więc hala Cudzichowa znajduje się, tak ogólnie mówiąc, między Rysianką a Pilskiem. Więc idąc obojętnie z której strony, to po prostu przez tą halę przejdziemy. Na pewno ją zauważymy, bo jest ogromna i rozległa. Więc jeżeli chcemy dojść, no to wystarczy zrobić sobie wycieczkę dowolnie z której miejscowości, która nas poprowadzi właśnie od strony Pilska, czy hali Miziowej bardziej, albo od strony Rysianki. I wtedy grzbietem tam pójdziemy sobie spokojnie i dojdziemy do tej hali. No warto się przejść, bardzo ładne miejsce.
0: Czyli można sobie zaplanować taką przechadzkę między halą Miziową, a na przykład Rysianką i wtedy na pewno na tę halę trafimy.
1: Tak, jeżeli będziemy mieć taką trasę, że między tymi dwoma punktami będziemy się poruszać, no to chcąc nie chcąc przez tą halę przejdziemy. Ale można też sobie zrobić wycieczkę na halę, o stronę na przykład Rysianki i wrócić z powrotem. Jest to kwestia po prostu wyboru, czasu, chęci, jest dużo możliwości.
0: No i tradycyjnie odsyłamy do mapy. Mimo wszystko warto sprawdzić choćby czas dojścia czy zejścia właśnie z tej hali. To wszystko na mapie przecież jest.
1: Tak, mapy turystyczne mają teraz przecież czas.

0: dlatego że po prostu teren otwarty i przypomina taki teren właśnie halny troszkę, ale on inaczej wygląda niż w rzeczywistości piętro halne. To nie jest to samo co jakaś większa enklawa w lesie. Piętro halne też zupełnie inaczej wygląda. Ale nazewnictwo może takie właśnie na zasadzie skojarzeń.
1: Panie Piotrze, my dzisiaj naszym słuchaczom przybliżyliśmy 3 hale beskidzkie, ale muszę zapytać, ma Pan jakieś takie swoje ulubione miejsce, jeśli idzie o halę, z której na pewno jest najlepszy widok?
0: No ja bardzo lubię rejon Wielkiej Raczy, kopułę szczytową i tą sąsiednią halę Mała Racza. A jest taka po prostu, taka sielska, sielankowa można powiedzieć, Mała Racza, hala Mała Racza. Natomiast Wielka Racza, a to jest ciekawostka, bo tutaj istnieją podejrzenia, że tam akurat ten obszar nieleśny jest pochodzenia naturalnego. Naturalnego, chociaż teoretycznie nie powinien, bo to jest taka wysokość, gdzie jeszcze regiel górny spokojnie mógłby być, ale tam drzew nie ma. I nie jest to prawdopodobnie wynik tego, że tam była jakaś działalność prowadzona gospodarcza. To znaczy była, ale nie ona przyczyniła się do powstania tego terenu. A świadczy o tym to, że jakbyśmy sobie pochodzili po brzegach Wielkiej Raczy, tego otwartego terenu, gdzie jest ta platforma widokowa i tak dalej, to buki są dość skarłowaciałe na tej wysokości. Skarłowaciałe, czyli po prostu jak z tymi świerkami, o których mówiliśmy, po prostu te buki mają już zbyt trudne warunki, nie są w stanie się wykształcić w takich naturalnych swoich pokrojach wysokości, więc w związku z tym ta roślinność drzewiasta, ten drzewostan jakby zanikał. Stąd jest taki wniosek, takie podejrzenie, że ta kopuła szczytowa to było takie naturalne akurat otwarte miejsce pozbawione lasu. No, takie są przypuszczenia, ale lubię to też dlatego, że są wspaniałe widoki z Wielkiej Raczy.
1: I Perseidy podobno tam doskonale widać.
0: No niestety nie miałem nigdy okazji się wybrać, ale wszystko przede mną, więc może będzie kiedyś okazja. No chciałbym to zjawisko zobaczyć.
1: Słuchając Pana, to odnoszę wrażenie, że tak naprawdę w przyrodzie, po przyrodzie można bardzo wiele odczytać. Z obserwacji przyrody można bardzo wiele odczytać, choćby właśnie w jaki sposób, no jakie warunki panowały kiedyś, jaka była prowadzona gospodarka. W tej naszej przyrodzie beskidzkiej sporo widać.
0: Tak. Specjaliści, którzy zajmują się na przykład krajobrazem, czy też historią w ogóle użytkowania terenów górskich, to są w stanie po wielu różnych śladach zdefiniować, co się gdzie działo. Przecież są pozostałości w wielu miejscach różnych dawnych fundamentów, szałasów. To wszystko w terenie jest do odnalezienia. Nie wiem, w rejonie Praszywki, na Muńcole, na Suchej Górze. Tam są pozostałości właśnie takiej działalności człowieka, bardzo dawne. Jak ktoś

0: One są w różnym stopniu zachowane, te pozostałości, jakieś fundamenty, piwniczki, kupiskole na przykład, o, czyli takie usypane z kupiska kamieni, częściowo często już zarośnięte borówkami, ale to jest też dowód na to, że to był teren użytkowany choćby rolniczo, prawda? Bo te kamienie były zbierane z pól. One się wydostawały na powierzchnię w wyniku tam działania mrozu, załóżmy, prawda? I czy tam podczas orki były wyciągane na powierzchnię. Więc ludzie zbierali te kamienie i usypywali kupiskole. Więc takie ślady można jak najbardziej w terenie zobaczyć. Są do tego jeszcze różne programy, które pokazują nam rzeźbę terenu. Są zdjęcia lotnicze z różnych lat, czasami takie jeszcze przedwojenne. Wiele rzeczy można prześledzić w krajobrazie. Także jak najbardziej. No to jest historia, tylko trzeba się zagłębić w ten temat, poznać mechanizmy, poznać różne narzędzia do poznawania takich właśnie historycznych pozostałości.
1: No i mieć oczy szeroko otwarte w terenie.
0: Tak. To tak brzmi może banalnie, ale im mniej będziemy mówić, a więcej oglądać, to więcej zobaczymy i więcej ciekawych myśli nam przyjdzie do głowy. Co, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej? Dlaczego takie zjawisko się tu pojawiło? Czemu tu rośnie takie, a nie inne drzewo? Więc to wszystko jest kwestia po prostu skupienia się na tym, co widzimy dookoła.
1: W takim razie pięknych i uważnych wędrówek Wam życzymy. No i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia na szlaku.
1: I na koniec jeszcze coach Ilona Jakubiec.
2: Wiosna oznacza, że startujemy. I teraz tylko od nas zależy, czy wystartujemy tak mocno, że się gdzieś możemy potknąć, czy znowu damy sobie troszeczkę na to czas. Bo to, że coś się zadzieje, to jest oczywiste, dlatego że my jesteśmy częścią tego całego systemu, tej cykliczności. I my jakby nie możemy tutaj tego oszukać. Pytanie jest tylko znowu takie, co my z tym wszystkim zrobimy?
1: Czy my tych inspiracji do pracy nad sobą możemy szukać właśnie w tym, co się dzieje za oknem? To też ma jakiś sens?
2: Myślę, że ma sens, bo nie zapominajmy, że wiosna kojarzy się ze słońcem i z ciepłem. Te dwa czynniki powodują takie u nas pobudzenie do działania. To jest normalne, że w momencie pojawiania się słońca, tej jakiejś radości, tych przysłowiowych naszych ptaków śpiewających, my się jakby do czegoś zbieramy, mobilizujemy. Ale ja tutaj zawsze proszę o to, żebyśmy się mobilizowali w naszym rytmie i z naszym jakby takim byciem w danym miejscu. Bo pamiętajmy, że każdy z nas jest jakby w innym miejscu. Owszem, wiosna wiosną, ale my nie jesteśmy jako ludzie istotami takimi, że wszyscy działamy jednakowo. Pamiętajmy, że my jesteśmy różnorodni i na tym właśnie polega piękno całego naszego świata, że każdy z nas jest w innym miejscu, myśli o czymś innym, ma inne problemy, ma inne oczekiwania. Jest naprawdę w takim różnorodnym jesteśmy czasie, że nie możemy oczekiwać, że wszyscy nagle ruszymy na hura z tymi wiosennymi porządkami. Mam tutaj na myśli oczywiście te porządki takie przewrotne, bo szafy szafami, ale ja myślę, że te szafyśmy już omawiały, że można to robić równie dobrze w każdym innym momencie. Owszem, szafę trzeba zmienić, bo wiadomo, kurtki trzeba schować, trzeba wyciągnąć coś innego. Ale ja bym tutaj bardziej się skupiła na tym, żebyśmy sobie zrobiły porządki ze sobą. Każdy z nas ma znajomego, znajomych, przyjaciół. No każdy ich tam sobie jakoś wybiera. I my dla tych ludzi jesteśmy uprzejmi, mili, wspieramy ich, jednocześnie wydobywając z nich jakby to, co w nich jest dobre. To, co w nich jest takie cenne. Jakby uświadamiamy ich w tym momencie, jacy oni są ważni i jak oni potrafią zmienić siebie, żeby im się żyło lepiej. A przekujmy to teraz na siebie. Zróbmy z sobą to samo. Zatroszczmy o siebie. Przestańmy być tacy krytyczni, surowi. Ale jak się spotykamy z przysłowiową przyjaciółką, to jej mówimy, coś ty, dasz radę, pakuj się, dasz radę. Ale my już potem na siebie patrzymy, ale może to nie, a może jeszcze zaczeka, a może to jednak jeszcze dziecku coś tam, nie wiem, kupię, a moje zaczeka. Nie. Spójrzmy na siebie jak na najlepszych swoich przyjaciół. A wtedy się okaże,

0: że pewne rzeczy odpuszczą się, pewne rzeczy same odejdą, zmienimy swoje nastawienie, bo w momencie, kiedy my się o siebie zatroszczymy, to pewne rzeczy tak jakby samoistnie się wyzamykają, bo troszeczkę ograniczymy czas dla znajomych i tu też się pewne weryfikacje zrobią i wreszcie spojrzymy na siebie, że my też jesteśmy ważni. To jest też to, co myśmy chyba rozmawiały o tak zwanym zdrowym egoizmie. Jeżeli się sami nie zatroszczymy o to, co robimy, jak robimy, na co mamy czas i dlaczego wiecznie są inni ważniejsi, nikt tego nie zrobi za nas tak, jak my za siebie.
1: Jak to jest, że my ciągle jesteśmy dla innych, a trochę zapominamy o sobie? A przecież wiadomo, że jeśli nam będzie dobrze, to my z siebie damy więcej dla innych.
0: Dlatego się tak też dzieje, że rozmowa z samym sobą wbrew pozorom jest najcięższą rozmową. Bo trzeba sobie dać odpowiedzi i one nie zawsze są takimi, jak byśmy chciały usłyszeć. A rozmowa z drugą osobą i radzenie jej, pocieszanie jej jest takim dobrym gestem. My się z tym tak dobrze czujemy.
1: Nam jest lepiej.
0: Tak, wbrew pozorom o to chodzi. Tak, nam jest wygodniej. Druga osoba też to zauważa, docenia, więc można by powiedzieć, wszyscy są zadowoleni. Ale czy ja sam w całej tej rozmowie jestem zadowolona? No do momentu, jak się nad tym nie zastanowić, to pewnie tak. Ale w momencie, jak się zastanowi, taka osoba, dając

Ja sam w tym całym, właśnie w całej tej rozmowie jestem zadowolona. No do momentu, jak się nad tym nie zastanowić, to pewnie tak. Ale w momencie, to jak się zastanowi, taka osoba dająca

0: dbam o siebie. Mam czas na książkę, mam czas na kino, mam czas na, nie wiem, sobie tam, nie wiem, przeglądać w telefonie, co się dzieje. Ale to nie jest czas dla mnie. Bo tak, telefon, wiadomo, zajmuje. Książka intryguje nas, zaciąga nas fabułą. Spacer, okej, ale też są jakieś rozpraszacze. No nie da się być na spacerze nie mówię, że to jest zła rzecz, tylko do czego zmierzam? Jeżeli się jest sam ze sobą, bez żadnych wspomagaczy, no to wtedy się zaczyna dziać. Bo wtedy nie ma tych jakby pomocy takiej, tylko jestem ja i ja. Zadaję to pytanie sobie i cisza. Nie ma pomocy, nie ma wygooglania, jak brzmi, ale proszę mi wierzyć, że jeżeli ta odpowiedź się pojawi, jakakolwiek, jakaś tam, ona będzie i my się do niej wtedy ustosunkujemy. I jeżeli my się tak nauczymy ze sobą, że to jest chwila, to nie chodzi o godzinę, bo nikt nie wytrzyma ze sobą godziny, ale jeżeli to będzie tych parę minut, to zobaczymy, jak fajnie się jest kolegować z sobą.
1: SK Beskidy.
2: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń. Do usłyszenia.

0: odbiorcy na bieżąco mogli z tej wody korzystać. Ponadto planujemy również budowę, zarówno rozbudowę sieci wodociągowej w tych rejonach, gdzie powstają nam nowe domy, żeby mieszkańców uzbrajać w tą infrastrukturę, jak również przy tej okazji będziemy też zabezpieczać przeciwpożarowo naszą oczyszczalnię ścieków, bo jesteśmy też na etapie teraz rozbudowy, żeby tam wszystko było dopełnione. Dostaliśmy również dofinansowanie w tych naborach na budowę sieci kanalizacyjnej, jak i sieci kanalizacji deszczowej, bo mamy też takie rejony właśnie w gminie, bo nie tylko są to tereny górskie, ale są również takie tereny bardziej wypłaszczone, gdzie przy tych anomaliach pogodowych, gwałtownych burzach mamy takie tereny zalewowe i tam planujemy wybudować kanalizację deszczową, która zabezpieczy mieszkańców, odprowadzi nam tą wodę, a wiemy, że to się nam sprawdzi, bo w poprzednich latach już takie inwestycje wykonaliśmy i te rejony, które są skanalizowane, jeśli chodzi o kanalizację deszczową, przy tych teraz nagłych takich oberwaniach chmury żyją po prostu z takim lekkim oddechem, że nic ich złego nie spotka.
1: To taka infrastruktura strategiczna, jeśli chodzi o gminę. Panie wójcie, ale oprócz takich ważnych inwestycji, są takie inwestycje, które cieszą młodych na przykład mieszkańców. Wiem, że robiliście jakieś prace związane z rewitalizacją tutaj tego parku w Łękawicy. To taki amfiteatr i teren, który jest wykorzystywany na imprezy, na wydarzenia.
0: Dokładnie, szanowni państwo. Od wielu lat co roku pozyskamy jakieś środki finansowe, które pozwalają nam na doposażenie, modernizację tego Centrum Kultury i Wypoczynku. Był taki okres, że doposażyliśmy dla najmłodszych mieszkańców, czyli różnego rodzaju huśtawki, zabawowe elementy. Potem była ścieżka edukacji ekologicznej, a teraz coraz bardziej jakby tutaj ta młodzież zwraca nam uwagę, że jednak skatepark czy różnego rodzaju przybliżone formy. Czasem te nazwy są tak dziwne, że trzeba się zagłębić, o co młodemu pokoleniu chodzi, ale też właśnie rodzi się nam dziś pomysł i taka potrzeba, aby dla tych osób, którzy korzystają aktywnie z rowerów, jakiś element do tego naszego Centrum Rekreacji i Wypoczynku wstawić. Szukamy środków finansowych, orientujemy się też teraz jeszcze w celach jakichś projektowych, co by to mogło być i też aktywnie współpracujemy z tym młodym pokoleniem, które nam świetnie podpowiada, bo są naprawdę na bieżąco, czego potrzeba, jakie są ich oczekiwania.
1: Jakie jeszcze inwestycje ważne są zaplanowane na ten rok albo takie, które są kontynuowane z roku poprzedniego?
0: Z roku poprzedniego w tym momencie finiszujemy z rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków. Tam udało się nam pozyskać bodajże około chyba 8 milionów i to jest na takim finiszu. Planowane zakończenie i odbiór jest na bodajże końcówkę czerwca tego roku. Natomiast już mogę, że tak powiem, chwalić się, ale też tak spokojnie mogę sobie, że tak powiem, oddychnąć, bo mamy drugi etap już zagwarantowany, jeśli chodzi o środki finansowe. Tam inwestycja chyba będzie opierała na kwotę około 9 milionów i to jest taki ważny sygnał, bo ta nasza oczyszczalnia no, ma już około 30 lat, więc jest wyeksploatowana. To jest modernizacja wraz z rozbudową. I tutaj, drodzy państwo, no dla mnie to jest naprawdę bardzo ważny element, bo jakieś tam elementy mogą poczekać pół roku, rok, zostaną wykonane. Natomiast oczyszczalnia jest potrzebna nam tu i teraz. I w tym momencie no bardzo się cieszę, że gmina złożyła wniosek, otrzymała dofinansowanie. Dla tak niewielkiej gminy dofinansowanie w wysokości tam 7, 8, 9 milionów to są ogromne pieniądze. A jak, że tak powiem, te pieniądze będą, na pewno na przełomie teraz drugiego, trzeciego kwartału będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tej pracy i to jest takie zabezpieczenie na kolejne, powiedzmy, 20 lat, że spokojnie mogło to będzie funkcjonować, elementy będą nowe, niewyeksploatowane, a też, drodzy państwo, patrząc na przestrzeni chyba nie wiem, bodajże roku, około 70 wniosków na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nowych czeka. Więc cały czas mieszkańców nam jakby tutaj przybywa, przybywa domów, przybywa turystów, jak również mieszkańców na stałe, więc tej infrastruktury po prostu potrzebujemy. Kolejnym elementem, z którym też liczymy, że się musimy zmierzyć, to zaplanowaliśmy sobie modernizację i rozwój bazy sportowej na terenie gminy Łękawica. Wzięliśmy tutaj pod uwagę wszystkie trzy nasze placówki oświatowe, to zarówno zespół szkół w Łękawicy, jak i dwie szkoły podstawowe w Kocierzu i w Okrajniku. Złożyliśmy szereg wniosków na modernizację boisk sportowych, ogrodzeń, piłkochwytów, jak również bieżnie i zakończoną skokiem do piasku. Kilka naborów, bo to akurat sobie zaplanowaliśmy taką jakby trochę składankę i montaż finansowy, bo tam też będziemy potrzebować na pewno kilka dobrych milionów i nie można zdobyć z jednego rozdania tyle środków, z jednego źródła. Niektóre jakby nabory się już

0: rozstrzygnęły pozytywnie na tutaj konto gminy Łękawica, bo umowy są zawarte, kolejne nabory są w trakcie oceny i jeśli tylko zakończą się, otrzymiemy dofinansowanie, to taka modernizacja tej bazy sportowej na terenie gminy wśród tych wszystkich szkół będzie wykonana, jest bardzo potrzebna, no bo młodzież nam eksploatuje to codziennie, a te nowe elementy na pewno usprawnią prowadzenie wychowania fizycznego, jak również rozwój tego młodego pokolenia.
1: A właśnie, no to teraz taki bardzo modny temat, w każdej gminie odbywa się cyklicznie i etapowo termomodernizacja kolejnych obiektów tak zwanej użyteczności publicznej. To są szkoły, to są urzędy, to są inne instytucje, które podlegają właśnie urzędom gminy. Jak to wygląda u Państwa?
0: Drodzy Państwo, w tym momencie jesteśmy na etapie termomodernizacji dwóch budynków oświatowych. To jest szkoła w Kocierzu Moszczanickim i skrzydło w zespole szkół w Łękawicy. Jednocześnie gmina już opracowała część dokumentacji, złożyła wniosek na termomodernizację wraz z rozbudową szkoły w Okrajniku, budynku komunalnego w Łysinie, jak również siedziby Zakładu Usług Komunalnych. Także, drodzy Państwo, czekamy na rozstrzygnięcie naboru i jeśli tylko będzie pozytywny dla gminy, a mam głęboką nadzieję, że tak, to na pewno za kilka miesięcy spotkamy się z panią redaktor i będę się mógł pochwalić, że jesteśmy już po ogłoszonym przetargu, mamy wybranych wykonawców i w roku kolejnym będziemy te budynki termomodernizować. Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, mamy już wykonane. W przeciągu ostatnich 2 lat na wszystkich budynkach użyteczności publicznej, które jakby pożerają nam tej energii, najwięcej zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne. To jest siedziba Urzędu Gminy, to jest Zespół Szkół w Łękawicy, to jest szkoła w Kocierzu Moszczanickim, ujęcie wody, czy też nasza oczyszczalnia, bo tam jednak tej energii potrzebujemy bardzo dużo i tam takie instalacje nam się udało zamontować. Z jednej strony cieszymy się, że jest to słońce, że produkuje się tą energię, ale gdyby naprawdę raz od czasu popadało i trochę tą suszę nam zatrzymało, też byłoby bardzo dobrze. Ale ta termomodernizacja budynków jest w trakcie, przewidujemy kolejne. Ja się bardzo cieszę, że tyle środków nagromadziliśmy, że tyle pieniędzy udało się pozyskać. Na pewno jak podsumujemy tą kadencję, to można się pochwalić kilkoma naprawdę bardzo fajnymi inwestycjami, które będą służyły tej gminie przez wiele lat.
2: SK Beskidy.
3: Co mamy dalej? Teatra rozmaite, pisze autor. Czytanie świata i gapiostwo. Gapiostwo jest integralnym elementem funkcjonowania wspólnot. Ludzie się gapią, są gapiami, przyglądają się, przypatrują, słuchają, obserwują. Tak. Jarmarczne teatrum, czyli widowiska takie, które cieszyły ludzi, ludyczne widowiska w teatrze w świecie Andrzeja Komonieckiego i sąsiedzi, Żydzi, heretycy i inni obcy. Tytuł nieprzypadkowy, przecież przywilej królowej Konstancji gwarantował potwierdzenie przywileju o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Królowa Konstancja, Habsburżanka, królowa Polski i właścicielka dóbr żywieckich. Zatem, co mamy tutaj ciekawego? Cała ta książka jest na pewno warta pochylenia się nad nią i przyjrzenia się temu, jak i w jaki sposób funkcjonowali nasi przodkowie. Pamiętajmy o tym, że to jest czas, kiedy świat sakrum i świat profanum splata się. To barok, w związku z tym życie religijne, kalendarz liturgiczny łączy się z życiem codziennym. Te elementy miały bardzo istotne znaczenie. Te światy się przeplatały. To była bardzo mała społeczność, też się trzeba z tym liczyć, więc tu się wszyscy znali. A do tego jeszcze jedyne miasteczko w okolicy, więc tym bardziej potęgował się ten efekt może trochę zamknięcia, może trochę akcentowania tej wewnętrznej wspólnoty. Sami Państwo orientujecie się, w jakim obszarze zamyka się ten starszy żywiec, choć w dużej mierze już i tak go nie widzimy z uwagi na pewne przemiany architektoniczne w obszarze miasta. Więc spektakle, które się odbywały, były integralną częścią sposobu życia. Kontrreformacja pojawia się jako alternatywa dla reformacji. Kościoły reformowane były kościołami pozbawionymi ornamentyki, zdobień, symboli. Taki był cel ruchów, bo to nie jest przecież jeden nurt, tylko było ich wiele doby reformacji. W to miejsce pojawia się kontrreformacja jako propozycja dla świata kościołów katolickich i ta kontrreformacja obdarowuje nas barokiem. Sprawa dyskusyjna, jak ze wszystkim. Jedni lubią barok, drudzy nie lubią. Ja doceniam bardzo barok za Bacha, za Szekspira i za Tomasza Hobbesa. Uważam, że to są bardzo ważne elementy kultury. Z przyjemnością obcuję. Architektura barokowa podoba mi się średnio, zdobnictwo barokowe również, ale mnóstwo kolorów, mnóstwo złota, mnóstwo obfitości. Ale i do tego pojawiają się wtedy również w baroku ruchome szopki, czyli wykorzystanie wiedzy z zakresu

umysł mechaniki, ona się już pojawia, bo przecież wiek 18 nie pojawiłby się, gdyby nie wiek 17. Pozornie wydaje się to truizmem, co mówię w tej chwili, ale wiek 17 to jest moment, kiedy wraca pasja naukowa, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. I ta mechanika, tu się wyłania się Newton, Francis Bacon, pojawiają się postaci, które uruchomiły ten wstęp do Europy racjonalnej. I co się dzieje w tym kościele? W tych kościołach się zaczynają dziać rzeczy zachwycające. Przepiękna muzyka. Sądzę, że część z Państwa do dzisiaj tak marzy, jak wchodzi do kościoła i akurat trafi na moment,

0: jednocześnie to, czego dzisiaj szczęśliwie nie doświadczamy, wraz z rozwojem systemu prawodawstwa zmienia się system karania w społeczeństwach. O tym pięknie pisze Michel Foucault. Czyli przestajemy karać ciało, zaczynamy karać duszę. Natomiast czasy, kiedy żył Komoniecki, to są czasy, kiedy to ciało ma zupełnie inne znaczenie w obszarze nadawania kary. Różnych kar. I pisze tutaj autor tak. Zbrodnia, także i samobójstwo, kalać musiała całą okolicę, naruszając ład nie tylko w sensie moralnym, ale również i rytualnym. W tym miejscu koniecznie trzeba zwrócić uwagę na niemały zakres obowiązków służbowych kata. I o tym również pisze autor. Utrzymanie ładu, sprzątanie i zabiegi higienizacyjne mogły mieć uzasadnienia daleko odbiegające od dzisiejszych na ten temat wyobrażeń. I na przykład. Po tenże czas chłop się w pewli ślemieńskiej obwiesił, z której egzekucję jej mistrza tamże wzięto, który go sprzątał, wywlokłszy do lasa na granicę, wprzód mu ręce i nogi obciąwszy, spalił i proch zakopał. I dalej opowieść kolejna, gdy powiesił się pewien zrozpaczony mieszczanin, kac z Cieszyna będący, na granicę koniem wywlókł i na stosie drew spaliwszy, ten proch zakopał. I dalej, tegoż roku, to rok 1605, dnia 7 listopada, Jakub Chuba ze Skawy zginął przez sąd miejski żywiecki tu w Żywcu o różne występki i rabunki, a zwłaszcza, że dwie żony miał i pszczoły łupał z towarzystwem swoim, za co przed sąd Boży poszedł, będąc osądzony, aby koło słupa wodzony, a wytoczone jelita z niego były. Co się tak stało, potem był ścięty, której takiej egzekucji strasznej w Żywcu jeszcze nigdy nie było. To musiało być przerażające i ludzie się na to gapili. Przychodzili i było to wydarzenie i zwykle biegał się tłum.
1: Pamiętam takie obrazy z filmu, prawda? I to dla mnie to było szokujące, że gawiedź przychodziła i cieszyła się na to wydarzenie, a tam po prostu rozczłonkowywali jakiegoś biedaka, który no pewnie zasłużył, ale że aż tak, to już dla mnie to jest niepojęte. A tam były dzieci na przykład i też patrzyły i się cieszyły.
0: Po czym wracano na obiad.
1: Tak.
0: Natomiast tutaj tylko przypomnę, że wspomniany pan Jakub ze Skawy w pierwszej kolejności wskazano, że jego przewinieniem czy występkiem był fakt, że miał dwie żony. Także myślę, że warto nad tym pomyśleć, jakie były sankcje z uwagi na bigamię. I co dalej? Tutaj się pojawia postać Burego, nazwisko dosyć popularne na Żywiecczyźnie. Świetny rzeźbiarz mieszkający niedaleko też nosi takie nazwisko. Mieliśmy przyjemność ostatnio o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że do twórczości Zbyszka Burego wrócimy. Ale co się tutaj pojawia w kontekście właśnie tego nazwiska? Zbójców na ćwiartowanie siedmi osądzono, a Burego jako hetmana na hak, którego na placu, gdy ciągniono na hak żywo, tak mówił, wio Bury do góry. I tak żywo wisząc, widział, jak siedmi ćwiartowano jego towarzystwa, co sprawiwszy kat na haku, nań zawołał, narąbałeś teraz mięsa, jedrze go. I wisząc tak żywo na prośbę kapłanów strzelić weń katu rozkazano, skąd prędko skonał. No i tu się pojawia pytanie, kim w takiej sytuacji byli widzowie? I to, o czym przed chwilą powiedziałaś, Agato, czyli co skłaniało ludzi, żeby pójść i się na to gapić? No ale tak było, takie były czasy, więc jak będziecie Państwo tą książkę czytać, no to spotkacie się i z takimi praktykami naszych przodków, dla których najpewniej nie byłoby to nic dziwnego i gdyby nam się dało przenieść w czasie, choć może dobrze, że tak nie jest, to najpewniej oni dziwiliby się, że my się dziwimy. Tak? I to są te różnice, to jak różnią się światy Andrzeja Komonieckiego od naszych światów, choć być może ta różnica jest w gruncie rzeczy stosunkowo niewielka. I ostatni rozdział wspomnianej książki, jesteśmy, przypominam, cały czas w obszarze książki Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza Żywca, studia z antropologii historycznej, autorstwa Piotra Kowalskiego. Ostatni rozdział to jest rozdział pod tytułem Ciało i Teatrum Śmierci. Choroby i inne cielesne dolegliwości, o umieraniu statecznym, męczeńskim i plugawym i ostatni podrozdział Zwłoki, trupy, szczątki.
1: To już idziemy tak po bańcie.
0: Tak. I no, w zasadzie pojawia się moment, kiedy pan Włodyjowski na chwilę zostaje mnichem i w rozmowie ze swoim przyjacielem Kettlingiem powtarza memento mori, a później znowu zostaje małym rycerzem. Jako, że z moim ojcem oglądałam jako dziecko z wielką pasją i czytałam pana Włodyjowskiego i zawsze bardzo płakałam, jak pojawiał się hetman Sobieski, mówił, panie pułkowniku Włodyjowski, na koń nie wsiadasz i tak dalej, to jak słyszę o tym właśnie wątku barokowym kontekstu śmierci, czaszek, kaplic pełnych kości, to kojarzy mi się to zawsze z panem Włodyjowskim. No już tak zostanie. I co my tutaj mamy?
1: Taka kaplica czaszek w Górach Świętokrzyskich, prawda?
0: Jest, w Pradze jest. No, generalnie, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to spokojnie to znajdzie. I mamy

0: taki opis z roku 1709. Dnia 5 septembris, we czwartkowy dzień, po nieszporze, Antoni Kralowski, krawiec żywiecki, Macieja Czechowicza, cerulika żywieckiego, siedzącego na progu na ratuszu starym, gdzie mieszkał, sprzeciwka w rynku, z izdebki Jana Molińskiego, nieostrożnie z pistoleta wystrzeliwszy, trafiwszy w głowę, do śmierci zabił, iż zaraz umarł. Tak.
1: To się dzieje w obszarze barynku, prawda? Tak. Bo Molińscy, prawda?
0: Jak będziecie Państwo przechodzić przez rynek, to proszę zwracać szczególną uwagę na to, co się dzieje a propos siedzących na progu ratusza osób. Bo jak się okazuje, może być różnie, może być niepokojąco. Albo na przykład tego roku, 7 aprilis, w sam dzień Wielkiego Czwartku, sławny i dość uczony, a filozof dobry Melchior Kalfaszowicz, pisarz miejski żywiecki, pobożnie umarł, mając lat wieku swego 42, a na pisarstwie był lat 10, po którym na pisarstwo nastąpił sławny Mikołaj Tomalowicz, będąc radnym, którego roku wiele zacnych i godnych ludzi poumierało, będąc choroby i łożnice ciężkie, a śmiertelne. Czyli coś się przywlekło do miasta najpewniej. I u Komonieckiego znowu wracają te wątki, że coś się wydarzało, co sygnalizowało, że coś nastąpi za chwilę. I pisze Komoniecki tak. W 1677 roku, dnia 16 listopada, godziny 12 w noc, na całym Zygarze Stanisław Suski, mieszczanin i kupiec dostatni żywiecki, umarł. A ten sklep albo kamienicę na podwórzu domu swego kosztem swoim tego roku zmurował. Ale go śmierć zaścigła, że go nie dokończył. Będąc prognostykiem śmierci, jego próg kamienny w piwnicy, że się na poły rozpadł i schody albo kamienne do niego przymurowane zapadły się. Jakoż prędko umarł. Który na testamencie odkazał na murowanie kościoła świętego krzyża pewną sumę i pogrzebion jest w grobie wśród kościoła pod Pasyją, na którego pogrzebie było kilka kap zielonych z bractwa świętego Józefa z Wilamowic. To czyli jakby się przyjrzał tym schodom,
1: to być może by się uchował.
0: Albo by umarł ze strachu, że umrze. Ale dla Komonieckiego

0: Pasyją, na którego pogrzebie było kilka kap zielonych z Bractwa Świętego Józefa z Wilamowic. To czyli jakby się przyjrzał tym schodom,
1: to być może by się uchował.
0: Albo by umarł ze strachu, że umrze. Ale dla Komonieckiego

0: zdecydowane, no to znaczy, że to był ten
1: na dwoje babkę wróżyła.
0: Tak. Albo będzie słońce, albo będzie deszcz. Tak. I dalej. Tegoż roku 1698 w miesiącu marcu w lipowskim folwarku krowa urodziła ciele, które było o dwóch głowach, a o czterech nogach, po czym krowa zaraz zdechła i ciele za nią po dniu jednym. Które monstrum to wyjawiło, że urzędnik Jan Kozieł, nazwany Strzebinie, tegoż dworu prędko umarł, a żona jego Zasie po nim w niedziel cztery umarła i córka jej także Urszula. A te skóry z tego cielęcia dano do Kuśnierza wyprawić i do Krakowa one panu posłano.
1: I niezłe powiązanie.
0: I tutaj, tak, tutaj w dziejopisie widzimy tego typu konstruowane związki przyczynowo-skutkowe. I nie jest to domena Andrzeja Komonieckiego. Taki był wtedy świat. Łączono pewne elementy i liczono na to, że w związku z tym, że to jest tak dziwne i połączone, to się nie powtórzy.
1: Jakoś próbowano sobie racjonalizować pewne wydarzenia.
0: Widać skutecznie. Roku pańskiego 1661 po święcie świętych trzech królów wiatr wiele szkód poczynił, a w czerwcu miesiącu grad wielki upadł, mało mniejszy od orzecha włoskiego. Także w dzień świętego Stanisława piorun zabił za miastem pachołka na koniu jadącego Marcina Ząbka, mieszczanina żywieckiego. Co się koniowi to stało? Co tu wiemy? Że były orzechy włoskie na przykład. Pomijając już te opowieści i związki między piorunem, koniem, człowiekiem, to też można by wyczytać, nie? Że już były orzechy włoskie i korzystano z nich tak po prostu. Już były na tyle duże, że po prostu rosły i stanowiły integralny element tej społeczności. I to jest również ciekawe dla tych z Państwa, którzy interesują się roślinnością tego terenu i inwazyjnymi gatunkami i tymi, które się zaadoptowały. To też jest interesujące. Tam można wyłapać pewne rzeczy, czy już wtedy w tym wieku, w tym przypadku 1661, czyli w wieku XVII, co my tutaj mamy, tak?
1: Widzą tak obrazowo, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, jak po prostu serial, prawda? Odcinkę, jak to wszystko przebiegało, jak ci ludzie wyglądali, jak żyli, jak myśleli.
0: A sądzę, że musiał być krasomówcą, że choć może nie, ale tak sądzę, że te opowieści, być może dlatego był postacią popularną, że musiał ciekawie i interesująco opowiadać. Pamiętajmy o tym, że współczynnik analfabetyzmu był gigantyczny wtedy, więc siła słowa, siła erudycji była bardzo ważnym elementem w takich społecznościach. I taka osoba, która potrafiła opowiadać, a miała jeszcze do tego dobrą pamięć i pasję w odtwarzaniu pewnych historii, była bezcenna, no bo to tak jak dzisiaj platforma streamingowa. No, przychodził wieczór, pojawiał się Komoniecki i historia kolejna, nie? Która się później w nocy ludziom śniła.
1: Ale on to jak portal informacji, co się gdzie działo.
0: I to, umówmy się, miał szeroki zasięg. Tego roku, 1709, dnia 29 julii, w poniedziałek, Walek Kubas na Juszczynie Półrolnik, zafrasowawszy się, że mu świnie pozdychały, rano na gruszce obwiesił się. Pod który czas wielkie zamroczenie i grzmot były, aż na chmury dzwoniono, a potem rozebrało się prędko pięknie i deszcze żadnego nie było. A ten przez niedziel cztery powiadał i skarżył się, że go na to obwieszenie przez lat siedem zwodzi coś i na to po tym przyszedł. Czyli mówił wcześniej o tym, że coś się z nim dzieje. Do tego dzwonnika Wojciecha przychodził kilka razy diabeł, obiecując mu, że męczennikiem zostanie, ażeby sobie gardło poderżnął i noża mu przyniósł. Wodził go dlatego na osobne miejsca i do potoku, aż sobie poderżnął, a mając dziurę w gardzielu anno 1625, dopiero umarł anno 1628. Roku pańskiego 1672 w niedzielę kwietną jegomość ksiądz Mikołaj Foltyński, proboszcz żywiecki, śpiewając pasyją u wielkiego ołtarza, kadłub go śpiewającego rzucił, aż inszy ksiądz musiał dokończyć. Po czym w dzień świętego Wojciecha, dnia 26 aprilis, umarł. Co się też było po tym przydarzyło jego księdzu bratu, który gotując się na kazanie we święto i w komży chodząc, u plebanii koło stawu, zanim na mszę wielką dzwoniono, kadłub go także rzucił do stawu i tam umarł. Aż nieskoro szukając go do nabożeństwa, znaleziono nieżywego. Umieranie, śmierć niespodziewana, scenariusz umierania, czyli cały proces tego, jak to się odbywało, jak się zachowywali sąsiedzi, bliżsi, dalsi, co się wydarzało, też znajdziemy w opisach. Śmierć chwalebna i taką historię przywołuje również Komoniecki, łącznie z tym, że odwołuje się do cesarza Hadriana. No, tutaj ta wiedza Komonieckiego mogła być, powiedzmy sobie, bardziej relatywna niż ta bieżąca z okresu baroku, ale warto poczytać choćby dlatego, że będziemy mogli wiedzieć dzięki temu,

0: Jaką wiedzę mógł mieć wtedy człowiek? Z czego mógł korzystać i na ile ta wiedza była wiedzą naukową, a na ile była taką właśnie wiedzą opartą o legendy, mity? Tak, morderstwa. I o tym również jest fragment, na przykład o pani Agnieszce, która o zabicie męża swego, którego śpiącego i napitego drewnem w głowę uderzywszy, w Krzeszowie zabiła, a potem porąbawszy go siekierą w piecu w nocy spaliła i kości zagrzebała i tłuszczem z niego w kaganku paliła.
1: Tylko jedyna, jakie, no po prostu najgorszy horror.
0: Tak, to trzeba przyznać, że czyta się to z lekkim przerażeniem, ale również Agnieszka Mojszanka męża swego Stanisława Stachury zabić przynajęła, którego Jędrzej Ryczko w stodole w nocy śpiącego zabił. To się działo w Łodygowickim Państwie. Przypadek mężobójstwa opisuje Andrzej Komoniecki. To jeszcze do tego dochodzi pachołek, z którym cudzołożyła. Także historia przerażająca po sąsiedzku. I to też nam opisuje Andrzej Komoniecki z dużymi detalami, bardzo emocjonalnie. Jest też opowieść o Macieju Wakule z Rycerki, ale również o hetmanie zbójniczym Martynie Portaszu. Imię Martyn dzisiaj się w zasadzie nie pojawia. W takim zapisie najpewniej jest to Marcin. Ale to też ciekawe, jak się zmienia nazewnictwo, jak ewoluowały imiona. A historia dzieje się na górze zwanej Biała nad Ciścem, wsią. I tam na pal wbito tegoż zbójnika. Czyli jak będziecie Państwo oglądali trylogię, to wątek z Palem i Azją Tuchajpejowiczem i przytrafiał się na żywiecczyźnie. Jest również opowieść o Pawle Kupczaku, o Macieju Wakule, Michale Smułce, Pawle Kupczaku.
1: Jest bardzo teraz znanej.
0: Tak, jesteśmy u siebie. Tomasz Dudek z Milówki i Regina, córka jego, która została skazana za cudzołóstwo ze zbójami. Czy tak było, trudno stwierdzić. Na pewno bardzo często pomówienia o niemoralność kobiet stanowiły podstawę do tego, żeby je ukarać. Ale również o świerczkach, bratach rodzonych, Jędrzeju i Macieju możecie Państwo poczytać. Być może to są jakieś postaci z Waszych historycznych annałów. Jest też szlachetny pan Gabriel Drozdowski. Opis egzekucji o Jakubie Chubie ze Skawy była mowa już o tym, ten, który miał dwie żony i ostatecznie zakończył w sposób tragiczny, ale jest również Wojciech Miczek ze Słotwiny, też go poćwiartowano. Malcher Gąsior z Przyborowa, też ciekawa postać i też dość przerażające i krwawe opisy tego, co się wydarzało. Wojciech Stokłosa z Zabłocia, Krawczyk, który miał potrzebę przywłaszczenia sobie nie swoich koni, też skończyło się tragicznie. Wojtek Krzysztofek, Jadwiga Urbańcowa, płukając achtele z piwa Żylińskiego, które z karczmy tu miejskiej od Żydów na sól przywiezione były, znalazła w jednym achtelu przyrodzenie niewstydliwe męskie, będąc z dawności umokłe i nagniłe z jelitami. Także tutaj okazało się, że zaczęto szukać winnego. Jak się Państwo domyślacie, nie skończyło się to szczęśliwie dla nikogo.
1: Ale zauważyłam, że tam za każde przewinienie było dość dramatyczne karanie tutaj. Choćby ta kwestia tych żon. No, kto by pomyślał, że za posiadanie dwóch żon plus tam korzystanie nielegalne z pszczół można skończyć poćwiartowany i z wybebeszonymi wnętrznościami na rynku wrzywcu.
0: Tak, niezależnie od tego, gdzie jest ten rynek, i tak kara jest trochę niewspółmierna do winy mimo wszystko i skala bólu musiała być przerażająca, równocześnie właśnie wspomniane gapiostwo. Jest też tutaj trochę takich informacji, czym się można leczyć. I może posłuchajcie Państwo, nie rekomendujemy, ale tak kiedyś bywało, może to też była przyczyna niemałej śmiertelności. Zdaniem naszych włościan ból zębów przechodzi na kość, gdy się chory ząb dotknie trzy razy kością z cmentarza. Choremu na reumatyzm Rumunowi radzą na Bukowinie kością znalezioną na łące po trzykroć okolić chore miejsce, kość odnieść na powrót i w tym samym położeniu pozostawić, a chory wyzdrowieje. Dalej. Piasek z grobów, zażyty jako proszek, bywa u Rusinów lekarstwem na wszystkie choroby. Od upiornej febry radzą w Gub, czyli w guberni parkowskiej, zjeść garść ziemi ze świeżej mogiły, a w guberni kijowskiej zawiązać ziemię mogilną w węzełek koszuli i nosić ją przez 9 dni. Gdy dziecię wtórynki północnej nieustannie krzyczy i nie daje się uspokoić, idzie matka na cmentarz, bierze z świeżo zasypanego grobu trzy garści ziemi i kładzie dziecku na głowę. Jako środek przeciw napadom epilepsji i bólom zębów wychodzi u Niemców na Śląsku w grobie znaleziony gwóźdź strumny. Choremu na oczy radzą w Siedmiogrodzie pójść na wiosnę w niedzielę rano na grób pobożnego człowieka i zwilżyć chore oczy świeżą rosą z grobu, a uzdrowieje. Węgrzy i Sasi Siedmiogrodcy w okolicy Hermannsztatu dotknięci wrzodami kąpią się w wodzie, do której wkłada się ziemi i ziół z grobu,

0: a wodę z kąpieli wylewa się na cmentarz. Stare Żydówki w Małopolsce Wschodniej idą na okopisko, kładą na grobie cadyka pobożnego chustę, którą dają pod poduszkę ciężko choremu, aby wyzdrowiał. U grobu świętego Stanisława w Krakowie kapłan z Wrocławia i chorąży krakowski, obaj ślepi, wzrok odzyskali, dziecię utopione w Gdańsku ożyło. No tutaj dochodzimy już do czasów metod leczniczych z czasów Konstantego Wielkiego i jego córki Konstancji, która jak była poganką, to była wrzodami szkaradnymi obsypana od nóg aż do głowy, jak pisze Komoniecki, gdy na grobie świętej Agnieszki usnąwszy ocknęła się, ozdrowioną była. Jak się Państwo domyślacie, wrzody zniknęły. Lud z Syrakuzy szukał uzdrowienia u grobu męczenników, a matka świętej Łucji, która już przez 4 lata płynienie krwi cierpiała i żadne jej lekarstwa nie pomagały, przy próbie świętej Agaty, w czasie kiedy czytano Ewangelię, przeszło jej. Myślę, że to są takie rzeczy, które mieściły się w obyczajowości tamtych czasów. Poziom higieny był dyskusyjny. Myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś się przeniósł w czasie z okresu baroku XXI wieku, to udusiłby się od smrodu spalin. Natomiast nas prawdopodobnie smród ciała i wszystkiego tego, co płynęło rynsztokami, ulicami, wykończyłby również. Żyjemy w pewnym świecie zapachowym i ten świat z czymś nam się kojarzy, z czymś przyjemnym albo z czymś przerażającym. Natomiast myślę, że nasi przodkowie po prostu musieli trochę śmierdzieć.
1: Tak subtelnie ujęłaś, że trochę.
0: Ale zwróćcie Państwo też uwagę na to, że to przeplatanie się wiedzy i zabobonów i łączenie tego z wątkiem sakrum, no bo jednak pochówek w ziemi poświęconej pod auspicjami osoby duchownej i nagle ta ziemia wykorzystywana do leczenia. Wszystko im się to jakoś składało do kupy. I możemy oczywiście zakładać, że to było dziwaczne, ale najpewniej my również jesteśmy dziwaczni. Tylko racjonalnie
1: bylibyśmy bardziej.
0: Zdecydowanie. A mało tego, podobnie jak Komoniecki, jesteśmy sobie w stanie bardzo wiele rzeczy zracjonalizować. Także o tym jest ta książka, jest bardzo interesująca, świetnie się ją czyta. Polecam, bo wydaje mi się, jest obfita literatura, poza samym Komonieckim do tego oczywiście. To jest bardzo dobra publikacja naukowa. Jeśli to Państwa zainteresowało, to myślę, że warto przyjrzeć się temu, poszukać nazwisk swoich przodków, poszukać swoich miejscowości w tych opisach. Jeśli Państwo nie wywodzicie się z Żywiecczyzny, ale macie przyjemność tu mieszkać, to tym bardziej warto zgłębić, co i gdzie się działo i gdzie ta Żywiecczyzna się mieści, jakie są jej kulturowe wymiary, z czego wywodzi się dzisiejszy kształt lokalnej obyczajowości. Proszę absolutnie Komonieckiego nie oceniać, tylko doceniać, bo gdyby nie on i gdyby nie jego potrzeba gromadzenia wiedzy i bardzo twórcza fantazja, skłonność do krasomóstwa i trochę do jakiejś takiej
2: koloryzowania,
0: tworzenia mitologii swoich czasów, to absolutnie nie mielibyśmy tej wiedzy, którą mamy o tym regionie. Także książka doskonała, świetnie wyłuskała pewne interesujące pana Piotra Kowalskiego obszary. Myślę, że jest ogromna przestrzeń dla kolejnych osób, które mogłyby poszukać interesujących rzeczy dla siebie i wyłuskać z Komonieckiego sporo informacji o tym, jak ten świat od wieku XVII, wieku XVIII przez XIX, XX doprowadził nas do tego, kim jesteśmy dzisiaj i co nas otacza i jak wygląda mikrokosmos zwany Żywiecczyzną, którym mamy przyjemność funkcjonować. Anna Barabasz.
3: SK Beskidy.

0: nas do tego, kim jesteśmy dzisiaj i co nas otacza i jak wygląda mikrokosmos zwany żywiecczyzną, w którym mamy przyjemność funkcjonować. Anna Barabasz.
1: SK Beskidy.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Dzień dobry, panie Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałam, że inaczej się zarabiało no, niż teraz. Nie jeździło się do fabryk, nie pracowało się, ino się handlowało. Jak wyście to robiły? Za panny czy za dziecka?

0: I tak myślała iść po południu, my poszły do lasu. Ale też nie było wolno iść do państwowego lasu, bo był taki dojny u nas, co pilnował drzewek, i żeby nie wyrzynać, żeby na to człowiek na tym zamiał zarobić.
1: A to było przed świętami?
0: Tak, przed świętami, tydzień przed świętami. No i urzynałem, i to tak się złożyło, że to się psuło, bo tak, urzynałeś jedną choinkę, nie padowała ci się, miała mało tych wietrzołków dookoła, to ją rzucił. Baś patrzył za inną. Dalej idziemy, dalej.
1: Trzeba było patrzeć wcześniej, zanim się urzynęło.
0: Ja. I tak nie widzieć, bo było obśnieżone wszystko, jej, do pasa się z śniegiem, nie było tak jak teraz. Takie bywały zimy, jak my przyszli z tego lasu, człowiek młodszutynki był i chowajmy zaraz na szopę, do słomy te choinki, tak. I tata mi tam wyciągał, a ją mu podawała. I miała krzynię raz zagniesła na plecach, powijane tak. Powijajemy tymi porwózkami takimi lnianymi, żeby to nie wystawało, bo taki rółkę my robili z tych choinków. I wiązała je potem na pleca i szły przez gruń, przez nas gruń, przez Trzebiński gruń, Świniański, i do Trzebinie my schodzili z tego lasu i miałem już miejsca takie porobione, porę miejsc, że ludzie potrzebują. Z tego ostatniego razu, jak my były, i zaśmy tam do tych domów szły, ludzie nieraz jeszcze spali, a my za drzwiami były swoinkami.
1: A prosto do domu?
0: Prosto do domu. Pół do trzeciej my wychodziły od siebie z domu z Juszczyny, do Grunia. To my przepadowały przez korzenie drzew, no bo ciemno, jak zwykle było ciemno. Niektóre się przewróciły, zaś z tym choinkami przyszły do budynku. No nic, powiedziałem synu, że się ta niego dało, byleby ludzie kupili, nie? No i Boże, ludzie składali ręce, to wyście z choinkami przyszli. Matko Bosko.
1: Jak wyście te podszyte choinki na tych plecach zaniosły?
0: Tak, turkę myszły, jedna no. Za drugą, żeby się nie potracić. Po lesie był chodniczek bez las. Nie było drogi, tylko chodniczek. Ale my tu z naszego lasu wyszły, to był chodnik dalej, aż my zeszły do Trzebi.

0: Górejcy tam szły, tam się też sprzedawało. Jak my posprzedali wszystkie, to my kupili tam do domu cukier, mąkę na święta, co trzeba było. I zaś się szło na nogach trzewinią do góry. My nie poszły do lasu, tylko trzewinią do góry i już czynę całą się przesłali do domu.
1: Autobusy nie chodziły wtedy?
0: A skąd? Boże, ani taksówka, ani nikt nie miał auta niejakiego. No.
1: To było przed świętami Bożego Narodzenia. A czym żeście jeszcze handlowały tak w ciągu roku?
0: Były no to coś było, że się raz jak były maliny, bo maliny wcześniej były, w sierpniu. Nie, w lipcu były borówki, zaczynały, to my chodziły na borówki, to my po domach sprzedawali potrzebini, do wieprza się szło na nogach wiaderkami, sprzedawało się, czy ktoś chciał na placek, to pół litra, czy litrę, albo ktoś chciał się założyć do słoików, to wziąć całe wiaderko, no i tak się zarabiało. Dzieci odeszłam do szkoły, a ja zamknęłam dom i poszłam do tego,
1: do lasu.
0: Do lasu.
1: Borówki też?
0: No i borówki my zbierały, maliny my zbierały.
1: Grzyby?
0: Co się dało. I grzyby też.
1: A oddawaliście kiedyś jarzębinę?
0: Jarzębinę, wspomniałaś mi. Zbieraliśmy, jak jarzębina była dojdziono w jesieni, to my zbierali do worków tą jarzębinę. Był taki sklep w Żywcu pod Góralem, duży sklep, kupowali sypówki, my obierali te torki, się obierało, jarzębinę się obierało. To do kniku było, w tornie było wszystko poobierane. I to jeden nada drugiego, bo zbierała balionka tu, przed nią się nic nie obstało. To my tak szukali, tam na Sopotniańskie gronie my poszli i tam my obierali te tornie, a jarzębina była przeważnie na Przękowskim. Tam w Gruniu, jak tu Przękowa się słodzi, to jarzębiny było dużo takich, nie tak wysoki, tylko taka średnia jarzębina rosła, krzocysto, to można było przygiwać go, te gałęzki i tego. To też chłopcy byli tacy porośnięci, tu ze sąsiadki, to chodzili z nami, to miały dużo miały lżej, bo ci chłopcy przyginali, mieli takie porobione lochy i przygiwane te gałęzie i my targali do worku.
1: I też na plecach żeście to niosły wszystko?
0: Pewnie. Wszystko do sprzedaży na plecach. Przez go i znowu, albo wsią na dół naszą i do Trzebinie przez dział, albo przez Poryż, bo się wsło tutaj, był chodnik przez pola i to kiedy z pola Trzewińskiego i schodził się do Sporysza, do wsi i przez wieś Sporyszką my przeszli do tej drogi, co idzie koło tego, koło parku. Cygany mieszkają tam, miały budynki cygane prędzej w tym parku. Jak się idzie gówno droga od Jeleśnie, wiesz, które to. No i no, przyszliśmy do Żywca. Pod Górala, tam się zdawało na wogę, ile kto miał nazbierane, no i dostałeś pieniądzki. I za to się zaś kupowało do chałupy żywność.
1: Nie mieliście jakiego chłopa, żeby wam pomógł to nieść?
0: No jakiego? Jak tata szedł mój, był wolny, no to wziął plecak to my nazywali rybsak, do tego rybsaka mi nadawał. I zaś do jakich tych reklamówek nie było w tym, co w ogóle, w tym kanem mógł to wiaderka jak ja, bo co. No i to mi już zaniósł. No jak zaś miał zajęcie w domu, co mieli robotę jaką swoją, no to musiała iść.
1: Jak o ten rybsak wyglądał?
0: Jak wyglądał? No tak był, no chyba ręcznie robiony taki z lnianego płótna. No i kapę taką miał, czy ten górec zapinął, tu był guzik i z tym guzikiem zapinął. No i naładował, walnie, bo on zbierał skórki z królików, z cielętów.
1: I to w tym plecaku nosił?
0: W tym plecaku nosił te owoce całe i to już miała spokój, ilość nie poszła.
1: No a jak właśnie z tymi skórkami, jak to było?
0: A ze

0: to kam je to tak, poszedł, no i prędzej poszedł z domu, poszedł na nogach, głowę szedł już czyną, poszedł do Trzewinicy, poszedł tu ku Cięcinie, zaś dalej, jak jest Bystro, tego ludzie nie chowali dużo królików, no to ususzyli skórki na takich tych formach, te z kija. No i te skórki suche się sprzedawało, to było w pieniądzach, ludzie tego się mogli, to się dali. No a to tato zbierał, no bo nie miał renty, cielęce były świeże, to zaś, to tak zaświjał, zrolował i ty tam kto miał jedną skórkę, czy dwie, to zrolował do plecaka, dał na spódek, a zaś te suche, no i tak naładował, co ledwo zeszedł z tym. I przyszedł do Żywca, tam był taki skład się nazywał, tam był gościu taki, co brał na wogę, no i leci za wożę te skórki, osobno cielęce, osobno z królika, no i tyle miał pieniędzy zaś. No ale co? Lubił se? Brrru. To zarobił.
1: Chlapnąć.
0: To mamie mało co przyniósł do domu, to nam przyniósł chleb, a ten chleb nie było reklamówek, nie było nijakich opakowań, jak ci chleb dali, ktoś musiał albo pod pazuchą nieść, a on ka, jak się łopił, to nie pod pazuchą, bo do plecaka dał. Plecaku było skucił od skórek. Jak przyniósł ten lebuś, no to mama się oczepowała, nie wydzielić tego, to okrowała jako dlonos na śniadanie czy na kolację z tej skórki i tak my jedli, tak my się chowali.
1: Długo chodził za tymi skórkami?
0: No pewnie lata. Ja wyszła za mąż, no to jeszcze chodził jeszcze, ale w tym coś już potem było tak, że musiał się opłacać. Musiał się opłacać, jakiś sztyż dawać tam do tego składu. No i ktoś tam doniósł na niego, że się nie opłaca, a chodzi za tym. No kolega jakiś jego, bo to było dużo tych skórkarzy.
1: A grał na skrzypcach?
0: Ja. Był, jakby nie było, ma te skrzypce, wnuczka moja, po dziadku swoim, no, umiał grać, bo jego tata też grał ze Sopotni, on pochodził, tata mój pochodził z małej Sopotni i ożenił się do Wyszczyny z mamą i grał na skrzypcach, jakie były tam zwyczaje w Sopotni, przeważnie takie wesołe ludzie byli, czy ostatki odprawiali, czy we święta, no po weselach nie grał, no tak, takie przygrywki.
1: No tak sobie próbuję wyobrazić, jak to życie wyglądało.
0: Takie życie,
1: takie ciężkie było, aleście się i tak cieszyli.
0: Tak. Ja, Brygitko, ja miała jedną pościel na święta, a Józek, no tak mówię, miała 16 lat, myślę, że rano go skinął w wyprawach, bo Józek miała prać. Miał balikę taką, raczej drzewianą, w pryncypie drzewiane takie, jakby to się dziecko kąpało, a potem widzę, miał balikę, to na maszynce tej blasianej wyprała pościel, no i tak mamie pomagała, to pranie, kalesony.
1: A był proszek czy w mydle?
0: Wiesz co było? Soda. Bo spuszczało się soda taką, wiesz jaka soda jest?
1: No biało.
0: Biało, takie kryształki.
1: Aha.
0: Ona się we wodzie rozpuszczała i to się wlewało do wody, do prania i tym się brała. A potem już pomału, jak już miała dzieci, jak się wydała, to już był proszek specjalny dla dzieci, pieluszki prać, czy tego, to już po trochu produkowali.
1: Także. No prali też w ługu.
0: No, a mama zaś miała, nie było w sześcioladach takich, jak teraz są. Wcześniej nazwa z bawełny i tego, bo robili ze lnu. Był tu u nas taki tkot, co robił, miał maszynę taką, jak żeś mu zaniósł już uprzędziony len. No to mama sobie uprzątła, bo miała przątkę i z przątki potem zwijała na kłębko i zaniosła mu te kłębka i on to tkął. I tak tkął, że szerokie to robił. Te, co prześcieradło się fajnie wciskało na słomę. Nie było silników takich, co byś tę słomę wrzucił do pustego łóżka i przykrył tą płachtą. Dzieci zgrzebały rano słomy po chałupie. No i na

0: mama pościeliła, jako tak przykryła tam tym jakimś kocym czy tym. No i tak się żyło. No, no, a prać to wiesz jak prała? Te lniane, bo jeszcze nie wyprał tak, bo to było twarde, a zaś zamoczyła z tego lnu. Mieliśmy za drugą studnię, ta taka młaka była i tam żyna zamoczyła te prześcieradła i poskładała tak na kwadrat. Spółnia było namoczone, a mama potem poszła i wyprała i tam rozciąga na ziemi i na ziemi to skło. Uskła jedna strona, posła w drugą stronę przewróciła, zaś gdzie indziej, nie na to mokre miejsce, a zaś gdzie indziej, tam dalej i tak sobie wyprała z tych łóżek naszych te prześcieradła. No. I takie życie ludzie prowadzili.
1: I za swojego lnu.
0: Ze swojego, tak. Co roku myśleli len, brali my baby, co wyciągają ten len, patata potem układał, przywiózł krowami, przywiózł wóz, krowami jeździł, dwoma i to było w drugiej, następnej wiosce my mieli pole, bo tata miał pole po sobie, po rodzicach tam, Sopotni. No i przywieźli ten len, taki małek, taki oto jak się snopek teraz wiąże, łowcacy pszenicę, taką sypetkę jedno i związało się, żeby to prędko tkło, jest. I to potem układał tam, jak ze studnie my mieli za drogą, to układał ten len do strewek tak, tymi korzeniami na pole, tak, z pola, a do środka z tym nasieniem. No i potem to mama, jak to uschło, to zaś mama miała takie narzędzie z drzewa zrobione, co to, brała po snopeczku ten len, tak z tych korzeni, z tych łodygów odlatowały te skorupy, bo były suche. I, no i z tych główek i zostawał sam len.
1: Same nitka.
0: Tak, takie nitki. I te nitki potem prządła na prządce, jak naprządła, tak miała takie motowidło. Na to motowidło się nawiła. No i z tego motowidła znowu widła wiła na kłębka. Te kłębka zaniosła do tego tchoca. Bo to jeden tchoc był na porę wiosek. Nie miał tu nikt takiej maszyny jak na serwku tata.
1: A to się len kosiło czy wyciągało? Jak się
0: nie, to my brali kobiety, mama brała swoje sąsiadki, poszły tam do Sopotnie, tam gdzie my mieli ten len zasioty. No jak byle gdzie my u nas też myśleliśmy o tym, bo nie musiałeś rok na rok siąść na innym miejscu. No a potem się już okazowała zwierzyna niszczyła, to my już tam zrezygnowali z tego, to my już zostawili nasiano te działki tam, które po tatowi były, bo kosili mnie nasiano, a u siebie my gdzieś działkę
1: zasiano. Ale czemu korzenie? Czemu się zastanawiam, czemu korzenie
0: były? No bo by to było dużo...
1: To było wyrywane?
0: Wyrywane, tak.
1: To musiało być trochę mokrawo, nie? Jak było sucho, to się źle wyrywało.
0: No, to się tak szło, żeby można było wyrwać. Tak, taki dzień. No i zaraz tata wziął drabiniasty wóz, miał ręcznie sobie zrobił takie drabiny do tego wozu.
1: To czemu się nie kosiło, bo się wyrywało?
0: Nie kosiło się, bo jakbyś kosiła, to by było rozszczepane po tym, a one zaraz związały tego lnu i związały zaraz ten snopecek, tym samym.
1: Ja bym kosak jemu uczyła.
0: No kosokiem, no pewnie, na takim ja jest zwyczaj ze korzeniami, nie kosokiem, lepiej się im doszło.
1: Jedna... Może też nie chciałeś cierniska zostawiać, nie?
0: No, a możliwe, tak. No, ja była już tym, co jak tam siewali te len, to wiesz co, takim dzieckiem się była do szkoły chodziła.
1: No bardzo dziękuję za te ciekawostki, na pewno to się wykorzystą do posłuchania i se młodzi będą mogli trochę wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, jak zarabiali, żeby przeżyć i no jaka była mentalność, czym się ludzie zajmowali. Bardzo dziękuję Pani.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwarainuzyka@gmail.com.
1: SK Beskidy News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy na beneficie słynnego twórcy ludowego z Łękawice, Józefa Hulki. Pan Józefa zna wiele, wiele lat.
3: Tak. Wiele lat znam i wiele projektów zorganizowałem. I zawsze był przykładem takiego twórcy niezwykłego, który nie szczędził siły i czasu dla adeptów. Pokazywał chętnie, poprawiał, uczył i myślę, że takich artystów nam brakuje teraz. Jest to człowiek mentalnie z XIX wieku, bym powiedział, bo jest artystą niezwykłym. Pracował w jednym kawałku drewna, nie dokładał, nie doklejał, nie przybijał. Ma bardzo dużo pomysłów. Jak ja organizowałem konkursy jakieś, to inni twórcy narzekali, co pan wymyśli, to jakiś temat, my pierwszy raz to słyszymy, a Hulka mówi, co za problem, zrobimy. Także postać niezwykła, zakorzeniona bardzo silno w tradycji regionalnej, w religii, ma olbrzymią wiedzę teologiczną. Na konkursach, na wystawach, gdzie byli biskupi, dyskutował z biskupami i biskupi byli w szoku, że on ma taką wiedzę. Także naprawdę należało mu się to. Ta wystawa pokazuje przekrojowo, jak to się wszystko zaczęło. I to jego wszechstronność. Przyszliśmy do niego kiedyś, panie Józefie, może pan spróbował rzeźbić w kamieniu. On mówi, to przynieście kamień. Przynieśliśmy kamień z Leszkiem Cieślikiem i ze Staszkiem Kwaśnym i on dzwoni za tydzień, przyjdźcie zobaczyć, co zrobiłem. Potem myślę sobie, dobra, skoro mu tak świetnie idzie w kamieniu, to może spróbuję zrobić jakąś grafikę. Przyniosłem mu linoleum, drutka, no i to samo. Zrobił linoleum bez problemu. Po prostu ma niezwykły talent, wyczucie tematu, a przy tym taką wielką skromność. Jest człowiekiem pokornym, nie ma w nim pychy, że ja najlepszy jestem, tak jak niektórzy artyści się obnoszą. On jest skromny i zawsze jego takie powiedzenie pycha mnie nie rozpycha. To jest, on to często powtarzał i to jest takie piękne, że można być wielkim, mieć świadomość tego, ale nie pokazywać tego, nie mówić o tym, ja jestem największy.
2: On bardzo kocha ludzi. Zapraszał do siebie.
3: Ja u niego bywałem ze swoimi wnukami. Mój wnuk ma teraz 25 lat i chodzili na czworakach, bawili się z szopką, z maskotkami i to nieraz wspomina. Jak miał 75 lat, to mówi do mnie tak, wyszedł, ja patrzę na Babią Górę, a nigdy tam nie byłem. Ja mówię, co za problem, pojedziemy. I teraz proszę sobie wyobrazić jego mentalność. Ja przyjeżdżam rano, a on ubrany w biała koszula, garnitur, krawat, torba. Ja mówię, a gdzie ty idziesz? No, na Babią Górę. Ja mówię, no ale przecież to są góry, nie szkodzi, jak chcę tak. I po prostu wszyscy na nas patrzyli jak na szaleńców, bo ja po turystycznemu mu jeszcze paru twórców,
2: a on na elegancko.
3: No i to jest piękne, to jest cały Józef po prostu, który ma swój styl, swój pomysł na życie i oni stanowili niezwykły duet z żoną Anną. Często ich zabierałem na różne promocje kultury i sztuki za granicę i zawsze byli znakomici. Jeden zaczynał, drugi kończył i tak się bardzo wspierali, bardzo kochali. Józef zawsze o tej swojej żonie mówił moja. Jak trzeba było coś sprzedać, on mówi, ja nie wiem, ile to kosztuje, muszę iść do mojej. Szedł do żony i mówi, moja powiedziała tyle. I nie było po prostu dyskusji. I to było takie piękne, takie wzajemne zaufanie, że ona ceniła męża, chwaliła, on ją cenił. I to po prostu, no mało się takich spotyka artystów, ludzi, którzy by tak się kochali, wspierali i żyli tak szczęśliwie. Sądzę, że słuchał. Ta galeria, którą otworzył w 1991 roku, to za namową właśnie naszą, Regionalnego Ośrodka Kultury. Ja pisałem do niego, za niego pierwszy wniosek na Kolberga w 1992 roku. I potem był trochę na mnie zły, ja takie tajemnice teraz mówię, bo się okazało, że podróż do Warszawy kosztowała drożej niż wysokość nagrody. I mówił, po co mi ten Kolberg, jak ja na ten straciłem. Ale to jest takie właśnie fajne, że dla niego po prostu te nagrody nie są najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że ma ludzi, którzy do niego przyjeżdżają z Polski, z zagranicy. Tutaj dzisiaj jest 8 kolekcjonerów z całej Polski. Od Szczecina, przez Lublin, Wrocław. Przyjechali, żeby się z nim spotkać. Uścisnąć mu rękę, powiedzieć dziękujemy mistrzu. No i to jest niezwykłe, że go tak się cieszy.

0: wspominają. W katalogu są tam teksty tych kolekcjonerów, twórców, którzy opowiadają o nim, jak się z nim spotkali, jakie wrażenie zrobił na nich. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy by mieli taką charyzmę, taką wolę życia, taką wiedzę wielką. On do mnie przyjeżdżał w niedzielę często do domu o 8 rano i przepytywał nas, to co było w kościele, opowiadał, potem nas pytał o różne rzeczy związane z religią. Zjadał śniadanie, obiad, a potem mówi, muszę wracać do domu, bo moja na mnie czeka. No i to było takie piękne. A jak mnie w domu nie było, jak przyjechał po południu czasami, to do domu nie wszedł. I ja mówię, czemu nie wchodzi, jest żona? Nie mogę z kobietą przebywać, co byś pomyślał? No to po prostu takich ludzi ja nie znam innych, którzy mają takie zasady i których przestrzegają. No to jest po prostu niesamowite.
1: Wielki mały człowiek.
0: Tak, wielki mały człowiek. Zbigniew Michierdziński, emerytowany pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Twórca, artysta, tak, myślę, że tak. Ja w roku pracowałem prawie 50 lat. Tam prowadziłem przez 35 lat galerię sztuki, którą założyłem. Pisałem mnóstwo projektów, organizowałem wystawy w kraju, za granicą i Hulka zawsze był tą gwiazdą na tych wystawach, jego prace.
1: Oby takich artystów nam nie brakło.
0: No tak.
2: SK Beskidy.
3: Szanowni Państwo, są ludzie, którzy nie tylko żyją w czasie, oni czas zatrzymują. Spotykamy się dzisiaj, aby uhonorować człowieka, którego działalność, pasja i zaangażowanie na trwale wpisały się w historię polskiej sztuki ludowej. Jubileusz setnych urodzin naszego gościa honorowego, pana Józefa Hulki, wybitnego rzeźbiarza, malarza i twórcy ludowego, jest wydarzeniem niezwykle wyjątkowym. 100 lat to nie tylko imponująca miara ludzkiego życia, ale przede wszystkim świadectwo wielu lat wierności sztuce, pracy twórczej i wartościom zakorzenionym w tradycji oraz duchowości naszego regionu. Pan Józef przez te wszystkie lata nie tylko tworzył sztukę, on tworzył pamięć, ponieważ jego twórczość zawsze była blisko człowieka, prosta w formie, a głęboka w treści i zakorzeniona w wierze. Dzisiejsza uroczystość z okazji setnych urodzin jest hołdem wdzięczności za wkład w budowanie tożsamości i wrażliwości estetycznej kolejnych pokoleń. Józef Hulka urodził się 28 lutego 2026 roku w Błękawicy jako jeden z czworga dzieci Wojciecha i Katarzyny, od dziecka strugał w drewnie. Lata wojny, II wojny światowej, Józef Hulka wraz z rodziną wysiedloną z Błękawicy spędził w Nowosądeckim. Tam znany był ze swoich prac w drewnie. Po zakończeniu wojny wrócił do Błękawicy, tutaj założył rodzinę i mimo pracy zawodowej nigdy nie porzucił swoich artystycznych zainteresowań. Tworzył akcesoria obrzędowe, głównie maski, gwiazdy, szopki, nawiązujące do wykorzystywanych przez kolędników w okresie Bożego Narodzenia. Sam Hulka kolędował w młodości z szopką, odbywając scenki przy pomocy kukiełek własnej produkcji, tworząc własne teksty i scenariusze przedstawień. Niektóre z tych kukiełek będzie można obejrzeć na naszej wystawie otwartej po Benefisie. Znany rzeźbiarz ludowy tworzył głównie w drewnie lipowym, orchowym, brzozowym. Jego prace często nagradzane są i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Józef Hulka nie tylko rzeźbił w drewnie, zdarzyło mu się też rzeźbić w kamieniu z sukcesem. Znany jest najbardziej jako malarz na szkle, z swojego malarstwa na szkle, o tematyce głównie religijnej. Zdobywał wiele nagród w swoim życiu, w wielu konkursach, m.in. w Rabce, w Bielsku-Białej i w Żywcu. Najważniejsze nagrody to jest nagroda imienia Oskara Kolberga w 1992 roku, nagroda Ministra Kultury i Sztuki imienia Władysława Olszana za rok 2009, zasłużony dla województwa śląskiego, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla powiatu żywieckiego. Od 1991 roku, kiedy pan Józef Hulka z małżonką założyli w swoim domu izbę twórczą, chętnie przyjmowali młodzież szkolną i przekazywali jej miłość do sztuki i tradycji. Muzeum Miejskie w Żywcu w 2011 roku wydało wspomnienia pana Józefa. Przepiękna książka. Pan Józef zawsze chętnie przyjmował gości u siebie, dyskutując o sztuce i życiu, pokazując swoje dzieła, dzieląc się swoimi przemyśleniami i twórczością. Wspierał również młodych artystów na warsztatach rzeźbiarskich. Przygotowując się do organizacji tego wydarzenia, otrzymaliśmy od wnuka pana Józefa Hulki, pana Marcina Gacha, ręczne zapiski prozy, opatrzone są one opisem. Przyjdą lata, kiedy ktoś będzie szukał mojej piesanej wyobraźni. Proszę nie niszczyć tego. Panie Józefie, zrobimy wszystko, aby ocalić Pana twórczość od zapomnienia. Dlatego teraz przed Państwem uczniowie zespołu szkół w Łękawicy zaprezentują fragmenty prozy Pióra Mistrza. Opowiadanie o aniołach. Utwór został napisany w styczniu 2011 roku. Zapraszamy do wysłuchania.
2: Dla rozrywki towarzyskiej popowiadajmy sobie trochę o tym, co nazywamy aniołami. Pismo Święte uczy, że to są duchy wspaniałe, stworzone przez Boga. Niejeden ciekawski człowiek dopytywałby może, po co one są, dla kogo są potrzebne, co mają do roboty, czy są dobre, albo czy mogą być złe i z jakiego powodu. Co możemy się od takich spodziewać? Nie szukajmy dalszych pytań, ale zacznijmy dyskusję.
4: Niechże będzie zrozumiałe dla każdego wierzącego człowieka, że to Bóg w swoich wszechmogących zamiarach zechciał uczynić na swoją chwałę człowieka, który będzie miał ciało i duszę. Dla początkowego życia przygotował mu ziemię z całym bogactwem, aby człowiek używał, wiernie spełniał wolę Bożą, a potem był przeniesiony do wiecznej krainy szczęścia i świętości. Zachęcające więc było na początku pytanie: po co te anioły? Po pierwsze, na większą chwałę Boga Wszechmogącego, a po drugie, na pomoc człowiekowi w życiu ziemskim.
5: Ale nie ominmy przypomnieć. Pierwej, niż pojawił się człowiek na świecie, Bóg stworzył te duchy, zwanych po ludzku aniołami. To im Bóg dał pierwej rozum i wolną wolę. I do wstępnego bytu zlecił im służebne czynności, którymi chwalili Boga, dopełniając swoją miłością. I żeby mogli zobaczyć święte oblicze, paść na kolana przed Nim, śpiewając wieczystą, uwielbiającą Bogu pieśń.
2: Ale, uznajmy ich jako te po naszemu małe aniołki. Trzeba tutaj nie ominąć wspomnieć tego największego anioła o wspaniałym, wzniosłym imieniu Jutrzenka. Jutrzenka z chust Bożych, którego oblicza nie mógł jeszcze oglądać. Przekażesz słowo przedwieczne dziewicy niepokalanej i będziesz służył człowiekowi,

0: zobaczyć święte oblicze, paść na kolana przed Nim, śpiewając wieczystą, uwielbiającą Bogu pieśń.
1: Ale, uznajmy ich jako te po naszemu małe aniołki. Trzeba tutaj nie ominąć wspomnieć tego największego anioła, o wspaniałym, wzniosłym imieniu Jutrzenka. Jutrzenka z ust Bożych, którego oblicza nie mógł jeszcze oglądać. Przekażesz słowo przedwieczne dziewicy niepokalanej i będziesz służył człowiekowi,

0: Jesteś niesprawiedliwy, bo każesz mi służyć jakiemuś człowiekowi. Oto w tej chwili nastała wielka wojna na niebie. Oto w obronie swojego świętego imienia Boga wystąpiły zastępy posłusznych na aniołów. Pod wodzą świętego Michała, za zezwoleniem i mocą Bożą, strąciły już nie jutrzenkę, jaka była przed buntem, ale przeklętego Lucypera, diabła, wieczyste zło, przepaść piekielną.
1: O nierozważny człowiecze rajski, co dopiero zacząłeś na tej marnej ziemi żyć, a już dałeś się nabrać słodkim słówkom na wieczne nieszczęście. Komu? Kłamcy! Co prawda, no nie wiedziałeś, kim on jest, ale ważniejsze było strzec przykazania Bożego. Zlekceważyłeś. Oto inny anioł Boży, posłany od Boga, zamyka ci bramę raju. Nie usłyszysz głosu Bożego przez niezliczone wieki.
2: Ach, ten przeklęty, pyszny anioł, zwany diabłem, zapowiedział walkę Bogu i zniszczenie jego dzieł ludzkości. Na początek udało mu się pierwszego człowieka odłączyć od Boga i całkowicie po swojemu obezwładnić. Nie wiedział, jak się posiąść z radości, aż rozpychała go pycha. Liczył już na całkowite zwycięstwo. Tego to już nie mógł zrobić, chociaż obił rozum i wolną wolę człowieka. On musiał wykonać szatańskie czynności, ale głosu Bożego, który był włączony w rozum i wolną wolę człowieka, zamknąć nie mógł.
0: Każdy człowiek jest grzeszny, bo wykonuje wolę szatana. Ale głosem rozumu i wolnej woli sumienia może wołać tylko do Boga. Ileż to razy słyszymy o wielkich osobowościach ludzkich. Całe życie służył najęty przez szatana. Krzywdził i zabijał masowo biednych ludzi. A gdy kończył życie, wołał do Boga o ratunek. I nad nim niech się Bóg zmiłuje.
3: Chociaż Bóg zagniewany, odwrócony od człowieka, ale jego miłosierne oko spoglądało w stronę ludzi. Żal mu było. Co pewien czas posyłał anioła, najpierw w postaci ludzkiej, aby do ludzkości po Bożemu przemawiać.
1: A my, słuchając opowiadań z niewiadomej przeszłości, kiwając głową, potwierdzając zadowolenie zasłuchanych opowiadań, a może by tak o sobie coś słuchać? No, nie tak dawno jeszcze temu śpiewana była pieśń o naszym ludzkim stróżu, Aniele Bożym.
0: Mój stróżu Aniele, mój miły patronie, będę ja cię wzywał przy ostatnim zgonie.
2: Można tu przeżywać nadzieje i prośby, w których by nasz osobisty anioł stróż wspomagał i nasze dobre uczynki przed Boga zanosił. Ktoś zapytał, czy każdy człowiek od pierwszego do ostatniego ma osobistego anioła stróża? Tak, każdy ma swojego. Więc dziękujmy Bogu za naszych Bożych stróżów. Warto dodać wspomnienie, gdy nasze ciało już martwe, schylające się do grobu, usłyszy chwalebne słowa. Niech cię aniołowie zaniosą przed tron Najwyższego.
3: Opowiadanie o aniołach napisał Józef Hulka, grudzień 2008 rok.
4: Dziękujemy bardzo. Przed Państwem wystąpili Błażej Słonka, Antoni Wilczek, Martyna Mocek oraz Marta Małysiak. Do występu przygotowywała ich pani Justyna Małysiak, nauczyciel ze Szkoły Szkół w Łękawicy. Twórczość ludową najlepiej wyraża się przez muzykę i śpiew. Dlatego teraz wystąpi przed Państwem kapela Jaworki oraz kapelka z Podczocha.

Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Zgromadziliśmy się, aby uhonorować osobę, której działalność postawiła trwały ślad w kulturze. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis, chwała sztuce, jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To symbol uznania dla tych, których pasja, talent i całokształt działalności w wybitny sposób wzbogaciły polską kulturę. Z dumą i wdzięcznością przystępujemy do chwili, w której pan Józef Hulka odbierze z rąk radcy do spraw ochrony i rozwoju twórczości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Doroty Ząbkowskiej medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę Państwa,

0: zdań.
1: SK Beskidy.
0: Szanowni Państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska na podstawie uchwały ustawy o

0: Marny Cienkowskiej, aktu dekoracji dokona pani Dorota Ząbkowska, radca w Departamencie Narodowym Instytutu Kultury.
1: Opuściłam pana Józefa. Szanowni państwo, może to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, ogromna przyjemność, że miałam dzisiaj okazję w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pani Marty Cienkowskiej, wręczyć to najważniejsze w dziedzinie kultury wyróżnienie, a mianowicie złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis panu Józefowi Hulce, wspaniałemu człowiekowi i wielkiemu artyście. Panie Józefie, pozwolę sobie w tym miejscu w imieniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyć panu wyrazy najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za pana długoletnią działalność artystyczną, za pana ogromny dorobek twórczy, za pana zamiłowanie do rodzimych tradycji, które przekazuje pan i przekazywał, przekazuje innym, za to bogactwo duchowe, którym dzieli się pan również z innymi, i w tym za nieoceniony pana wkład, który wnosi pan do kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Panie Józefie, ponieważ znam pana wiele, wiele lat, kiedyś współpracowaliśmy i mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że nauczył nas pan wszystkich, którzy mieliśmy z panem kontakt, jak ważna i ciekawa jest sztuka ludowa, wypływająca z serca i związana z osobowością artysty. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. Z okazji tego pięknego jubileuszu, jakim jest stulecie pana urodzin, składam panu serdeczne życzenia. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu na każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
2: Drodzy państwo, w tak wyjątkowym dniu nie może zabraknąć słów płynących prosto z serca. Pragniemy wyrazić nasze życzenia w najpiękniejszej formie, poprzez muzykę i nasze góralskie życzenia.

0: Serdecznie dziękujemy pani Alicji Czulak, prezes Stowarzyszenia Szeroka, za przygotowanie kapeli do występu. Poproszę teraz pana wójta gminy pana Tadeusza Tomiczka o zabranie głosu.
1: List gratulacyjny. Szanowny panie Józefie, 100 lat życia to niezwykły dar i niezwykła opowieść. Opowieść o człowieku, który historią swojego życia zapisał niezwykłą księgę. W pana dziełach żyją wspomnienia pokoleń oraz wiara przodków. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz głęboki ukłon w działalność oraz za to wszystko, co pan uczynił dla kultury. Życzymy, by każdy dzień przyniósł spokój, ciepło bliskich oraz poczucie dumy z pięknego życia, które na zawsze wpisało się w historię naszej gminy i stało się jej częścią. Niech zdrowie, pogoda ducha i życzliwość ludzi towarzyszy panu jeszcze przez długie lata życia. Panie Józefie, w imieniu wszystkich mieszkańców, przewodniczący Rady Gminy pan Krzysztof Bielesz wraz z radnymi oraz wójt gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek z wszystkimi pracownikami. Panie Józefie, jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękujemy serdecznie, że pan z nami jest.
0: Każdy artysta ma wokół siebie ludzi, którzy byli świadkami jego drogi. Są oni dzisiaj wśród nas. Bliscy, przyjaciele, entuzjaści, sympatycy i pasjonaci sztuki. Jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos i podzielić się swoimi wspomnieniami, serdecznie zapraszam.
2: Nasz drogi jubilacie, dostojni goście, szanowni państwo, bardzo dziękuję na te wyjątkowe urodziny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się dzisiaj z panem spotkać i z państwem.

0: bardziej miło, bo ja urodziłam się w tej gminie, więc zawsze sercem ciągnę tutaj w te miejsca i bardzo się cieszę, że dzisiaj świętujemy tak piękne urodziny. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Składam gratulacje i podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania. I dziękuję za to, że kultywował Pan tak piękną tradycję i kulturę naszego regionu i przekazywał Pan tą tradycję, uczył Pan młodych przez tyle długich lat. Bardzo Panu za to wszystko dziękujemy. Życzę samych pogodnych, radosnych dni, dobrego zdrowia oraz wszystkiego, czego Pan tylko zapragnie. Miłego świętowania. Dziękuję bardzo.
1: Szanowny jubilacie, Panie Józefie, wszyscy dostojni goście, mieszkańcy Lękawicy. Jest to dla mnie olbrzymi honor, że mogę być dzisiaj przy tak wspaniałym jubileuszu. Samo stulecie już jest naprawdę wielkim świętem. A patrząc na Pana twórczość, Panie Józefie, to ta twórczość zawsze gdzieś musi wynikać z serca. To, że głównie Pan tworzył i obrazy na szkle i rzeźby związane z Panem Bogiem, z aniołami, to ja myślę, że te anioły nad Panem czuwają i życzę Panu, Panie Józefie, żeby ten anioł stróż i te pozostałe czuwały nad Panem wiele jeszcze lat, żeby Pan żył w zdrowiu, dobrze się czuł, a mieszkańcy Lękawicy razem z władzami byli dumni, że mają tak wspaniałego mieszkańca. Gratuluję też tego odznaczenia, Panie Józefie. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i zdrowia. Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, Panie i Panowie, wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich stanów i urzędów, którzy dzisiaj zaszczyciliście swoją obecnością ten piękny benefis mieszkańca Lękawic. Ja nie mam kwiatów, mam coś bardziej dla zdrowia. Proszę o nic nie podejrzewać skrytego w tym etui. Ale mam też pewien problem, bo nie wiem, z jakiej pozycji powiedzieć tą laudację. Czy jako, tak samo jak Pan Józef urodzony w Lękawicy i tu całe życie mieszkający, czy jako przyjaciel, czy jako sąsiad, czy jako były wójt, czy jako kolega jego syna, nie wiem, powiem po prostu tak po ludzku, no, jak do wielkiego człowieka. Problem następny, który mam, to szanowni Państwo, jak ogarnąć to 100 lat. I tak sobie myślałem i chyba najlepiej będzie, jak sparafrazuję refren pewnej piosenki. Przeżyłem z Tobą tyle lat, chociaż oczy gadły nieraz wiatr. Przy Tobie się nauczyłem żyć, przy Tobie mogłem. To chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, co wspólnie razem z Panem Józefem przeżyliśmy. Moja refleksja z dnia dzisiejszego jest również taka, że w przyszłym roku Lękawica będzie obchodziła 750-lecie swojego istnienia. I szanowni Państwo, chyba jest ewenementem, że 1/7 z tego zdominował jeden człowiek. Ten, który jest tutaj dzisiaj z nami w dobrym zdrowiu, jak widzimy, z czego się bardzo cieszymy. I wpisując się w te wszystkie słowa, które tutaj ci zostały powiedziane, chciałbym powiedzieć tak. Panie Józefie, byłem, jestem i będę z Pana dumny. Niech Pan żyje w zdrowiu następne 100 lat.
3: SK Beskidy.
4: Szanowny Panie Józefie, na samym początku chcieliśmy Panu pogratulować tego medalu Gloria Artis. To wielkie wyróżnienie za Pana dzieło, które Pan tworzył przez całe życie. Szczególnie urzekające jest to, że posiada Pan zdolności nie tylko malarskie, ale także pisarskie, czego byliśmy tutaj świadkami wszyscy obecni. Szanowny Panie Józefie, w imieniu zarządu powiatu, radnych powiatu, obecnego również z nami tutaj dyrektora wydziału i Pani radnej Gabrieli Kolonko, z okazji 100. rocznicy urodzin składamy podziękowania za nieoceniony wkład w zachowanie naszej tożsamości narodowej oraz najgłębsze wyrazy uznania dla Pana niezwykłego talentu. Dziękujemy za lata pielęgnowania

0: tradycji, za każde dzieło będące efektem pańskiej pracy, za pana pasję i serce włożone w twórczość ludową. Przez wiek życia wydobywał pan z drewna duszę, utrwalając w nim historię, wiarę i piękno naszej małej ojczyzny, ziemi żywieckiej, a pańskie dłonie nadawały kształt tradycji, czyniąc naszą kulturę bogatszą i piękniejszą. 100 lat życia to wiek piękny, jak najszlachetniejszy ornament. W tym wyjątkowym dniu życzymy, aby każda chwila była pełna spokoju, a wdzięczność tych, których pan inspirował, była najpiękniejszą nagrodą za trud twórczej pracy. Pańskie dzieła są jak pan, silne, autentyczne i odporne na próbę czasu. Wiek 100 lat to tylko liczba, gdy serce wciąż bije w rytm ludowej pieśni, a oczy widzą piękno w tradycyjnym wzorze. Gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Życzymy, aby pana talent i mądrość życiowa były zawsze drogowskazem dla młodych twórców, a zdrowie pozwalało cieszyć się każdym dniem w otoczeniu bliskich i w poczuciu dumy z dzieła, które pozostanie dla nas bezcennym dziedzictwem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Panie Józefie, cześć Boże, dzień dobry. Drodzy Państwo, ja mam ogromny zaszczyt w tym miejscu dzisiaj wystąpić, ale chciałam bardzo serdecznie prosić wszystkie te osoby, które od lat, nie stu, bo pan Józef przerósł nas swoim wiekiem dwukrotnie, bo Ośrodek Kultury Bielsku-Białej działa 50 lat. Właśnie chciałam prosić wszystkie te osoby, które z panem Józefem współpracowały, a które stanowiły też trzon Regionalnego Ośrodka Kultury. Już wspomnianych tutaj dzisiaj pana Olka Dyla, panią Gocię Słonkę, pana Zbyszka Micherdzińskiego, pan Mirek Baca jest z nami. Zapraszam do mnie tu jeszcze. Chodźcie wszyscy, którzy pracowaliście, reprezentowaliście i nosicie w sercu jeszcze Regionalny Ośrodek Kultury. Byśmy razem panu Józefowi podziękowali. Bardzo proszę, jeśli kogoś nie wymieniłam, to zapraszam też te wszystkie osoby. Pana Józefa Szypułę też tu zapraszam. Chodźcie, pokażmy się, bo pan Józef najbardziej was pamięta i z wami współpracował, żebyśmy się pokazali jako ta rodzina kulturalna, ta, która właśnie jak on tworzy i pokazuje piękno naszego regionu w świecie. Panie Józefie, od nas wszystkich 150 lat dla pana, dla rodziny, podziękowania za opiekę, dla wszystkich, którzy jesteście życzliwi, wrażliwi, pełni szacunku do jego pracy, wielkie podziękowania i myślę, że to jest dzisiaj wyjątkowy dzień. To jest w ogóle połączenie historii. Pan Józef urodził się w czasach, kiedy twórczość po prostu była czymś, że można się było dostać do światu, ale też czymś, co często było negowane. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy tworzyć, a czasem nam się nie chce. Więc panie Józefie, za tą szkołę życia ogromne podziękowania od nas wszystkich.
2: Ja chciałbym jeszcze podziękować od twórców ludowych, od Stowarzyszenia, od Zarządu Głównego. Tutaj chciałbym przeczytać. Wielce szanowny panie Józefie Hulka, wspaniały jubileusz stulecia urodzin jest doskonałą okazją do wyrażenia najwyższego uznania i wdzięczności za wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie najcenniejszych przejawów sztuki ludowej, bez której nasze dziedzictwo kulturowe byłoby uboższe. Jest pan niekwestionowanym ambasadorem swojej małej ojczyzny, co potwierdzają osiągnięcia artystyczne i wielkie uznania, jakim jest pan obdarzony przez środowisko twórców ludowych i animatorów kultury i sympatyków. Życzymy dużo zdrowia, dalszych sukcesów oraz szczęśliwych dni w otoczeniu rodziny i przyjaciół. I oprócz tego jeszcze chciałbym też złożyć życzenia od ptaszkarzy ze Stryszawy. I tutaj też pani dyrektor dała mi list gratulacyjny, który już nie będę czytał, ale po prostu chcieliśmy złożyć też jako ptaszkarze, zabawkarze ze Stryszawy ogromne gratulacje tych właśnie stulecia urodzin.
3: Proszę Państwa, ja korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że znam się z panem Józefem ponad 60 lat i chciałbym mu podziękować za tyle lat przyjaźni i namalowałem dla niego specjalny obraz, jak stworzono anioły. I te anioły stworzone przez Pana Boga chodzą sobie tutaj po morzu, to są anioły właśnie na podstawie rzeźb pana Józefa Hulki. 50 lat pracy kulturalnej. Od 75 roku ja zacząłem pracować w Wojewódzkim Domu Kultury.

który znamy się z panem Józefem i pan Józef był stałym uczestnikiem moich projektów, konkursów, wystaw. Jeździliśmy po Polsce, byliśmy parę razy za granicą i pan Józef wszędzie krzewił, pokazywał, uczył bezinteresownie tej swojej pięknej sztuki. Myślę, że sztuka pana Józefa jest ponadczasowa, zakorzeniona głęboko w tradycji, w korzeniach naszych beskidzkich i nie dziwię się, że wiele osób mówi o panie Józefie

Tajemnicą. I pan Józef wszędzie przewił, pokazywał, uczył bezinteresownie tej swojej pięknej sztuki. Myślę, że sztuka pana Józefa jest ponadczasowa, zakorzeniona głęboko w tradycji, w korzeniach naszych beskidzkich i nie dziwię się, że wiele osób mówi o panie Józefie.

0: nazwa tej instytucji. Jest to bardzo duże muzeum z bardzo bogatymi zbiorami sztuki ludowej. Jestem etnografem i chyba nie mniej wzruszony jestem dzisiaj niż, na pewno nie mniej niż Zbyszek, a może równie jak dostojny jubilat, pan Józef, dlatego że moje pierwsze spotkanie z panem Józefem miało miejsce w roku 1984, kiedy jako młody etnograf trafiłem do jakże gościnnego domu państwa Anny i Józefa Hulków tu w Łękawicy, organizując konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polski. Wielkie wydarzenie, w jury był profesor Reinfus, Aleksander Jackowski. No, największe tej rangi wydarzenie w Polsce. Nasze relacje z panem Józefem datują się dużo wcześniej, dużo więcej niż pół wieku, od początku lat 70., kiedy muzeum zaczęło tworzyć kolekcje i już wtedy prace pana Józefa właśnie w tej najbogatszej w Polsce kolekcji rzeźby karpackiej znalazły się. Pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy w imieniu wszystkich generacji sądeckich muzealników, podpisany przez dyrektora, ale list jest dedykowany przez wszystkich muzealników, także tą młodzież muzealną, która nie miała już okazji spotkać osobiście pana, ale może podziwiać pana pracę na stałej ekspozycji w Galerii Rzeźby Karpackiej w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wielce szanowny panie Józefie, z okazji jubileuszu setnej rocznicy pana urodzin pragnę w imieniu własnym oraz zespołu pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej złożyć panu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i podziękowania za pana wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji kultury ludowej Karpat, szczególnie za to, co uczynił pan dla sztuki ludowej. Pana twórczość, tak blisko związana tematycznie z kulturą ludową, z życiem i pracą na wsi, właśnie dzięki temu jest tak bardzo autentyczna. Pana dorobek w tej dziedzinie ma wymiar ogólnopolski. Jest pan jednym z najbardziej znanych i zasłużonych twórców ludowych w naszym kraju. Dzięki ludziom takim jak pan, kultura ludowa regionu pozostaje żywa, a pana niezwykle bogata spuścizna artystyczna, która stała się częścią polskiego dziedzictwa kulturowego, dobrze świadczy o karpackiej wsi, pomaga zachować jej obraz i przechowywane w niej wartości dla pamięci następnych pokoleń. Z prawdziwą satysfakcją przypominam też, że pana rzeźby znajdują się także w zbiorach Sądeckiego Muzeum, dokąd trafiły po konkursach współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich, organizowanych przez nas w latach 70. i 80. XX wieku, w których pan z powodzeniem uczestniczył. My, sądeccy muzealnicy, ze wzruszeniem wspominamy spotkania z panem przy okazji pana wizyt u nas w Nowym Sączu. W tym wyjątkowym i uroczystym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co dobre i wyrazy podziękowania za pana wieloletnią przyjaźń, za dorobek artystyczny, za wzbogacenie swoimi rzeźbami kolekcji sztuki ludowej w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W imieniu własnym i wszystkich sądeckich muzealników, Robert Sztusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: SK Beskidy.
2: Dostojny jubilacie, zaproszeni wszyscy goście. Szanowni Państwo, ja pragnę w imieniu władz samorządowych miasta Żywca, w imieniu pana burmistrza Antoniego Szlagora, który z uwagi na swoje inne obowiązki nie mógł tutaj dzisiaj przybyć, pragnę przekazać najserdeczniejsze, najlepsze życzenia z okazji niezwykłych urodzin pana Józefa Hulki, stulecia jego życia. Pragnę pogratulować panu tego wspaniałego święta i podziękować za wieloletnią, aktywną działalność i troskę o kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców naszego regionu. Pielęgnowanie wartości kultury polskiej i dbałość o tradycje pokazuje, jak jest pan ogromnie wrażliwy i zaangażowany w sprawy naszej małej ojczyzny. Pana dorobek artystyczny staje się naszym wspólnym dobrem i przejawem kultury duchowej, które należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dziękuję za piękne reprezentowanie Żywiecczyzny, której stał się pan prawdziwym ambasadorem. Na przestrzeni lat rozwijał pan swoje pasje, swoje niezwykłe umiejętności, dzielił się także swoją wiedzą, przez co stał się pan prawdziwym autorytetem dla środowiska artystycznego. Wielce szanowne jubilacie. Setna rocznica urodzin to nadzwyczajny czas, moment dla wspomnienia.

0: wspomnień i refleksji przeżył pan cały wiek naszej pięknej polskiej historii, doświadczy trudów, radości z nią właśnie związanych. Pana życie to skarbnica dla wielu pokoleń i powód do wielkiej dumy. Pragnę jeszcze przypomnieć, że wczoraj na Żywieckim Zamku, gdzie mieści się Muzeum Miejskie w Żywcu, została otwarta wystawa poświęcona właśnie panu Józefowi Kulce, jego życiu, twórczości, tego wspaniałego człowieka, niezłego artysty. Życzę panu wielu jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu. Życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, radości, także wsparcia rodziny, bliskich. Niech się panu szczęści i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
1: Szanowny panie Józefie, w swej autobiografii Moje Życie zawarł pan piękne i jakże ważne dla nas słowa. O kochane muzeum w Żywcu, moja pierwsza miłość, gdzie na pierwszym po wyzwoleniu konkursie w 1950 roku u ciebie otrzymałem jak gdyby chrzest z nazwą twórcy. Mija 75 lat naszych wspólnych kontaktów. Dziękujemy za piękne dzieła dłuta, pędzla, ołówka i pióra, które wzbogaciły nasze zbiory, za możliwość organizowania wystaw rodzinnej twórczości, realizację projektu wydawniczego w autobiografii Moje Życie, za wiele wspólnych działań i wydarzeń, za długie godziny rozmów, niekończące się pytania zmuszające do refleksji i zatrzymania. Z okazji setnych urodzin życzymy panu pięknych chwil, zdrowia, zadowolenia z obranej drogi twórczej oraz wszystkiego najlepszego od dyrekcji i pracowników Muzeum Miejskiego.
2: Kochany nasz panie Józefie, tak możemy, myślę, powiedzieć my Łękawianki. Już tyle pięknych słów tutaj dzisiaj padło, także długo nie będziemy mówić. Drogi nasz jubilacie, panie Józefie, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Dalszych lat w zdrowiu, w szczęściu, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego naj.
3: Ostro rywalizacja dzisiaj, panie Józefie, ale jest pan tego wart. Wszyscy znamy słowa, że po owocach ich poznacie. Zrobiłam dla pana jabłonkę ze złotymi owocami. Prawdziwego typu, tak jak pana dzieła, pana życie, pan cały. Proszę przyjąć ode mnie z tymi najszczęśliwszymi życzeniami zdrowia.
4: Szanowny panie Józefie, w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej pragnę podziękować za piękne wystawy, rzeźby, które u nas wykonałeś, u nas zrobiłeś w naszym towarzystwie. Nie będę przedłużał się, tyle bardzo pięknych, ładnych słów. Dziękuję bardzo za wszystko i to jest Ziemi Żywieckiej. Chyba największą nagrodą jest dzisiejsza pogoda. Pan Bóg dał ci 100 lat, dał ci słońce, dał ci błękitne niebo. Tego ci życzę na następne lata i proszę przyjąć, czyli gratulacyjnie będę to czytał. Na wieczory to rodzina przecieka. Dzięki bardzo. Bóg zadać za wszystko, co dla nas zrobiły.
5: Dziękujemy za słowa, które potwierdzamy, jak wielką wartość dla naszej gminy i wszystkich mieszkańców jest dorobek pana Józefa. Z okazji jubileuszu stulecia pana Józefa listę gratulacyjną przesłał pan premier Donald Tusk oraz posłanka do Parlamentu Europejskiego pani Mirosława Nykiel. Pozwólcie państwo, że je teraz odczytam. Prezes Rady Ministrów. Szanowny pan Józef Hulka. Szanowny panie. Z podziwem zwracam się do pana w dniu setnej rocznicy urodzin. Gratuluję niezwykłego jubileuszu i jednocześnie składam płynące z głębi serca życzenia, aby kolejne lata miały w dobrym zdrowiu i były wypełnione codzienną życzliwością osób najbliższych. Obchodząc tak imponujące tej rocznicy jest przywilejem, który dostępuje tylko nieliczni. Możliwość obserwowania i przeżywania ludzkich losów dała panu niepowtarzalną perspektywę oraz bogactwo życiowej mądrości. Wierzę, że dzielenie się tym doświadczeniem było radością zarówno dla pana, jak i dla wszystkich, którzy mieli sposobność z niego korzystać. Seniorzy są i pozostaną strażnikami nieprzemijających wartości oraz zbiorowej pamięci. Państwa dojrzałość, umiejętność spojrzenia z dystansem na ludzi i wydarzenia pozostają istotne zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Dlatego ważne jest, aby

0: liczby, maski, szopki kolejnicze oraz malarstwo na szkle są świadectwem talentu, pracowitości i głębokiego zakorzenienia w tradycji regionu. Dzięki Pana pasji i konsekwencji lokalne obrzędy oraz dawne formy wyrazu artystycznego zyskały trwałe miejsce w kulturze i pamięci kolejnych pokoleń. Pańska twórczość stała się nie tylko osobistym spełnieniem, lecz także ważnym elementem budowania i umacniania tożsamości kulturowej całej społeczności. Nagroda imienia Oskara Kolberga jest potwierdzeniem wyjątkowego wkładu w rozwój i ochronę polskiej kultury ludowej. Pańskie prace znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju i poza jego granicami, stanowiąc powód do dumy dla całej społeczności. Życzę Panu zdrowia, pogody ducha oraz wielu chwil radości i satysfakcji z dorobku, który na trwale zapisał się w historii regionu i polskiej kultury. Z wyrazami szacunku, posłanka do Parlamentu Europejskiego Mirosława Nykiel. Szanowny Panie Józefie, w tym wyjątkowym dla nas wszystkich momencie poproszę Pana o zabranie głosu. Będzie nam niezmiernie miło wysłuchać kilku słów refleksji i wspomnień w dniu Pana benefisu.
1: Bym chciał podziękować, ale pojęty się wiadomo, będę zaraz wytrzymali. Wszystkim razem jednakowe przyjmuję w życiu.

0: Szanowni Państwo, z okazji tego niezwykłego jubileuszu wójt gminy Łękawica ogłosił konkurs pod nazwą Malarstwo na szkle inspirowane twórczością Józefa Hulki. Zapraszam do wysłuchania werdyktu jury oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu. Proszę przewodniczącego jury, pana Czesława Pergiesa, o odczytanie wyników.
1: Chcę się przedstawić, nazywam się Czesław Pergies, urodziłem się tutaj, dorastałem i od kilku lat wróciłem, żeby malować piękno ziemi żywieckiej od Pacierza Rychlowskiego przez jezioro Oswardo. Żeby tak nie przedłużać, bo chwilę to trwa, byłem przewodniczącym komisji, która dokonała wyboru prac Malarstwo na szkle inspirowane twórczością Józefa Hulki. Była ze mną pani Elżbieta Kastelik i Aleksander. Do konkursu zgłoszono 52 obrazy, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym konkursem i nam było trudno wybrać jakieś z tej liczby prace. Po dwóch godzinach jakoś się nam udało zgodnie wyróżnić tych twórców. I tak, może krótko powiem, jakie były tematy i warunki artystyczne. Temat konkursu to wykonanie pracy plastycznej w technice malarstwa na szkle i inspirowaniu się twórczością Józefa Hulki. Muszę powiedzieć, że malowałem w różnych technikach i malarstwo na szkle wydaje mi się najtrudniejszą techniką, ponieważ jak skończymy, już nie mamy możliwości poprawienia. To jest taka krótka. W innych technikach można malować bez końca, dawać nowe warstwy. Praca powinna nawiązywać do charakterystycznych motywów, stylistyki, kolorystyki, symboliki. Obecnych dziełach artysty przy Józefa Hulki, przy jednoczesnym jakby wewnętrznym pokazywaniu się nie można było kopiować jego prac, tylko inspirować się tym pracą. Dopuszczana była tylko technika malarstwa na szkle. Format był od A4 do A3. I teraz tak, kryteria oceny, którymi się posługiwaliśmy, to jest zgodność z tematyką konkursu, poziom artystyczny i estetyczny pracy, oryginalność i kreatywność interpretacji tematu, nawiązywanie do stylistyki, twórczości i konkursu i staranność jakość wykonania. Ponieważ prace napływały różnych wiekowo twórców, podzielone to było na kategorie wiekowe, a więc tak, pierwsi klasa od 4 do 6, później młodzież od 7 do 8 oraz szkoły ponadpodstawowej i na końcu dorosłej.

porównywać kogoś, kto zaczyna malować z dorosłym człowiekiem. Ograniczenie nagród, poproszę naszego wójta gminy Łękawica, Tadeusza Tomiczka. I teraz przeczytam poszczególne kategorie. Więc pierwsza kategoria dzieci od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej napłynęło 12%. I zaczynamy od wyróżnienia. Wiktoria Potasia, niechaj stanie się świat. Każdy z uczestników dostał dyplom. Trzecie miejsce, Emilia Milia, zapraszam, Matka Boża. Drugie miejsce, Lena Guga, za pracę Matka Miłosierdzia. I pierwsze miejsce, Jan Kania, za pracę Ostatnie przytulenie. Bardzo pięknie. Serdecznie gratulujemy naszym młodym laureatom. Kategoria druga, młodzież klasy 7 do 8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe. I tak, tylko 3 miejsca. Trzecie miejsce, Kalina Janik, za pracę Szopka. Drugie miejsce, Marlena Słonka, za pracę Matka Boska. I pierwsze miejsce, Dagmara Grendysa, za pracę Maria Boska, Matka z Dzieciątkiem. A nie, Janka na... Kalina Janik, za pracę Szopka. Drugie miejsce, Marlena Słonka, za pracę Matka Boska. I pierwsze miejsce, Dagmara Grendysa, za pracę Maria Boska, Matka z Dzieciątkiem. A nie, Janka.

0: Polsce Marlena Słonka zapraszam Marka Boska Dziecka. A pierwsze Kalina Jan? To trzecie. Dobrze, no to tak, jesteśmy przy dorosłych. Bardzo dobrze. Teraz tak, wśród dorosłych było bardzo trudno nam wybrać i zrobiliśmy dwa wyróżnienia i dwa pierwsze miejsca. Więc wyróżnienie Marek Łoskonka za pracę czasobliwy według wypadku. Następne wyróżnienie Bartłomiej Potasiak za pracę najstarszy kolędnik Jezepulka. Trzecie miejsce Agnieszka Grendysa za pracę mistrz. O proszę, przeoczyłem wyróżnienie Zbigniew Michardziński za pracę Marka Boska z Józefem Tulką, jego aniołkiem. Drugie miejsce, to jest trzecie miejsce Agnieszka Grendysa za pracę mistrz. A drugie miejsce Katarzyna Janik za pracę miłość i twórczość Józefa Tulka. Teraz mamy dwa pierwsze miejsca. Janina Buszko za pracę Achtep Psoki. Drugie pierwsze miejsce Agnieszka Zemczak, Karkoszka za pracę Matka Boleści. I tutaj na koniec przeczytam, żeby było krótko. W imieniu całej komisji serdecznie gratulujemy talentu malarzom, a jednocześnie szczególne podziękowania kierujemy do wójta gminy Łękawica, Tadeusza Tomiczka, za wspaniałą inicjatywę, że nie zostało to lokalnie tylko w gminie, ale cały powiat wziął ten udział, nawet twórcy z Bielska Biała. Więc szczególne podziękowania. I to była wspaniała decyzja, ponieważ takie działania pokazują, że kultura nie ma granic, a promocja poprzez sztukę jest jedną z najpiękniejszych form budowania rozpoznawalności i dumy z naszego regionu, a przede wszystkim z naszego mistrza Józefa. To wszystko. Gratuluję wszystkim. No i naszym władzom. Dziękuję serdecznie.
1: Szanowni Państwo, przed nami symboliczny moment otwarcia wystawy, która będzie dostępna dla zwiedzających przez kolejne 100 dni w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Łękawicy. Poproszę wnuka pana Józefa, pana Mariana Gacha o pomoc w odsłonięciu eksponatu. Przepraszam, Marcina. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za Państwa obecność na dzisiejszej uroczystości i wspólne świętowanie benefisu pana Józefa Hulki. Zapraszam do zwiedzania wystawy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy w Łękawicy.
2: SK Beskidy.
3: O Stasku, co ukrot skrzypki. Dawno temu na Justynie grywał se na skrzypkach Wojtek z Zorymbników. A ze był strasznie nogły i niecierpliwy, to te z nich, co się chciał nauczyć na tych skrzypkach grać, nie mógł z nim wytrzymać. Wojciech trzymał skrzypki. Roztak, roztak. Prędko przebierał palcami, że nikt nie mógł dopatrzyć, którymi. Słychać było ino wartkie nutki łobertek na bo polecek. Nic nie umiał wytłumaczyć z wolna, ino zagrał wartko, a potem dał na chwilę skrzypki tymu, co się chciał uczyć grać i godał, no mos, groj. No kiela się nauczył od takiego nogłego nauczyciela. Jednego razu Stasek, co to miał może z 10 roków i strasznie chciał graj, kie Wojciechowi się zdrzymło pod jabłonką w sadzie, wziął mu po cichuśku skrzypki i smycek i poseł z nimi do stodoły, co by go nikt nie widział. Za co nikt obziera i z każdej strony, co się na nich włącza, jak i guzikcy, co by same grały. Jako to robił Wojciech, co prędko przebierał palcami, a muzycka leciała ze hej. Nika nic nie dopatrzał i no bez tej dziurki z góry uwidział jedno cienkie drewienko, co tam pewnie wpadło i się zaszturcowało. Podumał, że jak wyczepie ten patycek, to skrzypki będą lepiej graj, bo ta dżazga to im ino zawadzą. Otwar kuzik, co zowdy miał w pieśni i wcis bez dziurkę zagięte ostrze. Podwantował i patycek się zwalił w mig. Stasek się ucieszył, że tak prędko posło wyczepał patycek i zadowolony, że naprawił Wojciechowi skrzypki, zacął się przyglądać smyckowi. Kapkę obwiśnięte kudły z kojskiego łogona chciał śrubką wynaciągaj, jako to robił przed każdym graniem Wojciech, no ale zacon kręcił łopacnie i zakiela się spuzdał, całą śrubkę ze smycka wykręcił i kudły odpadły od kija. Oho, bogacie, nalezek naprawił, myśli Stasek. I co teraz? Nie domyślał, jako to poskręcaj na zob i wystrachany ze już nim o wyjścio, po cichuśku podłożył skrzypki Wojciechowi, co jest drzymał.

wsuwał się za winkiel stodoły i cechał co bycie. Za dwie chwile Wojciech się przeciągnął, ziewnął głośno, zaj się przeciągnął, potecząc skrzypki do rynki, patrzy na smycek i jazę se pod nosem przyklon. Poskręcał kuński łogon z patykiem i chciał graj, a tu skrzypki głuche. Nie idzie ani nutki zagraj, bo zgrzypią jak stare dźwierze. Zaglądał do środka, a tu pusto, nie ma dusy. A bez dusy zobne skrzypki nie zagrają. To tak jak z cłekiem, bez dusy nie zyje. Wściub się Wojciech, jazę mu się gęba zcyrwieniła i dawaj do drewutni, sukaj kawałka smyrecka i wystrugaj prędko nową dusę. Septął pod nosem, że jak chyci śpika, to mu coś ich powyrywa. Stasek domyślał, że to musiał być ten patycek, co bez dziurkę wypadł i skrzypki tymu nie grają. Poleciał prędko do stodoły, sukaj. Przyniósł go Wojciechowi i z największą skruchą opowiedział całą historię ze skrzypkami. Wojciech wysłuchał i kapkę go popuściły nerwy. Domyślał, że Stasek tak strasznie chciał się nauczyć grać, że jazę mu ukradł skrzypki. Za co mu opowiadaj, sytko od początku, jako to było. Za to, że się przyznał, to mu obiecał, że mu zrobi małe skrzypki i go nauczy graj. Uciesony Stasek poleciał się pochwalić fałpie, za jakiej sik on też będzie muzykantem, tak jak Wojciech, bo już wie, po co skrzypki mają dusę i jako skręci kojski łogon, co by grał. Hej!

0: SK Beskidy.
1: Dzień dobry Państwu. Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, tak i w tę najbliższą, zapraszamy do Kina Janosik na spotkanie z filmem dokumentalnym. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa filmowe śledztwo na temat uważanej za jedną z najbardziej kontrowersyjnych twórczyń XX wieku, Leni Riefenstahl. Film jest próbą zbadania wpływu, jaki wywarła na niemiecką kulturę i społeczeństwo, a także kluczem do zrozumienia mechanizmów manipulacji, z którymi borykamy się również współcześnie. Odszyfrowanie twórczości Riefenstahl pozwala na zrozumienie istoty propagandy filmowej i odsłania coś, co reżyser Andreas Feil nazywa uwodzicielską naturą faszyzmu. Zapraszamy Państwa w najbliższą niedzielę 10 maja o godzinie 16.
2: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową, przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Samach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po dziewiątej, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. I wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie. Czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama.
2: A co ty taki markotny? Stało się coś?
1: Mam awarię ogrzewania. Firma, którą zatrudniłem, nie odbierała przez pół dnia. A jak w końcu się dodzwoniłem, to powiedzieli, że nie przyjadą, bo są z daleka.
2: Ja nie mam takiego problemu, bo od razu wybrałem InstalMax. Lokalny wykonawca, fachowe doradztwo, szybki i sprawny montaż, no i opieka serwisowa. Instalacja w moim domu działa bez zarzutu. To solidna firma z gwarancją.
1: InstalMax Żywiec. Fabryczna 1. Oddział w Pewi Małej. Żywiecka 2. I Rajcza 503A. Instal-max.com.pl. Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online BCU ZSBD.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
5: To będzie ostatnia reklama. Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2.
6: I po reklamie.

Fast Cars and Superstars, weste 5 minut do 10 to Christian Morki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić, weste mamy dla was odlot ściśle tajny, to jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: Sporo się będzie działo w węgierskiej górce w najbliższym czasie. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jeszcze w maju Dzień Dziecka, dokładnie 31 maja. W czerwcu końska zajawka 6 dnia tego miesiąca, a Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych.

0: 21 czerwca. W lipcu festiwal ziemniaka w Żabnicy, a w sierpniu dni gminy Węgierska Górka. W tym roku wystąpią Organek oraz Alien and Mighties. Między innymi oczywiście. I jeszcze szybko zerkam do Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Tam 29 i 30 maja spektakl Teatru K po burzy. Wstęp jest wolny.
1: Muzyką się żyje.
2: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro, a przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
2: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów. To nie jest koniec Kwiatu Jabłoni. Ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze. Chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby miło, żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Wiktor Waligura, Dry Scully, 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć, Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię, pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Getaisia.

Skoro powiedział dale, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w SC i tylko w SC można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie.

0: i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być, wyrzuty sumienia nie są wskazane. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2. To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Estate. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18:00. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23:00. SK.pl, tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Gramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
11: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
10: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
12: Ten zabójca nie popełnia błędów.
10: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadion śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szymplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nie

Prawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć, 11.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harzy, Zuccaria, tak gramy.

To BZT Awery, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów

0: sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejcia.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Jej, nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babcię na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2.
0: I po reklamie.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus.

0: większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: I po reklamie. Beskidy na czasie.
4: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już

0: Ile? Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już

0: Będą stoiska twórców regionalnych i kół gospodyń wiejskich. Serdecznie polecamy. Tymczasem nieco później, bo 8-9 sierpnia Dni Gminy Węgierska Górka w tym roku wystąpią Alien, Dmaitis i Organek. Serdecznie polecamy. I jeszcze zaproszenie na letnią trasę Małej Armii Janosika z okazji 10-lecia zespołu. Koncert w amfiteatrze pod Grojcem 7 czerwca.
1: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Victor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Victor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkurs pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Niko się z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze warcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze warcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. Ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to la, nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest.

0: Można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia Eska. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio Eska. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer. Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama. Zwolnij i odpocznij w otoczeniu natury. Już w ten weekend w Żywcu największy w Polsce darmowy festiwal roślin. Na miejscu tysiące gatunków. Promocyjne, klasyczne, kolekcjonerskie oraz premiery nowych roślin. Wszystko w jednym miejscu. Zapraszamy. Hala sportowa pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika, ulica Słowackiego 2.
9: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bałzaj, Magnetyk w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczyło na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No pewnie,
1: leżeć do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest i Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam, zapraszam. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes.
5: James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eski z hitu Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Daj. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
12: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
11: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. A ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię. Ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza. Takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie. Takiego, co są w lecie. Takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki. Żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki. I żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
10: I po reklamie.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity. No i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi. Zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to nam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: USA.
1: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
0: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
2: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
0: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
3: Początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies na

Lepsze wyczucie rytmu niż nie jeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

Bez on Boon w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej ligi siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14:45.

0: to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają. Ale tylko w Radiu SK możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Czyli już w najbliższy piątek i to będzie the best of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem SK. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. sk.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulaj

0: Dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow, ale stylowe wnętrze. Jak je zrobiłaś? Gdzie to wszystko znalazłaś? Wyobraź sobie, że szukałam daleko, a wszystko miałam pod nosem i to w jednym miejscu. W Bella Ceramica. Mają nietuzinkowy asortyment, świetne doradztwo i dobre ceny.
8: Wszystko z Bella Ceramica?
7: Tak, pomogli mi dobrać materiały, przygotowali projekt i zajęli się realizacją. No i dostałam gwarancję na całość.
8: Niesamowite, muszę to sprawdzić.
7: Koniecznie, jedź do Bella Ceramica przy Fabrycznej 1 w Żywcu albo wejdź na bellaceramica.pl.
9: I po reklamie.
10: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Tenerife około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Brzesiowski.
11: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
10: Około 30 osób w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
12: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam Was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z Was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No, byłem z dziewczyną, jeszcze nie z dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach, no i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać, no i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś złapaliśmy razem kontakt i tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała,
1: skalasz moje serce. No to skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię.
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce i już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I
3: poszliśmy dalej w świat.

0: zakochała się nie tylko w gorącej 20, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć, Julia.
1: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
1: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
1: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I, to się
1: i poszliśmy dalej w świat.

0: schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja znowu się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
2: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać i robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku.

The Milky nagrała Just The Way You Are, a teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje trzy grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat, no i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online BCU ZSBD.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką

0: sprawdzone prezenty na komunię to Allegro.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Hany i Wiktora.
2: I twój znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Już 17 maja na przejściu granicznym w Korbielowie odbędzie się uroczysty redek otwierający sezon wypasu owiec na halach. Wydarzenie rozpocznie uroczysta msza święta, w programie także mieszanie owiec, występy zespołów regionalnych i degustacja góralskich smakołyków. Będą stoiska twórców regionalnych i kół gospodyń wiejskich. Serdecznie polecamy. Tymczasem nieco później, bo 8-9 sierpnia dni gminy Węgierska Górka w tym roku wystąpią Alien, Dmaitis i Organek. Serdecznie polecamy. I jeszcze zaproszenie na letnią trasę Małej Armii Janosika z okazji 10-lecia zespołu. Koncert w amfiteatrze pod Grodzieniem.

0: miejscem 7 czerwca.
1: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
2: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
1: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
3: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za 1,5 godzinki będę zmykać do pracy.

0: a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lab Fryzjer. Żywiec Żeromskiego 3. www.labfryzjer.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: I po reklamie.

Ruel, to są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico, FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedne 2000.

0: Pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: I po reklamie.
11: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może...

0: Może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
1: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
0: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
2: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kultowy hit, Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend. I że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy. I rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W ten niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, niech na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę wstrząsł.
0: No, ja nie wiem, skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie między innymi bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Świata nie zmienisz. Siebie zawsze. Zacznij od zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenia w branży.

0: Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Żywcu. Nowoczesne technologie wykonania instalacji sanitarnych, sterowanie instalacjami grzewczymi, kontrolowana eksploatacja kotłów, montaż instalacji wodociągowej. Zainwestuj w siebie bezpłatnie. Tylko do czerwca szkolimy w zawodach poszukiwanych i dobrze płatnych. Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz branżowy certyfikat umiejętności. Zapisy online bcu.zsbd.edu.pl lub w siedzibie BCU nr 2 w Żywcu przy ulicy Szkolnej 2.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codziennik.

0: specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny.

Dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści mają troszkę gorzej.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
4: I to razem.
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Keno kręci nas już 18 lat.
14: A my się rozkręcamy.
13: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
15: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
16: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
15: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
14: Ale to kręci.
13: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Beskidy na czasie.
19: No cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Żywiecki MCK wraz z klubem Ogródek ogłosiły powiatowy konkurs plastyczny Bukiety dla Mamy. To inicjatywa dla dzieci, które chcą wykonać pracę plastyczną dla swoich mam. Pracę można nadsyłać do 29 maja. Szczegóły na mckżywiec.pl. Tymczasem w Andrychowie odbyło się oficjalne otwarcie tężni solankowej. Nowy obiekt powstał w parku miejskim tuż obok stawu w centrum miasta. Korzystanie z tężni jest bezpłatne. I jeszcze zaproszenie na stand-up Piotra Bałtroczyka. Ten artysta 31 maja wystąpi w Miejskim Centrum Kultury. Szczegóły, więcej info na mckżywiec.pl.
20: Jest 18, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdan Kaluk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z ASEK Orzeszowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.

0: Lożnik razy 2 na spacerze z psem.
1: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
0: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video. Szykuj.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: I po reklamie.
2: SK Beskid News.
3: Katarzyna Graboń, Radio SK. Przenosimy się do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Żywcu.
2: SK Beskidy.
3: Z mikrofonem jesteśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Żywcu, ale żeby to uściślić, to trzeba dodać, że w stoczni. Tego chyba tu jeszcze nie było, choć dzieje się tu naprawdę wiele. No bo właśnie, szaleni ludzie, pozytywnie zakręceni, właśnie tutaj budują łódkę. No ale od czego to się zaczęło? Skąd ten pomysł? Dlaczego łódka? I w tak doborowym towarzystwie.
4: Katarzyna Szura, członek Stowarzyszenia Żeglarskiego Beskid Sailing. Pomysł budowy łodzi polinezyjskiej, PROA. No to jest taka inicjatywa i pomysł, który się zrodził, ponieważ w naszym stowarzyszeniu już taką jedną łódkę mamy. Dokładnie ja jestem właścicielką takiej łódki i Daniel Ciereszko. Razem budowaliśmy pierwszą tu na południu Polski łódź polinezyjską PROA i to była niezwykła przygoda. Poznaliśmy fantastycznych ludzi, toliwagów, czyli właścicieli budowniczych takich łódek w Polsce. Co roku jeździmy na zlot toliwagów na Zatokę Pucką, na tak zwany Pucyfik. No i to jest niesamowita przygoda i jak założyliśmy Stowarzyszenie Beskid Sailing, robimy różne projekty w stowarzyszeniu, to jednym z pomysłów było, żeby zbudować taką łódkę PROA Junior. PROA Junior to jest projekt autorstwa Janusza Ostrowskiego, można powiedzieć głównego toliwagi kraju w Polsce. I on zaprojektował łódkę PROA Junior z myślą o młodych ludziach i jest to taki typ tej łodzi, który budowany jest metodą wiązania,

0: czyli mało jest tutaj, nie używa się tutaj żywicy, jeżeli chodzi o budowę tej łódki i toksycznych materiałów, po to tylko, żeby młodzi ludzie mogli samodzielnie zbudować, no można powiedzieć, związać taką łódkę, żeby ona pływała. I stwierdziliśmy, już prototyp takiej łódki powstał, ponieważ w Warszawie budowała to Szkutnia po godzinach i Adam Hammerlik tam z ekipą budowali prototyp tej łódki Pra Junior i ona w ubiegłym roku, w 2025 w lipcu po raz pierwszy pływała po Zatoce Puckiej. No i poszliśmy za ciosem, stwierdziliśmy, że dlaczego by nie miała być drugiej takiej łódki w Polsce, no i właśnie stąd ten pomysł, inicjatywa budowy. Budujemy łódkę z dwoma szkołami, z szkołą Cervantes oraz z ośrodkiem szkolno-wychowawczym tutaj w Żywcu i muszę powiedzieć, że mamy niesamowite szczęście w życiu i do świetnych ludzi, bo trafiliśmy do niesamowitego miejsca, gdzie mamy swoją stocznię i niesamowitą energię, co wtorek spotykamy się i budujemy łódkę. Może coś więcej teraz pani dyrektor powie na temat jakby początków tej inicjatywy tutaj w szkole.
1: No właśnie, jak ludzie morza, ludzie wody trafili do waszej szkoły?
2: Do naszej szkoły w pierwszej kolejności przyszła koleżanka Ola Kożuch, też członek Stowarzyszenia Beskid Sailing, właśnie z takim pomysłem budowy z dzieciakami łodzi. I powiem szczerze, wmurowało mnie strasznie, nie wiedziałam jak zareagować, nie wiedziałam czy się zgodzić, czy się nie zgodzić. Ale tak, ja bardzo chciałam, bo ja uwielbiam wchodzić w każdą inicjatywę, szczególnie w jakieś takie nietuzinkowe, niecodzienne inicjatywy, ale powiedziałam, muszę zapytać moich nauczycieli, bo to nie jest tak, że dyrektor chce, a inni po prostu muszą pewne rzeczy robić, więc zaprosiłam na to spotkanie również nauczyciela techniki, kolegę Tomka Niwińskiego. No, Ola przedstawiła nam cały projekt, nie mogliśmy w to uwierzyć, tak naprawdę z ogromną dozą niedowierzania, ale ogromnych takich chęci, z ogromną chęcią spróbowania przynajmniej, albo doświadczenia tej budowy, zgodziliśmy się i to tak dojrzewało, aż w końcu nastał dzień podpisania porozumienia. No i stało się, jak szkoła właśnie, nasz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żywcu oraz szkoła w Cervantes podpisała z Beskid Sailing porozumienie tworzenia tej łodzi, no to się już stało. I ustaliliśmy, że od września zaczynamy prężnie działać. No tu jeszcze ważne było miejsce, gdzie będzie budowana ta łódka. Szkoła Cervantes nie miała wtedy takiego lokum, Beskid Sailing też nie ma takiego stałego miejsca, gdzie te dzieciaki mogłyby przyjeżdżać, więc najpierw padło hasło może garaż, może pracownia stolarska, ale okazało się, że jest jednak zbyt krótka, bo łódź jest tak długa, że nie zmieściłaby się w tej sali. W ogóle na początku to myśleliśmy, że to będzie taka konstrukcja, taki model właśnie tej łodzi. Tomek do samego końca tak myślał, że to tak będzie wyglądało. No aż koledzy ze stowarzyszenia przyszli i powiedzieli, nie, to musi być większe pomieszczenie, bo to się tutaj nie zmieści. No i zaadaptowaliśmy naszą starą kotłownię. Koledzy wpadli na super pomysł, żeby to pomieszczenie już nie było starą kotłownią, tylko było stocznią. Zrobili piękną etykietę. No i dzieje się w każdy wtorek. Poza Tomkiem w tą inicjatywę są włączeni kolega Norbert i kolega Bartek, ale myślę, dobrze pamiętam, chyba dobrze. No mnie to też się tak bardzo spodobało, szczególnie to wiązanie, które ostatnim czasem się odbywa. No jest to niesamowita przygoda. Dzieciaki naprawdę świetnie wchodzą w interakcję z instruktorami, z rówieśnikami, bądź nawet młodszymi kolegami właśnie ze szkoły Cervantes. No myślę, że staliśmy się taką żeglarską rodziną i to jest piękne. Teraz coraz to bardziej wierzymy, że to marzenie się ziści.
1: Nabiera kształtów.
2: Tak, łódź już widać. Już zamykamy oczy i oczyma wyobraźni. My już ją prawie, że widzimy. Także nie, no już teraz naprawdę, teraz to się urzeczywistnia. Pierwsze miesiące, szczególnie w

0: wrzesień, październik do listopada, to tak nie widzieliśmy no nawet zarysu Łodzi, bo to były takie dość żmudne działania. Chyba ze 2-3 spotkania to trwała budowa samego stołu, z samej podstawy, na czym ta Łódź będzie budowana, także no i tak sobie myślę, Boże, trzecie spotkanie, a my dopiero stół montujemy. No naprawdę to wszystko jest tak przemyślane przez kolegów właśnie ze Stowarzyszenia Daniela, Marcina, Kubę. Przecież, no inaczej, no to jest teraz naprawdę niesamowita grupa ludzi, tak ze sobą właśnie związana Łodzią przyjaźni, że myślę, że te relacje już będą, że jak tylko zwodujemy tą naszą łódkę przyjaźni, to powstaną jakieś nowe plany, bo niesamowita energia bije z ludzi właśnie ze Stowarzyszenia Beskid Sailing, również nauczycieli i dzieciaków z Cervantesa. Tu pani dyrektor Ewelina Seweryn też mocno zaangażowana. W zasadzie no, sam fakt, że wyraziła zgodę, żeby te dzieciaki co wtorek tutaj przyjeżdżały do naszego ośrodka. Logistycznie to wszystko trzeba było właśnie jakoś dopiąć, żeby grafiki się spięły. I myślę, że to przyniesie ten efekt i w czerwcu wypłyniemy w przestworza naszego jeziora żywieckiego.
1: Panowie, powiedzcie, co wy właściwie tutaj robicie? No miałam okazję obserwować was i widzę, że wy tutaj jakieś piły, jakieś drewno. Co tu powstaje?
2: Łódka.
1: Jaka?
3: Na wodę.
1: Ale na czym polega wasza praca? Co robicie?
3: Wiążemy sznurki na łódce i różne rzeczy piłujemy i takie różne.
1: Aha, ciężka to robota?
2: Nie, łatwa.
1: No dobra, ale co ma z tego wszystkiego powstać?
2: Łódka taka na rzekę, na jezioro.
1: Będzie pływać? Poważnie?
2: Tak.
1: Ja myślałam, że to taki model, taki wiecie, malutki.
3: Nie, to taka duża łódka. Z żaglem.
1: Tutaj gwar w tej kotłowni, która się stała z stocznią. Co wy robicie i który to już chyba tydzień waszej pracy? Długo już budujecie?
2: 4 miesiące.
1: Przyznajcie się, wy chyba jesteście tu z tej załogi najmłodsi. Ile macie lat?
3: Druga klasa.
2: Też druga.
1: A z jakiej szkoły jesteście?
3: Cervantesa.
1: Skąd w ogóle pomysł, żebyście tutaj dołączyli do tej drużyny i budowali wspólnie łódkę?
2: Pani dyrektor wymyśliła.
1: No i co, nie baliście się w ogóle?
2: Nie.
1: Aha. A lubicie pływać?
3: Bardzo.
1: Gdzie myślicie, może ta łódka potem pływać?
3: Na jeziorze żywieckim.
1: Wy właśnie no, bywacie nad jeziorem?
3: Tak, i to bardzo często.
1: Wyjaśnijcie mi jeszcze, co wy tutaj dokładnie robicie? Na czym wasze zadanie polega?
3: Pracujemy bardzo dużo tu i na przykład wiążemy, piłujemy, nosimy belki, zakładamy belki, wiercimy i takie różne rzeczy.
1: Mogą się przydać takie umiejętności?
2: Bardzo.
1: Pracy dużo jeszcze macie przed sobą?
3: Bardzo dużo.
1: To co trzeba jeszcze zrobić?
3: Zrobić żagiel, drugą połówkę łódki, wszystko zamontować do siebie i takie.
1: A jak ona ma wyglądać? Bo to taka, no właśnie, łódka, kanu, to nie jest kajak.
2: To będzie taka łódka, że ma taki jeden duży żagiel, a potem a na boku będzie mieć taki malutki do podpierania. Oskar.
3: Franek.
4: Nazywam się Kacper Ciupka.
1: Kacper, co wy tam robicie w tej waszej szkolnej stoczni?
4: Budujemy łódkę.
1: Na jakim etapie jesteście? No i właśnie na czym twoje zadanie polega?
4: No na razie pomagać jak się da.
1: Ale co, to trzeba szlifować, wiązać? No bo tutaj już różne wersje są.
4: Wszystko na raz.
1: Podoba ci się w ogóle taki pomysł, taki projekt? No łódki już, łódka nabiera kształtów.
4: No ja akurat no, lubię majsterkować, więc też mnie to cieszy.
1: A jakie jest twoje zadanie?
4: No co, no teraz wiążemy listwy. No i na razie jesteśmy na tym etapie.
1: Dużo jeszcze pracy przed wami?
4: Ciężko powiedzieć, ale jesteśmy na pewno bliżej niż dalej.
1: No to muszę cię jeszcze zapytać, a jak się dogadujecie z tymi waszymi młodszymi kolegami z tej drugiej szkoły?
4: Teraz wiążemy listwy. No i na razie jesteśmy na tym etapie.
1: Dużo jeszcze pracy przed wami?
4: Ciężko powiedzieć, ale jesteśmy na pewno bliżej niż dalej.
1: No to muszę cię jeszcze zapytać, a jak się dogadujecie z tymi waszymi młodszymi kolegami z tej...

0: Lifujemy, pytamy się panów, co możemy robić.
1: No, a powiedz mi, czekasz, aż tu ta wasza łódź będzie zwodowana i rzeczywiście zacznie pływać?
0: No, trzeba czekać, no.
1: To jeszcze chyba trochę czasu macie do czerwca, bo w czerwcu ma być gotowa.
0: Tak, a co najmniej tak to jest planowane.
1: Powiedz mi, fajnie się współpracuje w tej ekipie?
0: Tak, albo nauczyciele, no nie są jak nauczyciele, no.
2: Mam na imię Kamil Pietrysko, ja mam 21 lat, jestem z Żywca, chodzę tam do klasy przysposabiającej do pracy, a zwłaszcza do drugiej PC, jestem zastępcą przewodniczącego w tym roku szkolnym.
1: No dobra, Kamil, powiedz mi, na czym polega ta wasza ciężka robota przy tej łódce? No i czy widać już efekty waszej ciężkiej pracy?
2: No, znaczy się ta ciężka praca to polega na tym, żebyśmy mieli jakieś zajęcia pozalekcyjne, czy jakieś oderwanie od jakichś lekcji, czy takich, a jak chodząc o jakieś progresy, czy jakieś tak, to tak, są jakieś progresy. Z tydzień na tydzień to coraz więcej jest. My też szlifowaliśmy, teraz wiążemy i jeszcze cieliśmy.
1: No i to jest przede wszystkim praca w drewnie, prawda?
2: Tak, tak. Tak, to jest praca w drewnie.
1: Czy tobie się podobają te zajęcia? No i jak się dogadujecie w tej grupie? Przecież tu są dzieciaki z zupełnie innej szkoły, prawda?
2: Tak, podobają mi się, tak szczerze mówiąc, te zajęcia, bo sam ja lubię też robić z drewnem. A jak się dogadujemy z dziećmi, to jakoś dogadujemy się. Jakoś? Tak, tak, tak.
1: Pomagacie sobie nawzajem?
2: Tak, my im pomagamy, ja jako też proszę tych z SOSW, z uczniów SOSW, to też pomagam z tych dzieci, też jeszcze jest Karol, Rol, a Bartek Góry, Zbyszek, Kacper, Michał, i jeszcze też Wojtek, który też kiedyś tu chodził.
1: Jak usłyszałeś pierwszy raz, że będziecie budować łódkę, to jak zareagowałeś?
2: No, zadowolony.
1: Znaczy już widać, że to będzie łódka, już to nabiera rzeczywiście kształtów. No to co dalej z tą waszą konstrukcją?
2: Przewieziemy tą łódkę, jak zostanie skończona, na jezioro Żywieckie i będziemy wodować.
1: No i popływacie chyba trochę.
2: Popływamy. A pierwsza, która sięgnie w łódkę, będzie pani dyrektor. Pani dyrektor Magdalena Worek.
1: No i wchodzimy do bardzo wyjątkowego miejsca, bo nad drzwiami stocznia i kotłownia. Ale zobaczymy zaraz, co tam naprawdę dzieje się w środku. Muszę pana tu wypytać. Tam wiążą, jak to nazwać, kadłub?
3: Tak, tam jest związany kadłub w formie waki. No i to jest wszystko jakby w systemie listewkowym, prawda, zrobione. Dzieciaki ćwiczą węzły.
1: A tutaj u pana?
3: A tutaj powstaje część druga, czyli to będzie pływak, który się nazywa AMA. Jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, dlatego zostałem z tym sam, jak widać. Ale to będzie pływak też z bazą listewek, tylko na razie tworzymy korpus i później to będzie część, która jakby będzie stabilizowała całą łódkę. Między to przychodzi jeszcze potem podest, który łączy, wiąże wszystko ze sobą, sala. No i miejsce na to, żeby można było na niej usiąść.
1: Jak to jest? Tu dzieciaki, młodzież, no, pomagają pana?
3: Tak, bardzo. Gdyby nie oni, no to w zasadzie

0: sklejki, jest część sklejki, ale też dużo jest, jakby tutaj w tym systemie jest dużo listewek i tutaj materiału takiego przygotowanego, jakby pociętego z większego materiału, czyli to jest bardziej drewna więcej i technicznie, no wiadomo, że tego dzieciaki nie przygotują, ale na warsztacie można to było przygotować i oni mogą po prostu z tego tworzyć, nie? No, bardziej te elementy, bardziej więcej drewna, bo można tak powiedzieć, nie? Sklejka jest taką tylko bazą, takim szkieletem, a reszta to już jest jakby no, konstrukcja listewkowa, nie?
1: Rozmawiałam z chłopakami z zaledwie drugiej klasy szkoły podstawowej. Jak oni się sprawdzają? Jak tu mamy osoby z

0: tego projektu w zasadzie i manualnie jestem zaskoczony, że no, dzieciaki właśnie te młodsze, te drugie, trzecie klasy potrafią sobie poradzić z rysunkami, które gdzieś im tam przedstawiałem i z trasowaniem, rysowaniem, także to jest plusem. No. Coś ta szkoła im tam daje chyba.
1: No i tutaj też młodzież ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, oni to tutaj trochę doświadczenia z drewnem mają, z pracowni.
0: Tak, widać, że doświadczenie z drewnem i z pracą z drewnem mają. No fajna grupa, fajnie się prowadzą, Tomek ich tam dobrze prowadzi i mają obycie. I w zasadzie im tylko pokazać i oni wykonują, także to też jest fajna sprawa, że można było się spodziewać, że nic sobie nie poradzą, a ty radzą sobie bardzo dobrze. Nazywam się Daniel Ciereszko.
1: Muszę trochę tutaj jeszcze podpatrzeć i dopytać, czy to jest jakiś specjalny węzeł, specjalny system?
2: System został ustalony, żeby jak najbardziej ściskać te listewki, więc jeśli powtarzamy te węzły za każdym razem tak samo, jesteśmy pewni, że te listewki będą bardzo dobrze do siebie pasować.
1: No, usiłuję sobie wymyślić, co to zaczynam przypominać. Takie, no właśnie, do czego to jest podobne?
2: Znaczy, były tutaj dziewczyny, które powiedziały, że wygląda to tak, jakby to był stelaż pod kwiaty.
1: No właśnie.
2: I kobiety na to w taki sposób patrzą. A marynarze, którzy tutaj za niedługo będą na tym pływać, mogliby się obrazić.
1: Każdy widzi to, co chce.
2: Tak, ale no, nabiera kształtu ta łódka. Na samym początku niewiele widać. Trzeba poświęcić bardzo dużo pracy na to, żeby te efekty dopiero zobaczyć. I dlatego to też jest dobra szkoła, kiedy dzieci w dniu dzisiejszym zaczynają być bardzo szybko niecierpliwe. Tutaj zauważają, że coś trzeba poświęcić, czas i tak są zdecydowanie cierpliwe bardziej niż na samym początku, ale widzą, że przynosi te efekty. No i jeśli to widzą, no to wiedzą, że muszą poświęcić na inne rzeczy czas, żeby było dobrze.
1: No i z tego, co już miałam okazję się dowiedzieć, to tutaj w tej ekipie funkcjonuje to dlatego tak świetnie, że tak naprawdę nauczyciele przestają być nauczycielami. Wszyscy tworzą jedną taką grupę, można powiedzieć, przyjaciół, którzy mają wspólny cel.
2: Tak, niemniej jednak tak to jest, ale jednak ta hierarchia, dzieci wiedzą, że hierarchia jakaś jest. Trzeba słuchać starszych, bo mają jakieś większe doświadczenie. Natomiast nie należy traktować dzieci w sposób taki, że wyręcza się ich w tych zadaniach. A no niestety w większości przypadków rodzice zaczynają wyręczać swoje dzieci, a tutaj rodziców nie ma. Nie ma rodziców, którzy przyjdą i powiedzą: czekaj, ja to zrobię za ciebie, tylko dziecko musi samo podjąć decyzję, czy zrobić źle, czy dobrze, nieważne. Ważne, że wykonuje to samo.
1: Będzie to pływać?
2: Na pewno. Wszystko, co dotychczas budowaliśmy, pływa.
1: Pani dyrektor też tu ambitnie wiąże. Koniec z końcem.
3: Po zajęciach, po lekcjach nie ma pani dyrektor. My to wszyscy jesteśmy już praktycznie prywatnie, ale tak, wiążemy. Tak już całkiem poważnie. Teraz jesteśmy na etapie wiązania tych listewek i okazuje się, że wcale to nie jest takie proste. Okazuje się, że to jednak trzeba umiejętnie związać. Musi wszystko się bardzo mocno trzymać i jeden element blisko drugiego. No i tego też trzeba się nauczyć. Zaczynaliśmy od uczenia się wiązania sznurówek. Z dzieciakami bardzo się przy tym dużo śmialiśmy, bo co po niektórzy mieli buty wkładane i na następne zajęcia wszyscy obowiązkowo musieliśmy przyjść w butach wiązanych. No ale wiadomo, przez zabawę, że tak powiem, zdobywamy swoje umiejętności. No i potem uczyliśmy się już wiązać te właściwe węzły.
4: Tomasz Niwiński, nauczyciel SOS w Łużywcu.
1: Jak to jest? Co ta młodzież zaangażowana w cały ten łódkowy projekt, co oni de facto robią? Z jakiego zakresu realnie te zajęcia mają w swoich dłoniach?
4: Znaczy, zaczynamy coś absolutnie nowego. Dziedziną jest szkutnictwo.

dotąd robiliśmy niewielkie modele, teraz mamy wykonać prawdziwą łódź, katamaran. Interesujący jest kontekst, bo to jest projekt wzięty z Polinezji, więc tutaj ta problematyka też nie jest nam obca. Stąd nie jest to tylko i wyłącznie budowa łodzi, ale również pewien kulturowy kontekst, bo pomysł tej łodzi po prostu dotarł do nas z daleka. No jest to zupełnie nowe doświadczenie, po prostu jest to cudowna przygoda przez pracę. Jest to ekipa nauczycielsko-uczniowska, pracujemy wszyscy ramię w ramię. Generalnie jakaś normalna hierarchia tutaj nie ma żadnego znaczenia. Pracujemy po prostu razem, uczymy się. Pani dyrektor jest tutaj zdecydowanie najważniejsza, kieruje nami, dodaje nam ducha, skrzydeł.

nauczycielsko-uczniowska. Pracujemy wszyscy ramię w ramię. Generalnie jakaś normalna hierarchia tutaj nie ma żadnego znaczenia. Pracujemy po prostu razem, uczymy się. Pani dyrektor jest tutaj zdecydowanie najważniejsza, kieruje nami, dodaje nam ducha, skrzydeł.

0: w postaci współpracy dwóch szkół, uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, po prostu integracja przeplata się tu na różnych płaszczyznach i to jest ogromny walor naszej pracy.
1: No i łódka przyjaźni.
0: Oj tak, no, nazwa jest symboliczna. Faktycznie klimat wokół tej pracy to jest klimat przyjaźni, zadowolenia, pokonywania wspólnych problemów. Po prostu zyskujemy bardzo budujące doświadczenie.
1: No dobrze, a tak technicznie, to co wy właściwie tam robicie? Szlifujecie, tniecie? No przecież tu dzieciaki, młodzież, no trochę musicie mieć chyba na nich oko.
0: Znaczy tak, przy czym pracujemy pod kierunkiem doświadczonych żeglarzy i szkutników, więc tutaj mamy ludzi z ogromnym doświadczeniem. Pracujemy według ściśle określonego planu. Prawda jest taka, że to jest nowe doświadczenie dla nas, stąd zarówno uczniowie, jak i my uczymy się. Po prostu praktycznie od samego absolutnej podstawy budowaliśmy tą łódź. Przygotowaliśmy stół, przygotowujemy szkielet. Jest to złożona praca, bo istota tej konstrukcji polega na tym, że jest pozbawiona metalu. Ten szkielet jest wiązany, uczymy się tych węzłów. Jest to złożona konstrukcja i całe szczęście, podkreślam po raz kolejny, mamy świetnych przewodników i pokonujemy kolejne etapy.
1: To jeszcze z terapeutycznego punktu widzenia, co daje taka przygoda, takie popołudnia, co tydzień, we wtorek, w takim składzie?
0: Oj, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że myślę o swojej perspektywie zawodowej. To jest moment, na który czekam. To jest dla mnie jakieś sedno tygodnia pracy. To jest po prostu przygoda. Aspekt terapeutyczny polega na tym, że razem budujemy doświadczenia. Szalenie podoba mi się idea, aby tutaj uczniowie ramię w ramię wykonywali pracę z nauczycielami. To jest świetne. Uczymy się, popełniamy błędy, próbujemy je pokonać. Podkreślam cierpliwość naszych nauczycieli, szkutników, to jest istotne. No myślę, że to nas wszystkich po prostu buduje. Buduje nas jako społeczność. Wspaniałe doświadczenie.
2: Plan jest taki, mam nadzieję, że to wyjdzie, że 19 czerwca będzie duża impreza połączona z wodowaniem łodzi, nadaniem imienia. Mają przyjechać toliwagowie. Nie wiem, ilu ich przyjedzie, ale część toliwagów ma przyjechać tutaj do nas nad Jezioro Żywieckie, żeby brać udział w tej uroczystości. No i będziemy pływać, no i zobaczymy. Ale myślę, że to wszystko się fajnie uda.
3: Ale trzeba przyznać, że cała ta inicjatywa też generuje spore koszty i my wszyscy bardzo się włączamy w taką aktywną zbiórkę na ten cel. Stowarzyszenie Beskid Sailing utworzyło specjalne konto, na które właśnie zbieramy cały czas pieniążki, bo okazuje się, że wszystko kosztuje. Sam maszt, sam żagiel, samo płótno właśnie na ten żagiel. To są rzeczy, których już nie możemy sami zrobić, to są rzeczy, które trzeba kupić. Także szkoła Cervantes zorganizowała piknik, właśnie gdzie dochód z tego pikniku przeszedł na budowę tej łodzi. My po stronie ośrodka też staraliśmy się poprzez Radę Rodziców wesprzeć tą inicjatywę, ale bardzo prosimy. I jeszcze do czerwca daleko, a potrzeby są ogromne i myślę, że warto wesprzeć taką inicjatywę. Numer konta można znaleźć na stronie internetowej Beskid Sailing, na Facebooku przede wszystkim. Także, ale też myślę, że kontakt przez media społecznościowe ze stowarzyszeniem.
1: No i mamy okazję rozmawiać z profesjonalnym szkutnikiem, który tu to wszystko trzyma też swoją ręką, żeby to wszystko było profesjonalnie i rzeczywiście pływało.
4: Marcin Bober, Fundacja Bobrowe Żeremia, która propaguje ideę zrób to sam, w szczególności przez budowanie łódek, kajaków czy łodzi proa, wszelkich rodzajów pływadeł w technologii skin on frame, a po polsku ta technologia nazywa się technologią przewiązową.
1: To teraz, z tego najbardziej technicznego punktu widzenia, co tam powstaje w tej pracowni, która kiedyś była kotłownią, a teraz rzeczywiście jest stocznią?
4: Powstaje polinezyjska łódź rybacka, która swoją nazwę nosi Proa.

0: Polinezyjczycy są jednym z takich najbardziej użeglowionych narodów i dla swoich warunków na Pacyfiku wymyślili łódź, która spełniała ich warunki i zapewniała dla nich optymalne możliwości żeglarskie i połowu ryb.
1: No dobrze, a jaka jest szansa, że ta łódź będzie pływać po Jeziorze Żywieckim i też się zda na te warunki?
0: Jest bardzo duża szansa, ponieważ mamy tutaj bardzo fajnych uczniów, którzy pomagają nam to zbudować. Dodatkowo technologia, w którym to budujemy, rozwija w uczniach trzy podstawowe i najważniejsze w życiu rzeczy, czyli prasowanie, wiązanie i szycie. W tej technologii, w której to budujemy, czyli technologii Skion Frame, jesteśmy właśnie w stanie nauczyć poprzez różne rodzaje węzły, nauczyć dzieci wiązać. Potem będziemy uczyć dzieci, jak szyć, bo tą całą naszą konstrukcję szkieletową, która jest zbudowana z drewna i jest powiązana, tam jest 0 grama kleju. W niektórych miejscach musieliśmy użyć kleju, ale to nie dało się przeskoczyć. Natomiast tam, gdzie nie był potrzebny klej, wiązaliśmy całą konstrukcję. Następnie całą konstrukcję będziemy poszywać tkaniną, ale jak ją obłożymy tą tkaniną, to musimy ją zszyć. Czyli dzieci się uczą zszyć. A na samym końcu musimy tą tkaninę wziąć i obkurczyć. Do tego bierzemy żelazko i uczymy dzieci prasować. Czyli za jednym razem przy zbudowaniu fajnej łódki, gdzie dzieci potem będą się uczyć żeglowania, współpracy, wpływaniu razem, uczymy też rzeczy podstawowych.
1: To może pytanie zupełnego laika, ale ile osób może na takiej łódce równocześnie przebywać?
0: Na tym modelu bodajże do trzech, ale są też jednostki, które my się jesteśmy w stanie zbudować 12-metrowe i do 12 osób może w nich przybyć.
1: Jak to jest? Na jakim wy właściwie jesteście teraz etapie? Miałam okazję was trochę przypatrywać się waszej pracy w stoczni i to już trochę nabiera kształtów, ale co jeszcze przed wami?
0: Jest szkutnia, bo stocznia to jest dla dużych okrętów, takich pompek stalowych i tak dalej, natomiast my jesteśmy szkutnią i robimy małe jednostki. Teraz jesteśmy na takim etapie, powiedzmy, pośrodku mniej więcej. Widzimy już, że cała konstrukcja powstaje. Staramy się teraz ją połączyć naszymi wiązłami do całego, żeby ukończyć kadłub, który następnie będziemy tkaniną poszywać. Czyli mniej więcej jesteśmy tak, no powiedzmy, między połową a 2/3 etapu budowy.
1: Czas ucieka do czerwca, tak?
0: Tak, to skupmy. Myślę, że przy tym tempie to tutaj dzieciaki się spokojnie wyrobią jeszcze z miesiąc i wszystko powstanie, a potem malowanie i wykańczanie.
1: A to jest jeszcze projekt graficzny tego cuda?
0: No to wszystko zależy od uczniów, co będą chcieli na tym namalować. My przygotujemy im tak powierzchnię, że będą mogli wziąć farby i namalować na tym, co będą chcieli.
2: A teraz już Piotr Dziki i jego opowieść o beskidzkich halach.
1: Dzisiaj z mikrofonem zaglądamy do zespołu parków krajobrazowych w Żywcu. Z nami pan Piotr Dziki. Pan Piotr opowie nam trochę o ciekawych zjawiskach przyrodniczych, o tym, co warto zobaczyć, no właśnie, choćby podczas krótkich wypadów w Beskidy. Dzisiaj, panie Piotrze, przybliżymy trochę temat hal, bo to podobno ciekawe zjawisko i wcale nienaturalne, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało.
3: Tak. Mamy oczywiście u nas w górach piękne, widokowe hale i polany górskie. Dziś akurat może wspomnimy o trzech w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Każdy lubi sobie usiąść na hali, podziwiać widoki, poleżeć, odpocząć. To jest taki element dla turystów nieodzowny wręcz. I wszyscy cieszą się, że te hale są, ale trzeba mieć świadomość, że te obszary nie są pochodzenia naturalnego. To człowiek je stworzył. Generalnie tutaj w naszej części Beskidów takich otwartych terenów naturalnie nie było. Wszystko porastały dawne puszcze karpackie i jedynie kopuła szczytowa Pilska, gdzie jest piętro subalpejskie, kosy drzewiny, to był taki naturalnie odsłonięty teren, a resztę wszystko było porośnięte lasami, gdzieniegdzie może jakaś enklawka się pojawiła z różnych przyczyn typu pożar i tak dalej. Ale przed wiekami pojawili się u nas pasterze wołoscy, przywędrowali z południa Europy. Taki lud, który zajmował się wypasem, no, głównie owiec tu w naszym terenie. Oni się tutaj pojawili, oczywiście to nie było z dnia na dzień, to trwało przez wieki, ale przywędrowali do nas, szukając swoich terenów właśnie pod tą gospodarkę pasterską. Pomału wtopili się tutaj w nasze tło, w naszą społeczność, no i też poszerzali swoje tereny wypasowe. No więc szli

góry. Ale żeby w górach wypasać, gdzie wcześniej były gęste lasy, pasterze włoscy zaczęli te lasy usuwać, tak powiem. Czyli jakiś tam obszar po prostu był wycinany, wypalany,

0: uczyły. Taka hala, jeżeli nie jest użytkowana, no to ona po prostu zarasta. Pojawiają się krzewy, pojawiają się drzewa, które się tam po prostu nasiewają i hala de facto się zabliźni. Gdybyśmy tę halę zostawili całkowicie, no to minie kilkadziesiąt lat i już w zasadzie nic nie pozostanie z takiej hali, bo całkowicie zarośnie i wszystko wróci do takiego swojego wcześniejszego wyglądu, wcześniejszego stanu.
1: Ale czy hale są w jakiś sposób chronione? Te właśnie, które są na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, czy tam można rozłożyć sobie, no powiedzmy, kocyk czy właśnie kurtkę i po prostu posiedzieć?
0: Czy są chronione? No tak, tak. Jest wiele projektów, wiele programów, dzięki którym te hale są na przykład wykaszane, gdzie są prowadzone wypasy owiec. Parki krajobrazowe też prawie 500 hektarów hal górskich polan w Beskidzie Żywieckim i Śląskim na obszarze parków krajobrazowych przez kilka lat intensywnie właśnie doprowadzało do stanu takiego, no, żeby nie zarosły, tak? Usuwanie samosiewów, wypas, wykaszanie, więc to był dość spory projekt z funduszy unijnych. No i teraz dzięki temu, no, można te hale troszkę lepiej, nie wiem, postrzegać, nie są takie już zarośnięte. A czy można usiąść na hali? No, to chyba nic się nie stanie, prawda? To nie jest tak, że położymy się na hali i coś tam się może wydarzyć. Wiadomo, że na takich halach też się pojawiają ciekawe albo bardzo rzadkie gatunki roślin. Na kilku stanowiskach rośnie dzwonek piłkowany, to jest bardzo rzadki gatunek. W ogóle objęty ochroną też jako gatunek unijny, priorytetowy. Więc no mamy tu taki ciekawy gatunek. No ale oczywiście, no można się położyć z kocykiem, nic się stanie. No, pamiętając oczywiście, że większość hal w górach naszych to są tereny prywatne. Ale nie sądzę, żeby ktoś miał coś przeciwko temu, że turysta jest na szlaku i sobie na hali poleży, prawda?
1: Ale trzeba uważać po prostu, co tam rośnie. No i tutaj kolejny raz przyda nam się ta wiedza, choćby o gatunkach chronionych w naszym terenie.
0: No to jest tak, no jak nie wiemy, co zrywamy, to może lepiej nie zrywać, prawda? Raz zerwiemy jakąś pospolitą roślinkę, nie wiem, jaskra, no taki przykład, którego zerwiemy i może nam ewentualnie zaszkodzić, bo jest trujący, ale może się zdarzyć, że nieświadomie zerwiemy coś naprawdę bardzo rzadkiego, no wtedy będzie spora szkoda dla przyrody, no bo jeżeli gatunek jest bardzo rzadki, znany z kilku stanowisk, no to jednak no dobrze, gdyby on się zachował po prostu.
1: No dobrze, panie Piotrze, jakie hale warto odwiedzić na naszym terenie? Czy hale to są też te takie bardzo widokowe miejsca w Beskidach?
0: No tutaj na wycieczkę wybór mamy spory. Wiele szlaków turystycznych i w Żywieckim Parku Krajobrazowym, i w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego prowadzi też przez takie hale. Warto zwrócić uwagę na halę Cudzichową, rozległa jedna z większych hal. Też była właśnie obiektem naszych działań, żeby po prostu ją utrzymać. Ona ma tak jakby dwie części, tą taką typowo halną, gdzie się prowadzi wykaszanie czy też wypas, ale tam na tej hali też są takie obszary bardziej podmokłe, łaki, jeżeli zejdziemy niżej, torfowiskowe, można powiedzieć. No i tu się już nagle zmienia krajobraz tego, co rośnie pod stopami, że tak powiem. Bo tam powyżej mamy, nie wiem, bliźniczkę, psią trawkę, jakieś kostrzewy, mietnice, a tam poniżej pojawiają się rośliny, które lubią takie tereny podmokłe. Czosnek syberyjski, tłustosz pospolity, no takie wiele gatunków stoczyków. I no to jest taka różnorodność, ale tam jest też obszar źródliskowy, więc tam to wszystko się zaczyna i później potoki już spływają w dół. Więc ta hala jest taka bardzo urozmaicona, ale idąc grzbietem, z szlakiem turystycznym, to przede wszystkim widoki wspaniałe, jej wielkość, rozłożystość i tam można spokojnie dojść na dłuższą troszkę wycieczkę.
1: No dobrze, ale z której strony i skąd dokładnie możemy się dostać na tę halę?
0: A więc hala Cudzichowa znajduje się, tak ogólnie mówiąc, między Rysianką a Pilskiem, więc idąc obojętnie z której strony, to po prostu przez tą halę przejdziemy i na pewno ją zauważymy, bo jest ogromna i rozległa. Więc jeżeli chcemy dojść, no to wystarczy zrobić sobie wycieczkę dowolnie z której miejscowości, która nas poprowadzi właśnie od strony Pilska, czy hali Miziowej bardziej, albo od strony Rysianki. I wtedy grzbietem tam pójdziemy sobie spokojnie i dojdziemy do tej hali. No warto się przejść, bardzo ładne miejsce.
1: Czyli można sobie zaplanować taką przechadzkę między halą Miziową,

0: a na przykład rysianką i wtedy na pewno na tę halę trafimy.
1: Tak, tak, jeżeli będziemy mieć taką trasę, że między tymi dwoma punktami będziemy się poruszać, no to chcąc nie chcąc przez tą halę przejdziemy. Ale można też sobie zrobić wycieczkę na halę o stronę na przykład rysianki i wrócić z powrotem. Jest to kwestia po prostu wyboru, czasu, chęci. Jest dużo możliwości.
0: No i tradycyjnie odsyłamy do mapy. Mimo wszystko warto sprawdzić choćby czas dojścia czy zejścia właśnie z tej hali. To wszystko na mapie przecież jest.
1: Tak, tak. Mapy turystyczne mają teraz przecież czasy przejść. Często też niektóre wydawnictwa mają sumy podejść. To wszystko można zliczyć. A w wielu aplikacjach czy na stronach internetowych można też samemu ustalić trasę, ją zaznaczając i sama nam policzy ta aplikacja, ile nas czeka drogi przed nami, ile jeszcze sumy podejść i ile czasu to w ogóle zajmie.
0: No dobrze, jeśli nie Cudzichowa, to która jeszcze hala warta jest wizyty?
1: No myślę, że każdy zna halę rycerzową. Też hala, która powstała w wyniku działalności człowieka, gospodarczego wykorzystania pasterskiego. Zresztą do dzisiaj tamten wypas jest też prowadzony. No to jest piękna, rozłożysta hala. Tam obojętnie z której strony pójdziemy, czy od strony Soblówki, czy będziemy schodzić z Wielkiej Rycerzowej, no to widoki są kapitalne. Tu fajnie jest ulokowane też schronisko, bacówka PTT-kowska według projektów Moskały. To jest właśnie taki przykład, gdzie krajobraz współgra z tym, co człowiek stworzył, czyli mamy budyneczek o ładnej bryle, drewniany, komponuje się z krajobrazem i nie psuje go przede wszystkim, więc tutaj no świetne miejsce. Na hali też wiele ciekawych widoków, wspaniałych i rozległych jest. Obojętnie jak pójdziemy, to one się ciągle mimo wszystko zmieniają. Też warto wspomnieć, że na tej hali rośnie dzwonek piłkowany i też jest to bardzo takie no, dość wyraziste potwierdzenie, że jest to teren cenny, ale ten dzwonek no, też ma związek z tym użytkowaniem. No, gdyby nie było tego użytkowania pasterskiego, to siedlisko by dla niego po prostu zanikło, był zagłuszony, to by wszystko zarosło, więc no, tutaj bardzo istotne jest, żeby ta hala się utrzymywała jak najdłużej, ale warto ją odwiedzić.
0: No dobrze, i wiem, że ma Pan jeszcze jedną propozycję, jeśli idzie o halę. Gdzie jeszcze warto się wybrać?
1: Tak, tak. To również bardzo znane miejsce, bo któż nie słyszał o hali Rysianka. Jedna z najpiękniejszych hal w Beskidach. Ale nie dlatego, że jest popularna, ale dlatego, że jest to po prostu no, naprawdę śliczna, rozległa hala. Nie tylko koło schroniska, ale wcześniej idąc szlakiem, na przykład od Złatnej, to ona się już zaczyna dużo wcześniej. Tam też jest ciekawostka taka, że dość spore płaty szczawiu alpejskiego tam występują. To jest taki gatunek, który jest, bardzo intensywnie się rozrasta, bardzo szybko. I on zagłusza wszystko, co pod nim rośnie. No i tu też właśnie w ramach zadań Służby Parku Krajobrazowego też co roku tam wykaszane są, czy usuwane są te płaty szczawiu alpejskiego, żeby po prostu ta hala się jak najdłużej utrzymała z takim składem gatunkowym, bo przecież no, krokusy wiosną sobie rosną, jest ten teren otwarty. No, szczaw alpejski mimo wszystko bardzo intensywnie się rozrasta i no, tworzy taką bardzo grubą powłokę, pod którą nic nie rośnie, bo jest intensywny cień. Tam ta roślinność niska po prostu zanika. Więc ten szczaw jest no, regularnie usuwany, co też sporo wysiłku wymaga takiego organizacyjnego, ale i na Cudzichowe, i na Rysiance te działania przez parki są prowadzone. No hala rewelacyjna, jak już tam będziemy, na hali Rysianka już będziemy podziwiać widoki, odpoczniemy, no to wtedy do tego rezerwatu, o którym wcześniej, na wcześniejszym spotkaniu mówiliśmy, do rezerwatu Romanka już jest kawałeczek, w sensie około godziny, prawda, spokojnego marszu. Ale już można się przejść, a nawet jeżeli nie, to z daleka pięknie Romankę widać. Warto pamiętać, że tutaj na naszym terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego takiego naturalnego piętra halnego nie ma. Nie występuje, bo zbyt niskie są to tutaj w tej części góry. Pisko jest zbyt niskie, więc naturalnego piętra halnego nie ma. A te wszystkie obszary, które nazywamy halami, to są po prostu miejsca, które stworzył człowiek właśnie w wyniku tej działalności pasterskiej i one są obszarami gospodarczo powstałymi, nazywanymi halami, ale w znaczeniu gospodarczym, czyli takim nieprzyrodniczym. To nie jest piętro halne, czy obszary halne.

0: celne, tylko po prostu no, takie obszary wypasowe nazwano halami. Może dlatego, że po prostu teren otwarty przypomina taki teren właśnie halny troszkę, ale on inaczej wygląda niż w rzeczywistości piętro halne. To nie jest to samo, co jakaś większa enklawa w lesie. Piętro halne to zupełnie inaczej wygląda. Ale nazewnictwo może takie właśnie na zasadzie skojarzeń.
1: Panie Piotrze, my dzisiaj naszym słuchaczom przybliżyliśmy 3 hale beskidzkie, ale muszę zapytać, ma Pan jakieś takie swoje ulubione miejsce, jeśli idzie o halę, z której na pewno jest najlepszy widok?
0: No ja bardzo lubię rejon Wielkiej Raczy, kopułę szczytową i tą sąsiednią halę Mała Racza. A jest taka po prostu, taka sielska, sielankowa można powiedzieć. Mała Racza, hala Mała Racza. Natomiast Wielka Racza, a to jest ciekawostka, bo tutaj istnieją podejrzenia, że tam akurat ten obszar nieleśny jest pochodzenia naturalnego. Naturalnego, chociaż teoretycznie nie powinien, bo to jest taka wysokość, gdzie jeszcze regiel górny spokojnie mógłby być, ale tam drzew nie ma. I nie jest to prawdopodobnie wynik tego, że tam była jakaś działalność prowadzona gospodarcza. To znaczy była, ale nie ona przyczyniła się do powstania tego terenu. A świadczy o tym to, że jakbyśmy sobie pochodzili po brzegach Wielkiej Raczy, tego otwartego terenu, gdzie jest ta platforma widokowa i tak dalej, to buki są dość skarłowaciałe na tej wysokości. Skarłowaciałe, czyli po prostu jak z tymi świerkami, o których mówiliśmy, po prostu te buki mają już zbyt trudne warunki, nie są w stanie się wykształcić w takich naturalnych swoich pokrojach wysokości, więc w związku z tym ta roślinność drzewiasta, ten drzewostan jakby zanikał. Stąd jest taki wniosek, takie podejrzenie, że ta kopuła szczytowa to było takie naturalne akurat otwarte miejsce pozbawione lasu. No, takie są przypuszczenia, ale lubię to też dlatego, że są wspaniałe widoki z Wielkiej Raczy.
1: I Perseidy podobno tam doskonale widać.
0: No niestety nie miałem nigdy okazji się wybrać, ale wszystko przede mną, więc może będzie kiedyś okazja. No chciałbym to zjawisko zobaczyć.
1: Słuchając Pana, to odnoszę wrażenie, że tak naprawdę w przyrodzie, po przyrodzie można bardzo wiele odczytać. Z obserwacji przyrody można bardzo wiele odczytać, choćby właśnie w jaki sposób, no jakie warunki panowały kiedyś, jaka była prowadzona gospodarka. W tej naszej przyrodzie beskidzkiej sporo widać.
0: Tak. Specjaliści, którzy zajmują się na przykład krajobrazem, czy też historią w ogóle użytkowania terenów górskich, to są w stanie po wielu różnych śladach zdefiniować, co się gdzie działo. Przecież są pozostałości w wielu miejscach różnych dawnych fundamentów, szałasów. To wszystko w terenie jest do odnalezienia. Nie wiem, w rejonie Praszywki, na Muńcole, na Suchej Górze. Tam są pozostałości właśnie takiej działalności człowieka, bardzo dawne. Jak ktoś zna temat i się tym interesuje, to jest w stanie to w terenie odnaleźć. One są w różnym stopniu zachowane, te pozostałości, jakieś fundamenty, piwniczki, kupiskole na przykład, czyli takie usypane skupiska kamieni, częściowo często już zarośnięte borówkami, ale to jest też dowód na to, że to był teren użytkowany choćby rolniczo, prawda? Bo te kamienie były zbierane z pól. One się wydostawały na powierzchnię w wyniku tam działania mrozu, załóżmy, prawda? I czy tam podczas orki były wyciągane na powierzchnię, więc ludzie zbierali te kamienie i usypywali kupiskole. Więc takie ślady można jak najbardziej w terenie zobaczyć. Są do tego jeszcze różne programy, które pokazują nam rzeźbę terenu. Są zdjęcia lotnicze z różnych lat, czasami takie jeszcze przedwojenne. Wiele rzeczy można prześledzić w krajobrazie. Także jak najbardziej. No to jest historia, tylko trzeba się zagłębić w ten temat, poznać mechanizmy, poznać różne narzędzia do poznawania takich właśnie historycznych pozostałości.
1: No i mieć...

0: To wygląda, a nie inaczej. Dlaczego takie zjawisko się tu pojawiło, czemu tu rośnie takie, a nie inne drzewo. Więc to wszystko jest kwestia po prostu skupienia się na tym, co widzimy dookoła.
1: W takim razie pięknych i uważnych wędrówek Wam życzymy, no i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia na szlaku.
1: I na koniec jeszcze coach Ilona Jakubiec.
2: Wiosna oznacza, że startujemy. I teraz tylko od nas zależy, czy wystartujemy tak mocno, że się gdzieś możemy potknąć, czy znowu damy sobie troszeczkę na to czas. Bo to, że coś się zadzieje, to jest oczywiste, dlatego że my jesteśmy częścią tego całego systemu, tej cykliczności. I my jakby nie możemy tutaj tego oszukać. Pytanie jest tylko znowu takie, co my z tym wszystkim zrobimy?
1: Czy my tych inspiracji do pracy nad sobą możemy szukać właśnie w tym, co się dzieje za oknem? To też ma jakiś sens?
2: Myślę, że ma sens, bo nie zapominajmy, że wiosna kojarzy się ze słońcem i z ciepłem. Te dwa czynniki powodują takie u nas pobudzenie do działania. To jest normalne, że w momencie pojawiania się słońca, tej jakiejś radości, tych przysłowiowych naszych ptaków śpiewających, my się jakby do czegoś zbieramy, mobilizujemy. Ale ja tutaj zawsze proszę o to, żebyśmy się mobilizowali w naszym rytmie i z naszym jakby takim byciem w danym miejscu. Bo pamiętajmy, że każdy z nas jest jakby w innym miejscu. Owszem, wiosna wiosną, ale my nie jesteśmy jako ludzie istotami takimi, że wszyscy działamy jednakowo. Pamiętajmy, że my jesteśmy różnorodni i na tym właśnie polega piękno całego naszego świata, że każdy z nas jest w innym miejscu, myśli o czymś innym, ma inne problemy, ma inne oczekiwania, jest naprawdę w takim różnorodnym jesteśmy czasie, że nie możemy oczekiwać, że wszyscy nagle ruszymy na hura z tymi wiosennymi porządkami. Mam tutaj na myśli oczywiście te porządki takie przewrotne, bo szafy szafami, ale ja myślę, że te szafyśmy już omawiały, że można to robić równie dobrze w każdym innym momencie. Owszem, szafę trzeba zmienić, bo wiadomo, kurtki trzeba schować, trzeba wyciągnąć coś innego. Ale ja bym tutaj bardziej się skupiła na tym, żebyśmy sobie zrobiły porządki ze sobą. Każdy z nas ma znajomego, znajomych, przyjaciół. No każdy ich tam sobie jakoś wybiera. I my dla tych ludzi jesteśmy uprzejmi, mili, wspieramy ich, jednocześnie wydobywając z nich jakby to, co w nich jest dobre, to, co w nich jest takie cenne. Jakby uświadamiamy ich w tym momencie, jacy oni są ważni i jak oni potrafią zmienić siebie, żeby im się żyło lepiej. A przekujmy to teraz na siebie. Zróbmy z sobą to samo. Zatroszczmy o siebie. Przestańmy być tacy krytyczni, surowi. Ale jak się spotykamy z przysłowiową przyjaciółką, to jej mówimy, coś ty, dasz radę, pakuj się, dasz radę. Ale my już potem na siebie patrzymy, ale może to nie, a może jeszcze zaczeka, a może to jednak jeszcze dziecko.

0: na bieżąco mogli z tej wody korzystać. Ponadto planujemy również budowę, zarówno rozbudowę sieci wodociągowej w tych rejonach, gdzie powstają nam nowe domy, żeby mieszkańców uzbrajać w tą infrastrukturę, jak również przy tej okazji będziemy też zabezpieczać przeciwpożarowo naszą oczyszczalnię ścieków, bo jesteśmy też na etapie teraz rozbudowy, żeby tam wszystko było dopełnione. Dostaliśmy również dofinansowanie w tych naborach na budowę sieci kanalizacyjnej, jak i sieci kanalizacji deszczowej, bo mamy też takie rejony właśnie w gminie, bo nie tylko są to tereny górskie, ale są również takie tereny bardziej wypłaszczone, gdzie przy tych anomaliach pogodowych, gwałtownych burzach mamy takie tereny zalewowe i tam planujemy wybudować kanalizację deszczową, która zabezpieczy mieszkańców, odprowadzi nam tą wodę, a wiemy, że to się nam sprawdzi, bo w poprzednich latach już takie inwestycje wykonaliśmy i te rejony, które są skanalizowane, jeśli chodzi o kanalizację deszczową, przy tych teraz nagłych takich oberwaniach chmury żyją po prostu z takim lekkim oddechem, że nic ich złego nie spotka.
1: To taka infrastruktura strategiczna, jeśli chodzi o gminę. Panie wójcie, ale oprócz takich ważnych inwestycji, są takie inwestycje, które cieszą młodych na przykład mieszkańców. Wiem, że robiliście jakieś prace związane z rewitalizacją tutaj tego parku w Łękawicy. To taki amfiteatr i teren, który jest wykorzystywany na imprezy, na wydarzenia.
0: Dokładnie, szanowni państwo. Od wielu lat co roku pozyskamy jakieś środki finansowe, które pozwalają nam na doposażenie, modernizację tego Centrum Kultury i Wypoczynku. Był taki okres, że doposażyliśmy dla najmłodszych mieszkańców, czyli różnego rodzaju huśtawki, zabawowe elementy. Potem była ścieżka edukacji ekologicznej, a teraz coraz bardziej jakby tutaj ta młodzież zwraca nam uwagę, że jednak skatepark czy różnego rodzaju przybliżone formy. Czasem te nazwy są tak dziwne, że trzeba się zagłębić, o co młodemu pokoleniu chodzi, ale też właśnie rodzi się nam dziś pomysł i taka potrzeba, aby dla tych osób, którzy korzystają aktywnie z rowerów, jakiś element do tego naszego Centrum Rekreacji i Wypoczynku wstawić. Szukamy środków finansowych, orientujemy się też teraz jeszcze w celach jakichś projektowych, co by to mogło być i też aktywnie współpracujemy z tym młodym pokoleniem, które nam świetnie podpowiada, bo są naprawdę na bieżąco, czego potrzeba, jakie są ich oczekiwania.
1: Jakie jeszcze inwestycje ważne są zaplanowane na ten rok albo takie, które są kontynuowane z roku poprzedniego?
0: Z roku poprzedniego w tym momencie finiszujemy z rozbudową, modernizacją oczyszczalni ścieków. Tam udało się nam pozyskać bodajże około chyba 8 milionów i to jest na takim finiszu. Planowane zakończenie, odbiór jest na bodajże końcówkę czerwca tego roku. Natomiast już mogę, że tak powiem, chwalić się, ale też tak spokojnie mogę sobie, że tak powiem, oddychnąć, bo mamy drugi etap już zagwarantowany, jeśli chodzi o środki finansowe. Tam inwestycja chyba będzie opierała na kwotę około 9 milionów i to jest taki ważny sygnał, bo ta nasza oczyszczalnia ma już około 30 lat, więc jest wyeksploatowana. To jest modernizacja wraz z rozbudową. I tutaj, drodzy państwo, dla mnie to jest naprawdę bardzo ważny element, bo jakieś tam elementy mogą poczekać. Mogą poczekać pół roku, rok, zostaną wykonane. Natomiast oczyszczalnia jest potrzebna nam tu i teraz. I w tym momencie bardzo się cieszę, że gmina złożyła wniosek, otrzymała dofinansowanie. Dla tak niewielkiej gminy dofinansowanie w wysokości tam 7, 8, 9 milionów to są ogromne pieniądze. A jak, że tak powiem, te pieniądze będą na pewno na przełomie teraz drugiego, trzeciego kwartału.

0: A też, drodzy Państwo, patrząc na przestrzeni, chyba nie wiem, bodajże roku, około 70 wniosków na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nowych czeka. Więc cały czas mieszkańców nam jakby tutaj przybywa domów, przybywa turystów, jak również mieszkańców na stałe, więc tej infrastruktury po prostu potrzebujemy. Kolejnym elementem, z którym też liczymy, że się musimy zmierzyć, to zaplanowaliśmy sobie modernizację i rozwój bazy sportowej na terenie gminy Łękawica. Wzięliśmy tutaj pod uwagę wszystkie trzy nasze placówki oświatowe, to zarówno zespół szkół w Łękawicy, jak i dwie szkoły podstawowe w Kocierzu i w Okrajniku. Złożyliśmy szereg wniosków na modernizację boisk sportowych, ogrodzeń, piłkochwytów, jak również bieżnie i zakończoną skokiem do piasku. Kilka naborów, bo to akurat sobie zaplanowaliśmy taką jakby trochę składankę i montaż finansowy, bo tam też będziemy potrzebować na pewno kilka dobrych milionów i nie można zdobyć z jednego rozdania tyle środków, z jednego źródła. Niektóre jakby nabory się już rozstrzygnęły pozytywnie na tutaj konto gminy Łękawica, bo umowy są zawarte, kolejne nabory są w trakcie oceny i jeśli tylko zakończą się, otrzymiemy dofinansowanie, to taka modernizacja tej bazy sportowej na terenie gminy wśród tych wszystkich szkół będzie wykonana, jest bardzo potrzebna, no bo młodzież nam eksploatuje to codziennie, a te nowe elementy na pewno usprawnią prowadzenie wychowania fizycznego, jak również rozwój tego młodego pokolenia.
1: A właśnie, no to teraz taki bardzo modny temat, w każdej gminie odbywa się cyklicznie i etapowo termomodernizacja kolejnych obiektów tak zwanej użyteczności publicznej. To są szkoły, to są urzędy, to są inne instytucje, które podlegają właśnie urzędom gminy. Jak to wygląda u Państwa?
0: Drodzy Państwo, w tym momencie jesteśmy na etapie termomodernizacji dwóch budynków oświatowych. To jest szkoła w Kocierzu Moszczanickim i skrzydło w zespole szkół w Łękawicy. Jednocześnie gmina już opracowała część dokumentacji, złożyła wniosek na termomodernizację wraz z rozbudową szkoły w Okrajniku, budynku komunalnego w Łysinie, jak również siedziby Zakładu Usług Komunalnych. Także, drodzy Państwo, czekamy na rozstrzygnięcie naboru i jeśli tylko będzie pozytywny dla gminy, a mam głęboką nadzieję, że tak, to na pewno za kilka miesięcy spotkamy się z panią redaktor i będę się mógł pochwalić, że jesteśmy już po ogłoszonym przetargu, mamy wybranych wykonawców i w roku kolejnym będziemy te budynki termomodernizować. Jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, mamy już wykonane. W przeciągu ostatnich 2 lat na wszystkich budynkach użyteczności publicznej, które jakby pożerają nam tej energii najwięcej, zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne. To jest siedziba Urzędu Gminy, to jest zespół szkół w Łękawicy, to jest szkoła w Kocierzu Moszczanickim, ujęcie wody, czy też nasza oczyszczalnia, bo tam jednak tej energii potrzebujemy bardzo dużo i tam takie instalacje nam się udało zamontować. Z jednej strony cieszymy się, że jest to słońce, że produkuje się tą energię, ale gdyby naprawdę raz od czasu popadało i trochę tą suszę nam zatrzymało, też byłoby bardzo dobrze. Ale ta termomodernizacja budynków jest w trakcie, przewidujemy kolejne. Ja się bardzo cieszę, że tyle środków nagromadziliśmy, że tyle pieniędzy udało się pozyskać. Na pewno jak podsumujemy tą kadencję, to można się pochwalić kilkoma naprawdę bardzo fajnymi inwestycjami, które będą służyły tej gminie przez wiele lat.
2: SK Beskidy.
3: Co mamy dalej? Teatra rozmaite, pisze autor. Czytanie świata i gapiostwo. Gapiostwo jest integralnym elementem funkcjonowania wspólnot. Ludzie się gapią, są gapiami, przyglądają się, przypatrują, słuchają, obserwują. Tak. Jarmarczne teatrum, czyli widowiska takie, które cieszyły ludzi, ludyczne widowiska w teatrze w świecie Andrzeja Komonieckiego i sąsiedzi, Żydzi, heretycy i inni obcy. Tytuł nieprzypadkowy, przecież przywilej królowej Konstancji gwarantował potwierdzenie przywileju o zakazie osiedlania się Żydów i innych obcych w mieście. Królowa Konstancja, Habsburżanka, królowa Polski i właścicielka dóbr żywieckich. Zatem, co mamy tutaj ciekawego? Cała ta książka jest naprawdę warta pochylenia się nad nią i przyjrzenia się temu, jak i w jaki sposób funkcjonowali nasi przodkowie. Pamiętajmy o tym, że to jest czas, kiedy świat sakrum i świat profanum splata się. To barok, w związku z tym życie religijne, kalendarz liturgiczny łączy się z życiem codziennym. Te elementy miały bardzo istotne znaczenie. Te światy się przeplatały. To była bardzo mała społeczność, też się trzeba z tym liczyć, więc tu się wszyscy znali. A do tego jeszcze jedyne miasteczko w okolicy, więc tym bardziej potęgował się ten efekt może trochę zamknięcia, może trochę akcentowania tej wewnętrznej wspólnoty. Sami Państwo orientujecie się, w jakim obszarze zamyka się ten starszy żywiec, choć w dużej mierze już i tak

go nie widzimy z uwagi na pewne przemiany architektoniczne w obszarze miasta. Więc spektakle, które się odbywały, były integralną częścią sposobu życia. Kontrreformacja pojawia się jako alternatywa dla reformacji. Kościoły reformowane były kościołami pozbawionymi ornamentyki, zdobień, symboli. Taki był cel ruchów, bo to nie jest przecież jeden nurt, tylko było ich wiele, doby reformacji. W to miejsce pojawia się kontrreformacja jako propozycja dla świata kościołów katolickich i ta kontrreformacja obdarowuje nas barokiem. Sprawa dyskusyjna, jak ze wszystkim. Jedni lubią barok, drudzy nie lubią. Ja doceniam bardzo barok za Bacha, za Szekspira i za Tomasza Hobbesa. Uważam, że to są bardzo ważne elementy kultury. Z przyjemnością obcuję. Architektura barokowa podoba mi się średnio, zdobnictwo barokowe również, ale mnóstwo kolorów, mnóstwo złota, mnóstwo obfitości. Ale i do tego pojawiają się wtedy również w baroku ruchome szopki, czyli wykorzystanie wiedzy z zakresu mechaniki, ona się już pojawia, bo przecież wiek XVIII nie pojawiłby się, gdyby nie wiek XVII. Pozornie wydaje się to truizmem, co mówię w tej chwili, ale wiek XVII to jest moment, kiedy wraca pasja naukowa, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. I ta mechanika, tu się wyłania się Newton, Francis Bacon, pojawiają się postaci, które uruchomiły ten wstęp do Europy racjonalnej. I co się dzieje w tym kościele? W tych kościołach się zaczynają dziać rzeczy zachwycające. Przepiękna muzyka. Sądzę, że część z Państwa do dzisiaj tak marzy, jak wchodzi do kościoła i akurat trafi na moment, kiedy organista gra Bacha, to już więcej nic nie trzeba, tak? I do tego doskonała akustyka, wielkie organy, siła uderzenia dźwięku. Jeśli jeszcze do tego taki barokowy chłop lub baba, którzy mieszkali w domu z małymi okienkami, bardzo często współdzieląc zimą izbę ze zwierzętami, gdzie jedynym światłem było światło tlącej się świeczki, na której i tak oszczędzano, nagle pojawia się w kościele oświetlonym, doświetlonym, z lustrami, z kandelabrami, ze złotem, z barwami, które były bardzo drogie do osiągnięcia, bo przecież kolor dostępny pojawia się dopiero wraz z rozwojem chemii. Czyli tak naprawdę dopiero w wieku XIX pomalutku zaczynamy móc korzystać z koloru pozyskanego w sposób sztuczny. Wcześniej kolor był luksusem i to wszystko można było zobaczyć w barokowym kościele wraz z ruchomą szopką. No to musiało robić nie

osiągnięcia, bo przecież kolor dostępny pojawia się dopiero wraz z rozwojem chemii. Czyli tak naprawdę dopiero w wieku XIX pomalutku zaczynamy móc korzystać z koloru pozyskanego w sposób sztuczny. Wcześniej kolor był luksusem i to wszystko można było zobaczyć w barokowym kościele wraz z ruchomą szopką. No to musiało robić niebo, nie? I w takim świecie przychodzi żyć Komunieckiemu i naszym państwa przodkom i ich sąsiadom. Zatem ten teatr, on się odbywał. Teatr rozumiany jako pewne przedsięwzięcie skrojone po to, aby przykuć uwagę ludzi. Nie w złym znaczeniu. Tu nie chodzi o odgrywanie czegoś sztucznego. Tu chodzi o zanimowanie pewnej przestrzeni w sposób taki, który miał zaabsorbować. Przyciągnąć ludzi do kościoła, pokazać im coś w tym kościele, czego absolutnie nie są w stanie zobaczyć poza nim. Czyli nadać temu kontaktowi z sakrum jeszcze wymiar głęboko estetyczny, absolutnie odmienny od tego, co poza tą świątynią się znajduje. I te widowiska szeroko rozumiane są jednym z kluczowych elementów opisu, które pojawiają się u Komunieckiego i które przytacza nam autor książki o Komunieckiego świecie. O, na przykład. Również w roku 1717, który już wcześniej cytowaliśmy, Wielkanoc albo Święto Zmartwychwstania Pańskiego w Rychwałckim Kościele na Sumie Wielkiej po elewacyjnej palmy papierowe i papiery malowane dla ozdoby ołtarza wielkiego postawione od światła na ołtarzu chwyciły się i płomieniem ołtarz wielki ogień ogarnął. Z obrazem Najświętszej Maryi Panny aż chłop na ołtarz skoczył i ugasił. Co to z podziwieniem ludzi stało się i było? No, to musiała być sensacja. Wszystko razem i fakt, że papierowe ozdoby się zajęły od świec, jak i to, że ołtarz się zapalił i został ugaszony przez rychwałckiego chłopa, który został najpewniej bohaterem w swojej społeczności. Równocześnie pojawia się tutaj też ciekawa informacja, to tak a propos czegoś, o czym mam nadzieję będziemy miały okazję porozmawiać, czyli zdobnictwo papierowe. Pojawiają się bibułki w momencie, kiedy przemysł papierniczy zaczyna produkować bibułę, ale zawsze jest to pytanie, co bibuła zastąpiła, nie? Co wyparła albo co ją poprzedziło, co było inspiracją dla twórczości bibułkarskiej, która jest relatywnie nowa w społeczności lokalnej, relatywnie nowa jako forma rzemiosła artystycznego. No i już chociażby czytając Komunieckiego widzimy, że skoro w 1717 roku w kościele w Rychwałdzie były papierowe ozdoby na palmach, to znaczy, że gdzieś ten element zdobnictwa i wprowadzania kultury w obszar natury również w obszarze sakrum musiał się pojawiać. Jest tu mowa o egzorcyzmach, dla tych, których to interesuje. Benedyktowanie, czyli egzorcyzmowanie demonów należy do czynności religijnych i jedynie obdarzone w sankcje religii ma mocne uzasadnienia. Czyli jeśli się już te demony pojawiały, to w zasadzie jedyna grupa, która mogła się z nimi rozprawiać, to były osoby, które są do tego uprawnione i namaszczone, uprawnione przez Kościół. Jakieś tam inne babki czy dziadki niekoniecznie. Szatan i magia, ale i sprawowanie przez duszpasterzy kontroli nad duchowością wiernych, troska o byt codzienny, niepokoje metafizyczne, podtrzymywane różnymi obrazami musiały się niekiedy ze sobą stykać, o czym pisze autor i właśnie wskazuje te widowiska, które balansowały między sakrum i profanum, między religią, religijnością, ale też zabobonnością, którą mocno uruchamia wyobraźnia. Wracamy do tego wątku piorunów uderzających w wieże, demonów i złowieszczych, złowróżebnych znaków, które sygnalizują, że coś nastąpi. A równocześnie to, czego dzisiaj szczęśliwie nie doświadczamy, wraz z rozwojem systemu prawodawstwa, zmienia się system karania w społeczeństwach. O tym pięknie pisze Michel Foucault. Czyli przestajemy karać ciało, zaczynamy karać duszę. Natomiast czasy, kiedy żył Komuniecki, to są czasy, kiedy to ciało ma zupełnie inne znaczenie w obszarze nadawania kary i różnych kar. I pisze tutaj autor tak. Zbrodnia, także i samobójstwo, kalać musiała całą okolicę, naruszając ład nie tylko w sensie moralnym, ale również i rytualnym. W tym miejscu koniecznie trzeba zwrócić uwagę na niemały zakres obowiązków służbowych kata. I o tym również pisze autor. Utrzymanie ładu, sprzątanie i zabiegi higienizacyjne mogły mieć uzasadnienia daleko odbiegające od dzisiejszych na ten temat wyobrażeń. I na przykład. Po tenże czas chłop się w pewli ślemieńskiej obwiesił, z której egzekucję jej mistrza tamże wzięto, który go sprzątał. Wywlokłszy do lasa na granicę, w przód mu ręce i nogi obciąwszy, spalił i proch zakopał. I dalej opowieść kolejna. Gdy powiesił się pewien zrozpaczony mieszczanin, kac z Cieszyna będący,
na granicę koniem wywlókł i na stosie drew spaliwszy, ten proch zakopał. I dalej, tegoż roku, to rok 1605, dnia 7 listopada Jakub Chuba ze Skawy zginął przez sąd miejski żywiecki tu w Żywcu o różne występki i rabunki, a zwłaszcza, że dwie żony miał i pszczoły łupał z towarzystwem swoim, za co przed sąd Boży poszedł, będąc osądzony, aby koło słupa wodzony, a wytoczone jelita z niego były. Co się tak stało, potem był ścięty, której takiej egzekucji strasznej w Żywcu jeszcze nigdy nie było. To musiało być przerażające i ludzie się na to gapili.

0: pili. Przychodzili i było to wydarzenie i zwykle biegał się tłum.
1: Pamiętam te obrazy z filmu, prawda? I to dla mnie to było szokujące, że gawiedź przychodziła i cieszyła się na to wydarzenie, a tam po prostu rozczłonkowywali jakiegoś biedaka, który no pewnie zasłużył, ale że aż tak, to już dla mnie to jest niepojęte. A tam były dzieci na przykład i też patrzyły i się cieszyły.
0: Po czym wracamy na obiad.
1: Tak.
0: Natomiast tutaj tylko przypomnę, że wspomniany pan Jakub ze Skawy w pierwszej kolejności wskazano, że jego przewinieniem czy występkiem był fakt, że miał dwie żony. Także myślę, że warto nad tym pomyśleć, jakie były sankcje z uwagi na bigamię. I co dalej? Tutaj się pojawia postać Burego, nazwisko dosyć popularne na Żywiecczyźnie. Świetny rzeźbiarz mieszkający niedaleko też nosi takie nazwisko. Mieliśmy przyjemność ostatnio o tym rozmawiać. Mam nadzieję, że do twórczości Zbyszka Burego wrócimy. Ale co się tutaj pojawia w kontekście właśnie tego nazwiska? Zbójców na ćwiartowanie siedmi osądzono, a Burego jako hetmana na hak, którego na placu, gdy ciągniono na hak żywo, tak mówił: wio bury do góry. I tak żywo wisząc, widział, jak siedmi ćwiartowano jego towarzystwa, co sprawiwszy kat na haku, nań zawołał: narąbałeś teraz mięsa, jedrze go. I wisząc tak żywo, na prośbę kapłanów strzelić weń katu rozkazano, skąd prędko skonał. No i tu się pojawia pytanie, kim w takiej sytuacji byli widzowie? I to, o czym przed chwilą powiedziałaś, Agato, czyli co skłaniało ludzi, żeby pójść i się na to gapić? No ale tak było, takie były czasy, więc jak będziecie Państwo tą książkę czytać, no to spotkacie się i z takimi praktykami naszych przodków, dla których najpewniej nie byłoby to nic dziwnego i gdyby nam się dało przenieść w czasie, choć może dobrze, że tak nie jest, to najpewniej oni dziwiliby się, że my się dziwimy. Tak? I to są te różnice, to jak różnią się światy Andrzeja Komonieckiego od naszych światów, choć być może ta różnica jest w gruncie rzeczy stosunkowo niewielka. I ostatni rozdział wspomnianej książki, jesteśmy, przypominam, cały czas w obszarze książki Świat Andrzeja Komonieckiego, kronikarza, żywca, studia z antropologii historycznej, autorstwa Piotra Kowalskiego. Ostatni rozdział to jest rozdział pod tytułem Ciało i Teatrum Śmierci. Choroby i inne cielesne dolegliwości, o umieraniu statecznym, męczeńskim i plugawym i ostatni podrozdział Zwłoki, trupy, szczątki.
1: To już idziemy tak po bańce.
0: Tak. I no, w zasadzie pojawia się moment, kiedy pan Włodyjowski na chwilę zostaje mnichem i w rozmowie ze swoim przyjacielem Ketlingiem powtarza memento mori, a później znowu zostaje małym rycerzem. Jako że z moim ojcem oglądałam jako dziecko z wielką pasją i czytałam pana Włodyjowskiego i zawsze bardzo płakałam, jak pojawiał się hetman Sobieski, mówił: panie pułkowniku Włodyjowski, na koń nie wsiadasz i tak dalej. To jak słyszę o tym właśnie wątku barokowym kontekstu śmierci, czaszek, kaplic pełnych kości, to kojarzy mi się to zawsze z panem Włodyjowskim. No już tak zostanie. I co my tutaj mamy?
1: Taka kaplica czaszek w Górach Świętokrzyskich, prawda?
0: Jest, w Pradze jest. No, generalnie, jeśli ktoś lubi takie rzeczy, to spokojnie to znajdzie. I mamy taki opis z roku 1709. Dnia 5 septembris, we czwartkowy dzień, po nieszporze, Antoni Kralowski, krawiec żywiecki, Macieja Czechowicza, cerulika żywieckiego, siedzącego na progu na ratuszu starym, gdzie mieszkał, sprzeciwka w rynku, z izdebki Jana Molińskiego, nieostrożnie z pistoleta wystrzeliwszy, trafiwszy w głowę, do śmierci zabił, iż zaraz umarł. Tak.
1: To się dzieje w obszarze barynku, prawda? Tak. Bo Molińscy, prawda?
0: Jak będziecie Państwo przechodzić przez rynek, to proszę zwracać szczególną uwagę na to, co się dzieje a propos siedzących na progu ratusza osób. Bo jak się okazuje, może być różnie, może być niepokojąco. Albo na przykład tego roku, 7 aprilis, w sam dzień Wielkiego Czwartku, sławny i dość uczony, a filozof dobry Melchior Kalfaszowicz, pisarz miejski żywiecki, pobożnie umarł, mając lat wieku swego 42, a na pisarstwie był lat 10, po którym na pisarstwo nastąpił sławny Mikołaj Tomalowicz, będąc radnym, którego roku wiele zacnych i godnych ludzi poumierało, będąc choroby i łożnice ciężkie, a śmiertelne. Czyli coś się przywlekło do miasta najpewniej. I u Komonieckiego znowu wracają te wątki, że coś się wydarzało, co sygnalizowało, że coś nastąpi za chwilę. I pisze Komoniecki tak. W 1677 roku, dnia 16 listopada, godziny 12 w noc, na całym Zygarze, Stanisław Suski, mieszczanin i kupiec dostatni żywiecki, umarł. A ten sklep albo kamienicę na podwórzu domu swego kosztem swoim tego roku zmurował. Ale go śmierć zaścigła, że go nie dokończył. Będąc prognostykiem śmierci, jego próg kamienny w piwnicy, że

0: się na poły rozpad i schody albo kamienne do niego przymurowane zapadły się, jakoż prędko umarł. Który na testamencie odkazał na murowanie kościoła Świętego Krzyża pewną sumę i pogrzebion jest w grobie wśród kościoła pod Pasyją, na którego pogrzebie było kilka kap zielonych z Bractwa Świętego Józefa z Wilamont. No czyli jakby się przyjrzał tym schodom,
1: to być może by się uchował.
0: Albo by umarł ze strachu, że umrze. Ale dla Komonieckiego jasne jest, że skoro schody na poły się rozpadły i zapadły, przymurowane, no to znaczy, że to był ten
1: znak. Dwoje babkę wróżył.
0: Tak. Albo będzie słońce, albo będzie deszcz. Tak. I dalej. Tegoż roku 1698 w miesiącu marcu w lipowskim folwarku krowa urodziła ciele, które było o dwóch głowach, a o czterech nogach, po czym krowa zaraz zdechła i ciele za nią po dniu jednym. Które monstrum to wyjawiło, że urzędnik Jan Kozieł, nazwany Strzebinie, tegoż dworu prędko umarł, a żona jego zasie po nim w niedziel cztery umarła i córka jej także Urszula. A te skóry z tego cielęcia dano do Kuśnierza wyprawić i do Krakowa one panu posłano.
1: I niezłe powiązanie.
0: I tutaj, tak, tutaj w dziejopisie widzimy tego typu konstruowane związki przyczynowo-skutkowe. I nie jest to domena Andrzeja Komonieckiego. Taki był wtedy świat. Łączono pewne elementy

Tutaj w dziejopisie widzimy tego typu konstruowane związki przyczynowo-skutkowe i nie jest to domena Andrzeja Komonieckiego. Taki był wtedy świat. Łączono pewne elementy,

0: Żywieckiego. Co się koniowi dostało? Co tu wiemy? Że były orzechy włoskie na przykład. Pomijając już te opowieści i związki między piorunem, koniem, człowiekiem, to też można by wyczytać, nie? Że już były orzechy włoskie i korzystano z nich tak po prostu. Już były na tyle duże, że po prostu rosły i stanowiły integralny element tej społeczności. I to jest również ciekawe dla tych z Państwa, którzy interesują się roślinnością tego terenu i inwazyjnymi gatunkami i tymi, które się zaadoptowały. To też jest interesujące. Tam można wyłapać pewne rzeczy, czy już wtedy w tym wieku, w tym przypadku 1661, czyli w wieku XVII, co my tutaj mamy, tak?
1: To tak obrazowo, że bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, jak po prostu serial, prawda? Podziękę, jak to wszystko przebiegało, jak ci ludzie wyglądali, jak żyli, jak myśleli.
0: A sądzę, że musiał być kresomówcą, że choć może nie, ale tak sądzę, że te opowieści, być może dlatego był postacią popularną, że musiał ciekawie i interesująco opowiadać. Pamiętajmy o tym, że współczynnik analfabetyzmu był gigantyczny wtedy, więc siła słowa, siła erudycji była bardzo ważnym elementem w takich społecznościach. I taka osoba, która potrafiła opowiadać, a miała jeszcze do tego dobrą pamięć i pasję w odtwarzaniu pewnych historii, była bezcenna, no bo to tak jak dzisiaj platforma streamingowa. Przychodził wieczór, pojawiał się Komoniecki i historia kolejna, nie? Która się później w nocy ludziom śniła.
1: Ale on to jak portal informacji, co się gdzie działo.
0: I to, umówmy się, miał szeroki zasięg. Tego roku, 1709, dnia 29 julii, w poniedziałek, Walek Kubas na Juszczynie Półrolnik, zafrasowawszy się, że mu świnie pozdychały, rano na gruszce obwiesił się. Pod który czas wielkie zamroczenie i grzmot były, aż na chmury dzwoniono, a potem rozebrało się prędko pięknie i deszcze żadnego nie było. A ten przez niedziel 4 powiadał i skarżył się, że go na to obwieszenie przez lat 7 zwodzi coś i na to po tym przyszedł. Czyli mówił wcześniej o tym, że coś się z nim dzieje. Do tego dzwonnika Wojciecha przychodził kilka razy diabeł, obiecując mu, że męczennikiem zostanie, ażeby sobie gardło poderżnął i noża mu przyniósł. Wodził go dlatego na osobne miejsca i do potoku, aż sobie poderżnął, a mając dziurę w gardzielu anno 1625, dopiero umarł anno 1628. Roku pańskiego 1672 w niedzielę kwietną jego mość ksiądz Mikołaj Foltyński, proboszcz żywiecki, śpiewając pasyją u wielkiego ołtarza, kadłub go śpiewającego rzucił, aż inszy ksiądz musiał dokończyć. Po czym w dzień świętego Wojciecha, dnia 26 aprilis, umarł. Co się też było po tym przydarzyło jego księdzu bratu, który gotując się na kazanie we święto i w komży chodząc, u plebanii jej koło stawu, zanim na mszę wielką dzwoniono, kadłub go także rzucił do stawu i tam umarł. Aż nieskoro szukając go do nabożeństwa, znaleziono nieżywego. Umieranie, śmierć niespodziewana, scenariusz umierania, czyli cały proces tego, jak to się odbywało, jak się zachowywali sąsiedzi, bliżsi, dalsi, co się wydarzało, też znajdziemy w opisach. Śmierć chwalebna i taką historię przywołuje również Komoniecki, łącznie z tym, że odwołuje się do cesarza Hadriana. No, tutaj ta wiedza Komonieckiego mogła być, powiedzmy sobie, bardziej relatywna niż ta bieżąca z okresu baroku, ale warto poczytać choćby dlatego, że będziemy mogli wiedzieć dzięki temu, jaką wiedzę mógł mieć wtedy człowiek, z czego mógł korzystać i na ile ta wiedza była wiedzą naukową, a na ile była taką właśnie wiedzą opartą o legendy, mity. Tak, morderstwa. I o tym również jest fragment, na przykład o pani Agnieszce, która o zabicie męża swego, którego śpiącego i napitego drewnem w głowę uderzywszy, w Krzeszowie zabiła, a potem porąbawszy go siekierą w piecu w nocy spaliła i kości zagrzebała i tłuszczem z niego w kaganku paliła.
1: A, tylko jedyna, jaki, no po prostu najgorszy horror.
0: Tak, to trzeba przyznać, że czyta się to z lekkim przerażeniem, ale również Agnieszka Mojszanka męża swego Stanisława Stachurę zabić przynajęła, którego Jędrzej Ryczko w stodole w nocy śpiącego zabił. To się działo w Łodygowickim państwie. Przypadek mężobójstwa opisuje Andrzej Komoniecki. To jeszcze do tego dochodzi pachołek, z którym cudzołożyła. Także historia przerażająca po sąsiedzku. I to też nam opisuje Andrzej Komoniecki z dużymi detalami, bardzo emocjonalnie. Jest też opowieść o Macieju Wakule z Rycerki, ale również o hetmanie zbójniczym Martynie Portaszu. Imię Martyn dzisiaj się w zasadzie nie pojawia. W takim zapisie najpewniej jest to Marcin, ale to też ciekawe, jak się zmienia nazewnictwo, jak ewoluowały imiona. A historia dzieje się na górze zwanej Białym.

0: Była nad Ciścem, wsią, i tam na pal wbito tegoż zbójnika. Czyli jak będziecie Państwo oglądali trylogię, to wątek z Palem i Azją Tuchajpejowiczem i przytrafiał się na żywiecczyźnie. Jest również opowieść o Pawle Kupczaku, o Macieju Wakule, Michale Smułce, Pawle Kupczaku.
1: Wszystko bardzo teraz znanej.
0: Tak, jesteśmy u siebie. Tomasz Dudek z Milówki i Regina, córka jego, która została skazana za cudzołóstwo ze zbójami. Czy tak było, trudno stwierdzić, na pewno bardzo często pomówienia o niemoralność kobiet stanowiły podstawę do tego, żeby je ukarać. Ale również o świerczkach, bratach rodzonych, Jędrzeju i Macieju możecie Państwo poczytać. Być może to są jakieś postaci z Waszych historycznych annałów. Jest też szlachetny pan Gabriel Drozdowski. Opis egzekucji o Jakubie Chubie ze Skawy była mowa już o tym, ten, który miał dwie żony i ostatecznie zakończył w sposób tragiczny, ale jest również Wojciech Miczek ze Słotwiny, też go poćwiartowano. Malcher Gąsior z Przyborowa, też ciekawa postać i też dość przerażające i krwawe opisy tego, co się wydarzało. Wojciech Stokłosa z Zabłocia, Krawczyk, który miał potrzebę przywłaszczenia sobie nie swoich koni, też skończyło się tragicznie. Wojtek Krzysztofek, Jadwiga Urbańcowa, płukając Achtele z Piwa Żylińskiego, które z karczmy tu miejskiej od Żydów na sól przywiezione były, znalazła w jednym Achtelu przyrodzenie niewstydliwe męskie, będąc z dawności umokłe i nagniłe z jelitami. Także tutaj okazało się, że zaczęto szukać winnego. Jak się Państwo domyślacie, nie skończyło się to szczęśliwie dla nikogo.
1: Ale zauważyłam, że tam za każde przewinienie było dość dramatyczne karanie. Tutaj choćby ta kwestia tych żon. No, kto by pomyślał, że za

0: charakteru przyrodzenie niewstydliwe męskie, będąc z dawności umokłe i nagniłe z jelitami. Także tutaj okazało się, że zaczęto szukać winnego, jak się Państwo domyślacie, nie skończyło się to szczęśliwie dla nikogo.
1: Ale zauważyłam, że tam za każde przewinienie było dość dramatyczne karanie. Tutaj choćby ta kwestia tych żon, no, kto by pomyślał, że za

0: musiała być przerażająca, a równocześnie właśnie wspomniane gapiostwo. Jest też tutaj trochę takich informacji, czym się można leczyć. I może, posłuchajcie Państwo, nie rekomendujemy, ale tak kiedyś bywało, może to też była przyczyna niemałej śmiertelności. Zdaniem naszych włościan ból zębów przechodzi na kość, gdy się chory ząb dotknie 3 razy kością z cmentarza. Choremu neureumatyzm Rumunowi radzą na Bukowinie kością znalezioną na łące po 3-krotnie okolić chore miejsce, kość odnieść na powrót i w tym samym położeniu pozostawić, a chory wyzdrowieje. Dalej. Piasek z grobów zażyty jako proszek bywa u Rusinów lekarstwem na wszystkie choroby. Od upiornej febry radzą w Gub, czyli w guberni charkowskiej, zjeść garść ziemi ze świeżej mogiły. A w guberni kijowskiej zawiązać ziemię mogilną w węzełek koszuli i nosić ją przez 9 dni. Gdy dziecię w Turynki Północnej nieustannie krzyczy i nie daje się uspokoić, idzie matka na cmentarz, bierze z świeżo zasypanego grobu 3 garści ziemi i kładzie dziecku na głowę. Jako środek przeciw napadom epilepsji i bólom zębów uchodzi u Niemców na Śląsku w grobie znaleziony gwóźdź z trumny. Choremu na oczy radzą w Siedmiogrodzie pójść na wiosnę w niedzielę rano na grób pobożnego człowieka i zwilżyć chore oczy świeżą rosą z grobu, a uzdrowieje. Węgrzy i Sasi Siedmiogrodcy w okolicy Hermannstadtu dotknięci wrzodami kąpią się w wodzie, do której wkłada się ziemi i ziół z grobu, a wodę z kąpieli wylewa się na cmentarz. Stare Żydówki w Małopolsce Wschodniej idą na okopisko, kładą na grobie cadyka pobożnego chustę, którą dają pod poduszkę ciężko choremu, aby wyzdrowiał. U grobu świętego Stanisława w Krakowie kapłan z Wrocławia i chorąży krakowski, obaj ślepi, wzrok odzyskali, dziecię utopione w Gdańsku ożyło. No tutaj dochodzimy już do czasów metod leczniczych z czasów Konstantego Wielkiego i jego córki Konstancji, która jak była poganką, to była wrzodami szkaradnymi obsypana od nóg aż do głowy, jak pisze Komoniecki, gdy na grobie świętej Agnieszki usnąwszy ocknęła się, ozdrowioną była. Jak się Państwo domyślacie, wrzody zniknęły. Lud z Syrakuzy szukał uzdrowienia u grobu męczenników, a matka świętej Łucji, która już przez 4 lata płynienie krwi cierpiała i żadne jej lekarstwa nie pomagały, przy próbie świętej Agaty, w czasie kiedy czytano Ewangelię, przeszło jej. Myślę, że to są takie rzeczy, które mieściły się w obyczajowości tamtych czasów. Poziom higieny był dyskusyjny. Myślę, że dzisiaj, gdyby ktoś się przeniósł w czasie z okresu baroku XXI wieku, to udusiłby się od smrodu spalin. Natomiast nas prawdopodobnie smród ciała i wszystkiego tego, co płynęło rynsztokami, ulicami, wykończyłby również. Żyjemy w pewnym świecie zapachowym i ten świat z czymś nam się kojarzy, z czymś przyjemnym albo z czymś przerażającym. Natomiast myślę, że nasi przodkowie po prostu musieli trochę śmierdzieć.
1: Tak subtelnie ujęłaś, że trochę.
0: Ale zwróćcie Państwo też uwagę na to, że to przeplatanie się wiedzy i zabobonów i łączenie tego z wątkiem sakrum, no bo jednak pochówek w ziemi poświęconej, pod auspicjami osoby duchownej i nagle ta ziemia wykorzystywana do leczenia. Wszystko im się to jakoś składało do kupy. I możemy oczywiście zakładać, że to było dziwaczne, ale najpewniej my również jesteśmy dziwaczni. Tylko racjonalnie
1: bylibyśmy bardziej.
0: Zdecydowanie. A mało tego, podobnie jak Komoniecki, jesteśmy sobie w stanie bardzo wiele rzeczy zracjonalizować. Także o tym jest ta książka. Jest bardzo interesująca, świetnie się ją czyta. Polecam, bo wydaje mi się, jest obfita literatura, poza samym Komonieckim do tego oczywiście. To jest bardzo dobra publikacja naukowa. Jeśli to Państwa zainteresowało, to myślę, że warto przyjrzeć się temu, poszukać nazwisk swoich przodków, poszukać swoich miejscowości w tych opisach. Jeśli Państwo nie wywodzicie się z Żywiecczyzny, ale macie przyjemność tu mieszkać, to tym bardziej warto zgłębić, co i gdzie się działo i gdzie ta Żywiecczyzna się mieści, jakie są jej kulturowe wymiary, z czego wywodzi się dzisiejszy kształt lokalnej obyczajowości. Proszę absolutnie Komonieckiego nie oceniać, tylko doceniać, bo gdyby nie on i gdyby nie jego potrzeba gromadzenia wiedzy i bardzo twórcza fantazja, skłonność do kresomóstwa i trochę do jakiejś takiej
1: koloryzowania,
0: tworzenia mitologii swoich czasów, to absolutnie nie mielibyśmy tej wiedzy, którą mamy o tym regionie. Także książka doskonała, świetnie wyłuskała pewne interesujące pana Piotra Kowalskiego obszary. Myślę, że jest ogromna przestrzeń dla kolejnych osób, które mogłyby poszukać interesujących rzeczy dla siebie i wyłuskać z Komonieckiego sporo informacji o tym, jak ten świat od wieku XVII, wieku XVIII przez XIX, XX doprowadził nas do tego, kim jesteśmy dzisiaj i co nas otacza i jak wygląda mikrokosmos zwany Żywiecczyzną, w którym mamy przyjemność funkcjonować. Anna Barabasz.
2: SK Beskidy.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
1: Dzień dobry, Pani Zosiu.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałam, że inaczej się zarabiało no, niż teraz. Nie jeździło się do fabryk, nie pracowało się i nie się handlowało. Jak byście to robiły? Za pannę czy za dziecka?
2: Oj, ja już była panienką takim podrostkiem, jak chodziłam z kobietami, już mężatki, to

0: to pilnował drzewek i żeby nie wyżynać, żeby na tu człowiek na tym zamiał zarobić.
1: A to było przed świętami?
0: Tak, przed świętami. Tydzień przed świętami. No i użynałem i to tak się złożyło, że to się psuło. Bo tak, użynowałeś jedną choinkę, nie podobała ci się, miała mało tych wierzchołków dookoła, to ją rzucił. Baś patrzył za inną. Dalej idę, my dalej.
1: Trzeba było patrzeć wcześniej, zanim się użynęło.
0: Ja. I tak nie widzieć, bo było obśnieżone wszystko, jej, do pasa się ze śniegiem. Śniegiem, nie było tak jak teraz. Takie bywały zimy, jakby przyszli z tego lasu, człowiek młodszutynki był i chowajmy zaraz na Chopin, do słomy te choinki, tak? I tata mi tam wyciągał, a ją mu podawała. Miała krzyni raz zagniesza na plecach, powijane tak, powijajemy już tymi porwózkami takimi lnianymi, żeby to nie wystawało, ma taki rółki my robili z tych choinków i wiązały potem na pleca i szły przez gruń, przez nas gruń, przez Trzebiński gruń, Świniański i do Trzebinie my schodzili z tego lasu. I miałem już miejsca takie porobione, porę miejsc, że ludzie potrzebują. Z tego ostatniego razu, jak my były, i zaśmy tam do tych domów szły, ludzie nieraz jeszcze spali, a my za drzwiami były swoinkami.
1: A prosto do domu?
0: Prosto do domu. Pół do trzeciej my wychodziły od siebie z domu z Juszczyny, do Grunia. To my przepadowały przez korzenie

0: powiedziałem medycynę jaką, no co się taniego dało, byle by ludzie kupili, nie? No i Boże, ludzie składali ręce, to wyście z choinkami przyszli. Matko Bosko.
1: Jak wyście te podszyte choinki na tych plecach zaniosły?
0: Tak, czurkiem myszły, jedna za drugą, żeby się nie potracić. Po lesie był chodniczek bez las, nie było drogi, tylko chodniczek. Ale my tu z naszego lasu wyszły, to był chodnik dalej, aż my zeszły do Trzebinie, do wsi. Potem my przyszły do Sporysza, potem my szły pod Grojec. Tam teraz, gdzie jest, te występy są. Tam pora budynków było pod tym Grojcem, tam my szły, tam się to sprzedawało. Jak my posprzedali wszystkie, to my kupili tam do domu cukier, mąkę na święta, co trzeba było. I zaś się szło na nogar Trzebinią do góry. I my nie poszły do lasu, tylko Trzebinią do góry i już czynę całą się przesłali do domu.
1: Autobusy nie chodziły wtedy?
0: A skąd? Boże, ani taksówka, ani... Nikt nie miał auta niejakiego. No.
1: To było przed świętami Bożego Narodzenia. A czym żeście jeszcze handlowały tak w ciągu roku?
0: Były no to coś zbijało, chodziło się raz, jak były maliny, bo maliny wcześniej były, w sierpniu. Nie, w lipcu były borówki i zaczynały, to my chodziły na borówki, to my po domach sprzedawały potrzeby inni. Do wieprza się szło na nogach wiaderkami, sprzedawało się, czy ktoś chciał na placek, to pół litra, czy litrę, albo ktoś chciał się założyć do swoich, do słoików, to wziął całe wiaderko.

0: No i, no i tak, tak się zarabiało. Dzieci tam odeszłam do szkoły, a ja zamkła dom i poszłam do tego, do lasu.
1: Borówki też?
0: No i borówki my zbierały, maliny zbierały.
1: Grzyby?
0: Co było, co się dało. I grzyby też.
1: A oddawaliście kiedyś jarzębinę?
0: A jarzębinę, wspomniałaś mi. Zbieraliśmy, jak jarzębina była do Idziuno w jesieni, to my zbierali do worków tą jarzębinę. Był taki sklep w Żywcu, tu pod Góralem. Duży sklep, kupowali sypówki, my obierali. Te torki się obierało, jarzębinę się obierało. To do kniku było, w tornie były wszystko poobierane. I to jeden nada drugiego, bo zbierała balionka tu, przed nią się nic nie obstało. To my, tak szukali, tam na Sopotniańskie gronie my poszli i tam my obierali te tornie, a jarzębina była przeważnie na Przynkowskim. Tam w Gruniu, jak tu Przynkowa się słodzi, to jarzębiny było dużo takich, nie tak wysoki, tylko taka średnia jarzębina rosła, krzoczysto, co można było przygiwać go, te gałęzki i tego. To nasz chłopcy już byli tacy porośnięci, te sąsiadki, to chodzili z nami, to miały coś. Dużo my miały lżej, bo ci chłopcy przyginali, mieli takie porobione lochy i przygizane te gałęzie i my targały do worku.
1: I też na plecach, żeście to niosły wszystko?
0: Pewnie. Wszystko do sprzedaży na plecach. Do Przezgu i znowu, albo w Sium na dół naszą i do Trzebinie przez dział, albo przez Poryż, bo się wsło tutaj, był chodnik przez pola. I to z pola Trzebińskiego i schodziło się do Sporysza, do wsi. I przez wieś z Poryżką my przeszli do tej drugi, co idzie koło tego, koło parku. Cygany mieszkają tam, miały budynki cygane prędzej w tym parku. Jak się idzie do gówno droga Łodzie Leśnie, wiesz, które to. No i no, przyszliśmy do Żywca. Pod Górala, tam się zdawało na wogę, ile kto miał nazbierane, no i dostałeś pieniądzki. I za to się zaś kupowało do chałupy żywność.
1: Nie mieliście jakiego chłopa, żeby wam pomógł to nieść?
0: No jakiego? Jak tata szedł mój, był wolny, no to wziął plecak to my nazywali rybsak. Do tego rybsaka mi nadawał. I zaś do jakich tych reklamówek nie było w tym, co w ogóle w tym kanem mógł, to wiaderka jak ja, bo co. No i to mi już zaniósł. No jak zaś miał zajęcie w domu, co mieli robotę jaką swoją, no to musiała jeść.
1: Jak o ten rybsak wyglądał?
0: Jak wyglądał? No tak był, no chyba ręcznie robiony taki z lnianego płótna. No i kapę taką miał, czy ten górec zapinął, tu był guzik i z tym guzikiem zapinął. No i naładował walnie, bo zbierał skórki z królików, z cielętów, te
1: zmył. I to w tym plecaku nosił?
0: W tym plecaku nosił te owoce całe i to już miała spokój, los nie poszła.
1: No a jak właśnie z tymi skórkami, jak to było?
0: A ze skórkami to tak, poszedł, no i prędzej poszedł z domu, poszedł na nogach, głowę szedł już czyną, poszedł do Trzebinicy, poszedł tu ku Cięcinie, zaś dalej, jak jest Bystro, tego ludzie nie chowali dużo królików, no to ususzyli skórki na takich tych formach, te z kija. No i te skórki suche się sprzedawało, to było w pieniądzach, ludzie tego się mogli, to się dali. No a to tato zbierał, no bo nie miał renty, cielęce były świeże, to zaś, to tak ze świją, z rolową i ty tam kto miał jedną skórkę, czy dwie, to rolowo do plecaka, dał na spodek, a zaś te suche, no i tak naładował, co ledwo zeszedł z tym. I przyszedł do Żywca, tam był taki skład się nazywał, tam był gościu taki, co brał na wogę, no i leci założyć te skórki, osobno cielęce, osobno z królika, no i tyle miał.

0: Yenzizler. Nale co? Lubił se? Brrru. To zarobił.
1: Chlapnąć.
0: To mamie mało co przyniósł do domu. To nam przyniósł chleb. A ten chleb nie było reklamówek, nie było nijakich opakowań. Jak ci chleb dali, toś musiał albo pod pazuchą nieść, a onka, jak się łopił, to nie pod pazuchą, bo do plecaka dał. Plecaku było skuci od skórek. Jak przyniósł ten chlebuś, no to mama się oczepowała, nie wydzielić tego, to okrowała jako dlonos na śniadanie czy na kolację z tej skórki i tak my jedli, tak my się chowali.
1: Długo chodził za tymi skórkami?
0: No pewnie lata, ja wyszła za mąż, no to jeszcze chodził jeszcze, ale w tym coś już potem było tak, że musiał się opłacać. Musiał się opłacać, jakiś też dawać tam do tego składu. No i ktoś tam doniósł na niego, że się nie opłaca, a chodzi za tym. No kolega jakiś jego, bo to było dużo tych skórkoszy.
1: A grał na skrzypcach?
0: Ja. Był, jakby nie było, ma te skrzypce wnuczka moja. Po dziadku swoim, no,
1: grał.
0: Umiał grać, bo jego tata też grał ze Sopotni, on pochodzi, tata mówił, pochodzi z małej Sopotni i ożenił się do Wyszczyny z mamą i grał na skrzypcach, jakie były tam zwyczaje w Sopotni, przeważnie takie zmysłowe ludzie byli, czy ostatki odprawiali, czy we święta, no po weselach nie grał, no tak, takie przygrywki.
1: No tak sobie próbuję wyobrazić, jak to życie wyglądało.
0: Takie życie, Brygitko.
1: Takie ciężkie było, aleście się i tak cieszyli.
0: Tak. Ja, Brygitko, ja miała jedną pościel na święta, a Józek, no tak mówię, miała 16 lat, myślę, że rano boski, no wyprawa, bo Józek miała prać, miała balikę taką, raczej

0: Aha. Ona się we wodzie rozpuszcza i to się wlewało do wody, do prania i tym się brała. A potem już pomału, pomału, jak ja już miała dzieci, jak się wydała, to już był proszek specjalny dla dzieci, pieluszki prać, czy tego, to już po trochu produkowali.
1: Tak. Bo prali też w ługu.
0: No, a mama zaś miała, nie było w sześcioladach takich jak teraz, są w sześcioladach z bawełny i tego, bo robili ze lnu. Był tu u nas taki tkot, co robił, miał maszynę taką, jak żeś mu zaniósł już uprzędziony lin. No to mama sobie uprzątła, bo miała przątkę i z przątki potem zwijała na kłębko i zaniosła mu te kłębka i on to tkął. I tak tkął, że szerokie to robił. Te prześcieradło się fajnie wciskało na słomę. Nie było silników takich, żebyś tę słomę wrzucił do pustego łóżka i przykrył tą płachtą. Dzieci zgrzebały rano słomy po chałupie. No i na mama pościeliła, jako tak przykryła tam z nią jakimś płocem czy

0: wózku, łuskła jedna strona, poszła w drugą stronę, przewróciła, zaś dzięki nie na to mokre miejsce, bo zaś dzięki tam dalej i tak sobie wyprała z tych łóżek naszych te prześcieradła. No. I takie życie ludzie prowadzili.
1: I za swojego lno.
0: Za swojego, tak. Co roku my siali len, brali my baby, wyciągali ten len, patata po tym układał, przywiózł krowami, przywiózł mi wóz, krowami jeździł, dwoma. I to było w drugiej, następnej wiosce my mieli pole, bo tata miał pole po sobie, po rodzicach tam w Sopotni. No i przywieźli ten len, taki małek. Taki oto jak się snopek teraz wiąże, łowstacy, pszenicę, taką stypetkę jedno i związało się, żeby to prędko tkło, jest. I to potem układał tam, jak ten studnie mieli za drogą, to układał ten len do strewek tak, tymi korzeniami na pole, tak, z pola, a do środka z tym nasieniem. No i potem to mama, jak to uschło, to zaś mama miała takie narzędzie z drzewa zrobione, co to, brała po snopetku ten len, tak z tych korzeni, z tych łodygów odlatowały te skorupy, bo były suche, i, no i z tych główek i zostawał sam len.
1: Same nitka.
0: Tak, takie nitki. I te nitki potem prządła na prządce. Jak naprzątła, tak miała takie motowidło, na to motowidło się nawiła, no i z tego motowidła znowu widła wiła na kłębka, te kłębka zaniosła do tego tkoca, bo to jeden tkoc był na porę wiosek, nie miał tu nikt takiej maszyny jak na serwku tata.
1: A to się len kościło, czy wyciągało? Jak się
0: nie, to my brali kobiety, mama brała swoje sąsiadki, poszły tam do Sopotnie, tam gdzie my mieli ten len zasioty. No jak byle, gdzie my u nas też myśleli, bo nie musiałeś rok na rok siąść na innym miejscu. No a potem się okazowała zwierzyna niszczyła, to my już tam zrezygnowali z tego, to my już zostawili na siano te działki tam. To po tatowi były, bo kosili mnie na siano, a u siebie my gdzieś działkę
1: zasiano. Ale czemu zasiano? Korzenie? Ty mu się zastanawiam, czemu korzenie
0: było? No bo by to było dużo...
1: To było wyrywane?
0: Wyrywane, tak.
1: To musiało być trochę mokrawo, nie? Jak było sucho, to się źle wyrywało.
0: No to się tak szło, żeby można było wyrwać. Tak, taki dzień. No i zaraz tata dał miasty wóz. Miał, ręcznie sobie zrobił takie drawiny do tego wozu.
1: To czemu się nie kosiło, bo się wyrywało?
0: Nie kosiło się, bo jakbyś kosiła, to by było rozszczepane po tym, a one zaraz związały tego lnu i związały zaraz ten snopecek, tym samym.
1: Ja bym kosakiem mu ucięła.
0: No kosakiem, no pewnie, na takim ja jest zwyczaj ze korzeniami, nie kosakiem, lepiej się im doszło.
1: Może też nie chciały ściernisko zostawiać, nie?
0: No, a możliwe, tak. Ja była już tym, co jak tam siewali te len, to już sobie takim dziewczynkiem była do szkoły chodziła.
1: No bardzo dziękuję za te ciekawostki. Na pewno to się wykorzystą do posłuchania i chcę młodzi będą mogli trochę wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, jak zarabiali, żeby przeżyć i no jaką była mentalność, czym się ludzie zajmowali. Bardzo dziękuję panu.

0: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara.imuzyka@gmail.com.
1: Radio SK. SK Beskid News.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy na beneficie słynnego

0: twórcy ludowego z Łękawice, Józefa Hulki. Pan Józefa zna wiele, wiele lat.
1: Tak. Wiele lat znam i wiele projektów zorganizowałem. I zawsze był przykładem takiego twórcy niezwykłego, który nie szczędził siły i czasu dla adeptów. Pokazywał chętnie, poprawiał, uczył i myślę, że takich artystów nam brakuje teraz. Jest to człowiek mentalnie z XIX wieku, bym powiedział, bo jest artystą niezwykłym. Pracował w jednym kawałku drewna, nie dokładał, nie doklejał, nie przybijał. Ma bardzo dużo pomysłów. Jak ja organizowałem konkursy jakieś, to inni twórcy narzekali, co pan wymyśli, do jakiś temat, my pierwszy raz to słyszymy, a Hulka mówi, co za problem, zrobimy. Także postać niezwykła, zakorzeniona bardzo silno w tradycji regionalnej, w religii, ma olbrzymią wiedzę teologiczną. Na konkursach, na wystawach, gdzie byli biskupi, dyskutował z biskupami i biskupi byli w szoku, że on ma taką wiedzę. Także naprawdę należało mu się to. Ta wystawa pokazuje przekrojowo, jak to się wszystko zaczęło. To jego wszechstronność. Przyszliśmy do niego kiedyś, panie Józefie, może pan spróbował rzeźbić w kamieniu. On mówi, to przynieście kamień. Przynieśliśmy kamień z Leszkiem Cieślikiem i ze Staszkiem Kwaśnym i on dzwoni za tydzień, przyjdźcie zobaczyć, co zrobiłem. Potem myślę sobie, dobra, skoro mu tak świetnie idzie w kamieniu, to może spróbuję zrobić jakąś grafikę. Przyniosłem mu linoleum, drutka, no i to samo. Zrobił linor bez problemu. Po prostu ma niezwykły talent, wyczucie tematu, a przy tym taką wielką skromność. Jest człowiekiem pokornym, nie ma w nim pychy, że ja najlepszy jestem, tak jak niektórzy artyści się obnoszą. On jest skromny i zawsze jego takie powiedzenie, pycha mnie nie rozpycha. To jest, on to często powtarzał i to jest takie piękne, że można być wielkim, mieć świadomość tego, ale nie pokazywać tego, nie mówić o tym, ja jestem największy.
0: On bardzo kocha ludzi. Zapraszał do siebie.
1: Ja u niego bywałem ze swoimi wnukami. Mój wnuk ma teraz 25 lat i chodzili na czworakach, bawili się z szopką, z maskotkami i to nieraz wspomina. Jak miał 75 lat, to mówi do mnie tak, Zbyszek, ja patrzę na Babią Górę, a nigdy tam nie byłem. Ja mówię, co za problem, pojedziemy. I teraz proszę sobie wyobrazić jego mentalność. Ja przyjeżdżam rano, a on ubrany w biała koszula, garnitur, krawat, torba. Ja mówię, a gdzie ty idziesz? No, na Babią Górę. Ja mówię, no ale przecież to są góry, nie szkodzi, jak chcę tak. I po prostu wszyscy na nas patrzyli jak na szaleńców, bo ja po turystycznemu jeszcze paru twórców,
0: a on na elegancko.
1: A on na elegancko. No i to jest piękne, to jest cały Józef po prostu, który ma swój styl, swój pomysł na życie i oni stanowili niezwykły duet z żoną Anną. Często ich zabierałem na różne promocje kultury i sztuki za granicę i zawsze byli znakomici. Jeden zaczynał, drugi kończył i tak się bardzo wspierali, bardzo kochali. Józef zawsze o tej swojej żonie mówił moja. Jak trzeba było coś sprzedać, on mówi, ja nie wiem, ile to kosztuje, muszę iść do mojej. Szedł do żony i mówi, moja powiedziała tyle. I nie było po prostu dyskusji. I to było takie piękne, takie wzajemne zaufanie, że ona ceniła męża, chwaliła, on ją cenił. I to po prostu, no mało się takich spotyka artystów, ludzi, którzy by tak się kochali, wspierali i żyli tak szczęśliwie. Sądzę, że słuchał. Ta galeria, którą otworzył w 1991 roku, to za namową właśnie naszą, Regionalnego Ośrodka Kultury. Ja pisałem do niego, za niego pierwszy wniosek na Kolberga w 1992 roku. I potem był trochę na mnie zły, ja takie tajemnice teraz mówię, bo się okazało, że podróż do Warszawy kosztowała drożej niż wysokość nagrody. I mówił, po co mi ten Kolberg, jak ja na tym straciłem? Ale to jest takie właśnie fajne, że dla niego po prostu te nagrody nie są najistotniejsze. Najważniejsze jest to, że ma ludzi, którzy do niego przyjeżdżają z Polski, z zagranicy. Tutaj dzisiaj jest 8 kolekcjonerów z całej Polski. Od Szczecina, przez Lublin, Wrocław. Przyjechali, żeby się z nim spotkać. Uścisnąć mu rękę, powiedzieć dziękujemy mistrzu. No i to jest niezwykłe, że go tak świetnie wspominają. W katalogu są tam teksty tych kolekcjonerów, twórców, którzy opowiadają o nim, jak się z nim spotkali, jakie wrażenie zrobił na nich. Myślę, że mało jest takich ludzi, którzy by mieli taką charyzmę, taką wolę życia, taką wiedzę wielką. On do mnie przyjeżdżał w niedzielę często do domu o 8 rano i przepytywał nas, to co było w kościele opowiadał, potem nas pytał o różne rzeczy związane z religią. Zjadał śniadanie, obiad, a potem mówi, muszę wracać do domu, bo moja na mnie czeka. No i to było takie

0: ważne. A jak mnie w domu nie było, jak przyjechał po południu czasami, to do domu nie wszedł. I ja mówię, czemu nie wchodzisz, jest żona? Nie mogę z kobietą przebywać, co byś pomyślał? No to po prostu takich ludzi ja nie znam innych, którzy mają takie zasady i których przestrzegają. No to jest po prostu niesamowite.
1: Wielki mały człowiek.
0: Tak, wielki mały człowiek. Zbigniew Mierzyński, emerytowany pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Twórca, artysta, tak, myślę, że tak. Ja w roku pracowałem prawie 50 lat. Tam prowadziłem przez 35 lat galerię sztuki, którą założyłem. Pisałem mnóstwo projektów, organizowałem wystawy w kraju, za granicą. I Hulka zawsze był tą gwiazdą na tych wystawach, jego pracę.
1: Oby takich artystów nam nie brakło.
0: No tak.
2: SK Beskidy.
3: Szanowni Państwo, są ludzie, którzy nie tylko żyją w czasie, oni czas zatrzymują. Spotykamy się dzisiaj, aby uhonorować człowieka, którego działalność, pasja i zaangażowanie na trwale wpisały się w historię polskiej sztuki ludowej. Jubileusz setnych urodzin naszego gościa honorowego, pana Józefa Hulki, wybitnego rzeźbiarza, malarza i twórcy ludowego, jest wydarzeniem niezwykle wyjątkowym. 100 lat to nie tylko imponująca miara ludzkiego życia, ale przede wszystkim świadectwo wielu lat wierności sztuce, pracy twórczej i wartościom zakorzenionych w tradycji oraz duchowości naszego regionu. Pan Józef przez te wszystkie lata nie tylko tworzył sztukę, on tworzył pamięć, ponieważ jego twórczość zawsze była blisko człowieka, prosta w formie, a głęboka w treści i zakorzeniona w wierze. Dzisiejsza uroczystość z okazji setnych urodzin jest hołdem wdzięczności za wkład w budowanie tożsamości i wrażliwości estetycznej kolejnych pokoleń. Józef Hulka urodził się 28 lutego 2026 roku w Błękawicy jako jeden z czworga dzieci Wojciecha i Katarzyny, od dziecka strugał w drewnie. Lata wojny, II wojny światowej, Józef Hulka wraz z rodziną wysiedloną z Łękawicy spędził w Nowosądeckim. Tam znany był ze swoich prac w drewnie. Po zakończeniu wojny wrócił do Łękawicy, tutaj założył rodzinę i mimo pracy zawodowej nigdy nie porzucił swoich artystycznych zainteresowań. Tworzył akcesoria obrzędowe, głównie maski, gwiazdy, szopki,

0: sięgając swoją miłością i żeby mogli zobaczyć święte oblicze, paść na kolana przed Nim, śpiewając wieczystą, uwielbiającą Bogu pieśń.
1: Ale, uznajmy ich jako te po naszemu małe aniołki. Trzeba tutaj nie ominąć wspomnieć tego największego anioła o wspaniałym, wzniosłym imieniu Jutrzenka. Jutrzenka z ust Bożych, którego oblicza nie mógł jeszcze oglądać. Przekażesz słowo przedwieczne dziewicy niepokalanej i będziesz służył człowiekowi, którego uczynię ciałem i duszą. Po pewnym czasie ta wspaniała Jutrzenka, widząc swoją wielkość, piękność, siłę budną, zarozumiałość, wzniosła się w niepohamowaną pychę. Zalała się nienawiścią. Wystąpiła przed Bogiem, zaryczała gorzej niż zwierzęcym głosem.
2: Nie będę ci służył! Jesteś niesprawiedliwy, bo każesz mi służyć jakiemuś człowiekowi. Oto w tej chwili nastała wielka wojna na niebie. Oto w obronie swojego świętego imienia Boga wystąpiły zastępy posłusznych na aniołów. Podwozą świętego Michała, za zezwoleniem i mocą Bożą, strąciły już nie Jutrzenkę, jaka była przed buntem, ale przeklętego Lucypera, diabła, wieczyste zło w przepaść piekielną.
0: O nierozważny człowiecze rajski, co dopiero zacząłeś na tej marnej ziemi żyć, a już dałeś się nabrać słodkim słówkom na wieczne nieszczęście. Komu? Kłamcy! Co prawda, no nie wiedziałeś, kim on jest, ale ważniejsze było strzec przykazania Bożego. Zlekceważyłeś. Oto inny anioł Boży, posłany od Boga, zamyka ci bramę raju. Nie usłyszysz głosu Bożego przez niezliczone wieki.
3: Ach, ten przeklęty, pyszny anioł, zwany diabłem, zapowiedział walkę Bogu i zniszczenie jego dzieł ludzkości. Na początek udało mu się pierwszego człowieka odłączyć od Boga i całkowicie po swojemu obezwładnić. Nie wiedział, jak się posiąść z radości, aż rozpychała go pycha. Liczył już na całkowite zwycięstwo. Tego to już nie mógł zrobić, chociaż obił rozum i wolną wolę człowieka. On musiał wykonać szatańskie czynności, ale głosu Bożego, który był włączony w rozum i wolną wolę człowieka, zamknąć nie mógł.
2: Każdy człowiek jest grzeszny, bo wykonuje wolę szatana. Ale głosem rozumu i wolnej woli sumienia może wołać tylko do Boga. Ileż to razy słyszymy o wielkich osobowościach ludzkich. Całe życie służył najęty przez szatana. Krzywdził i zabijał masowo biednych ludzi. A gdy kończył życie, wołał do Boga o ratunek. I nad nim niech się Bóg zmiłuje.
1: Chociaż Bóg zagniewany, odwrócony od człowieka, ale jego miłosierne oko spoglądało w stronę ludzi. Żal mu było. Co pewien czas posyłał anioła, najpierw w postaci ludzkiej, aby do ludzkości po Bożemu przemawiać.
0: A my, słuchając opowiadań z niewiadomej przeszłości, kiwając głową, potwierdzając zadowolenie ze słuchanych opowiadań, a może by tak o sobie coś słuchać? No, nie tak dawno jeszcze temu śpiewana była pieśń o naszym ludzkim stróżu, Aniele Bożym.
2: Mój stróżu Aniele, mój miły patronie, będę ja cię wzywał przy ostatnim zgonie.
3: Można tu przeżywać nadzieje i prośby, w których by nasz osobisty anioł stróż wspomagał i nasze dobre uczynki przed Boga zanosił. Ktoś zapytał, czy każdy człowiek od pierwszego do ostatniego ma osobistego anioła stróża? Tak, każdy ma swojego, więc dziękujmy Bogu za naszych Bożych stróżów. Warto dodać wspomnienie, gdy nasze ciało już martwe, schylające się do grobu, usłyszy chwalebne słowa. Niech cię aniołowie zaniosą przed tron Najwyższego.
1: Opowiadanie o aniołach napisał Józef Hulka, grudzień 2008 rok.
4: Dziękujemy bardzo. Przed Państwem wystąpili Błażej Słonka, Antoni Wilczek, Martyna Mocek oraz Marta Małysiak. Do występu przygotowywała ich pani Justyna Małysiak, nauczyciel ze Szkoły Szkół w Błękawicy. Twórczość ludową najlepiej wyraża się przez muzykę i śpiew. Dlatego teraz wystąpi przed Państwem kapela Jaworki oraz kapelka z Podczocha.

0: Dzisiejsze spotkanie ma wyjątkowy charakter. Zgromadziliśmy się, aby uhonorować osobę, której działalność postawiła trwały ślad w kulturze. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis, chwała sztuce, jest jednym z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. To symbol uznania dla tych, których pasja, talent i całokształt działalności w wybitny sposób wzbogaciły polską kulturę. Z dumą i wdzięcznością przystępujemy do chwili, w której pan Józef Hulka odbierze z rąk radcy do spraw ochrony i rozwoju twórczości w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pani Doroty Ząbkowskiej medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę państwa o powstanie.
1: SK Beskidy.
0: Szanowni państwo, mam zaszczyt i przyjemność poinformować, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadała panu Józefowi Hulce, jednemu z najwybitniejszych współczesnych twórców ludowych, należących do grona autentycznych i unikatowych już artystów, kultywujących i popularyzujących tradycyjną sztukę ludową, złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Dowód najwyższego uznania dla jego dokonań artystycznych oraz ogromnego zaangażowania w ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej aktu dekoracji dokona pani Dorota Ząbkowska, radca w Departamencie Narodowego Instytutu Kultury.
2: Opuściłam pana Józefa. Szanowni państwo, może to dla mnie naprawdę wielki zaszczyt, ogromna przyjemność, że miałam dzisiaj okazję w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego pani Marty Cienkowskiej wręczyć to najważniejsze w dziedzinie kultury wyróżnienie, a mianowicie złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis panu Józefowi Hulce, wspaniałemu człowiekowi i wielkiemu artyście. Panie Józefie, pozwolę sobie w tym miejscu w imieniu kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyć panu wyrazy najwyższego szacunku, uznania i podziękowania za pana długoletnią działalność artystyczną, za pana ogromny dorobek twórczy, za pana zamiłowanie do rodzimych tradycji, które przekazuje pan i przekazuje innym, za to bogactwo duchowe, którym dzieli się pan również z innymi i w tym za nieoceniony pana wkład, który wnosi pan do kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Panie Józefie, ponieważ znam pana wiele, wiele lat, kiedyś współpracowaliśmy i mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że nauczył nas pan wszystkich, którzy mieliśmy z panem kontakt, jak ważna i ciekawa jest sztuka ludowa, wypływająca z serca i związana z osobowością artysty. Jeszcze raz za wszystko bardzo dziękuję. Z okazji tego pięknego jubileuszu, jakim jest stulecie pana urodzin, składam panu serdeczne życzenia. Dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, uśmiechu na każdy dzień i wszelkiej pomyślności. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Drodzy państwo, w tak wyjątkowym dniu nie może zabraknąć słów płynących prosto z serca. Pragniemy wyrazić nasze życzenia w najpiękniejszej formie, poprzez muzykę i nasze góralskie życzenia.

0: Serdecznie dziękujemy pani Alicji Czulak, prezes Stowarzyszenia Szeroka, za przygotowanie kapeli do występu. Poproszę teraz pana wójta gminy pana Tadeusza Tomiczka o zabranie głosu.
1: List gratulacyjny. Szanowny panie Józefie, 100 lat życia to niezwykły dar i niezwykły

0: Piekła opowieść. Opowieść o człowieku, który historią swojego życia zapisał niezwykłą księgę. W Pana dziełach żyją wspomnienia pokoleń oraz wiara przodków. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz głęboki ukłon w działalność oraz za to wszystko, co Pan uczynił dla kultury. Życzymy, by każdy dzień przyniósł spokój, ciepło bliskich oraz poczucie dumy z pięknego życia, które na zawsze wpisało się w historię naszej gminy i stało się jej częścią. Niech zdrowie, pogoda ducha i życzliwość ludzi towarzyszy Panu jeszcze przez długie lata życia. Panie Józefie, w imieniu wszystkich mieszkańców, przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Pierz wraz z radnymi oraz wójt gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek z wszystkimi pracownikami. Panie Józefie, jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękujemy serdecznie, że Pan z nami jest.
1: Każdy artysta ma wokół siebie ludzi, którzy byli świadkami jego drogi. Są oni dzisiaj wśród nas. Bliscy, przyjaciele, entuzjaści, sympatycy i pasjonaci sztuki. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos i podzielić się swoimi wspomnieniami, serdecznie zapraszam.
2: Nasz drogi jubilacie, dostojni goście, szanowni Państwo, bardzo dziękuję na te wyjątkowe urodziny. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się dzisiaj z Panem spotkać i z Państwem. A jest mi tym bardziej miło, bo ja urodziłam się w tej gminie, więc zawsze sercem ciągnę tutaj w te miejsca i bardzo się cieszę, że dzisiaj świętujemy tak piękne urodziny. Chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Składam gratulacje i podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania. I dziękuję za to, że kultywował Pan tak piękną tradycję i kulturę naszego regionu i przekazywał Pan tą tradycję, uczył Pan młodych przez tyle długich lat. Bardzo Panu za to wszystko dziękujemy. Życzę samych pogodnych, radosnych dni, dobrego zdrowia oraz wszystkiego, czego Pan tylko zapragnie. Miłego świętowania. Dziękuję bardzo.
3: Szanowny jubilacie, Panie Józefie, wszyscy dostojni goście, mieszkańcy Łękawicy. Jest to dla mnie olbrzymi honor, że mogę być dzisiaj przy tak wspaniałym jubileuszu. Samo stulecie już jest naprawdę wielkim świętem. A patrząc na Pana twórczość, Panie Józefie, to ta twórczość zawsze gdzieś musi wynikać z serca. To, że głównie Pan tworzył i obrazy na szkle i rzeźby związane z Panem Bogiem, z aniołami, to ja myślę, że te anioły nad Panem czuwają i życzę Panu, Panie Józefie, żeby ten anioł stróż i te pozostałe czuwały nad Panem wiele, wiele jeszcze lat, żeby Pan żył w zdrowiu, dobrze się czuł, a mieszkańcy Łękawicy razem z władzami byli dumni, że mają tak wspaniałego mieszkańca. Gratuluję też tego odznaczenia, Panie Józefie. Wszystkiego dobrego, dużo szczęścia i zdrowia. Dziękuję.
4: Szanowni Państwo, Panie i Panowie, wszyscy zaproszeni goście, przedstawiciele wszystkich stanów i urzędów, którzy dzisiaj zaszczyciliście swoją obecnością ten piękny benefis mieszkańca Łękawic. Ja nie mam kwiatów, mam coś bardziej dla zdrowia. Proszę o nic nie podejrzewać skrytego w tym etui. Ale mam też pewien problem, bo nie wiem, z jakiej pozycji powiedzieć tą laudację. Czy jako, tak samo jak Pan Józef urodzony w Łękawicy i tu całe życie mieszkający, czy jako przyjaciel, czy jako sąsiad, czy jako były wójt, czy jako kolega jego syna, nie wiem, powiem po prostu tak po ludzku, no, jak do wielkiego człowieka. Problem następny, który mam, to szanowni Państwo, jak ogarnąć to 100 lat. I tak sobie myślałem i chyba najlepiej będzie, jak sparafrazuję refren pewnej piosenki. Przeżyłem z Tobą tyle lat, chociaż oczy wiatł mi nieraz wiatr. Przy Tobie się nauczyłem żyć, przy Tobie

0: filmowym. To chyba najlepsze podsumowanie tego wszystkiego, co wspólnie razem z panem Józefem przeżyliśmy. Moja refleksja z dnia dzisiejszego jest również taka, że w przyszłym roku Łękawica będzie obchodziła 750-lecie swojego istnienia. I szanowni państwo, chyba jest ewenementem, że 1/7 z tego zdominował jeden człowiek. Ten, który jest tutaj dzisiaj z nami w dobrym zdrowiu, jak widzimy, z czego się bardzo cieszymy. I wpisując się w te wszystkie słowa, które tutaj ci zostały powiedziane, chciałbym powiedzieć: panie Józefie, byłem, jestem i będę z pana dumny. Niech pan żyje. Zdrowiu następne. Sport.
1: SK Beskidy.
2: Szanowny panie Józefie, na samym początku chcieliśmy panu pogratulować tego medalu Gloria Artis. To wielkie wyróżnienie za pana dzieło, które pan tworzył przez całe życie. Szczególnie urzekające jest to, że posiada pan zdolności nie tylko malarskie, ale także pisarskie, czego byliśmy tutaj świadkami wszyscy obecni. Szanowny panie Józefie, w imieniu zarządu powiatu, radnych powiatu, obecnego również z nami tutaj dyrektora wydziału i pani radnej Gabrieli Kolonko, z okazji 100. rocznicy urodzin składamy podziękowania za nieoceniony wkład w zachowanie naszej tożsamości narodowej oraz najgłębsze wyrazy uznania dla pana niezwykłego talentu. Dziękujemy za lata pielęgnowania tradycji, za każde dzieło będące efektem pańskiej pracy, za pana pasję i serce włożone w twórczość ludową. Przez wiek życia wydobywał pan z drewna duszę, utrwalając w nim historię, wiarę i piękno naszej małej ojczyzny, ziemi żywieckiej, a pańskie dłonie nadawały kształt tradycji, czyniąc naszą kulturę bogatszą i piękniejszą. 100 lat życia to wiek piękny, jak najszlachetniejszy ornament. W tym wyjątkowym dniu życzymy, aby każda chwila była pełna spokoju, a wdzięczność tych, których pan inspirował, była najpiękniejszą nagrodą za trud twórczej pracy. Pańskie dzieła są jak pan, silne, autentyczne i odporne na próbę czasu. Wiek 100 lat to tylko liczba, gdy serce wciąż bije w rytm ludowej pieśni, a oczy widzą piękno w tradycyjnym wzorze. Gratulujemy tak wspaniałego jubileuszu. Życzymy, aby pana talent i mądrość życiowa były zawsze drogowskazem dla młodych twórców, a zdrowie pozwalało cieszyć się każdym dniem w otoczeniu bliskich i w poczuciu dumy z dzieła, które pozostanie dla nas bezcennym dziedzictwem. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.
3: Panie Józefie, cześć Boże, dzień dobry. Drodzy państwo, ja mam ogromny zaszczyt w tym miejscu dzisiaj wystąpić, ale chciałam bardzo serdecznie prosić wszystkie te osoby, które od lat, nie 100, bo pan Józef przerósł nas swoim wiekiem dwukrotnie, bo Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej działa 50 lat. Właśnie chciałam prosić wszystkie te osoby, które z panem Józefem współpracowały, a które stanowiły też trzon Regionalnego Ośrodka Kultury. Już wspomnianych tutaj dzisiaj pana Olka Dyla, panią Gosię Słonkę, pana Zbyszka Micherdzińskiego, pan Mirek Baca jest z nami. Zapraszam do mnie tu jeszcze. Chodźcie wszyscy, którzy pracowaliście, reprezentowaliście i nosicie w sercu jeszcze Regionalny Ośrodek Kultury. Byśmy razem panu Józefowi podziękowali. Bardzo proszę, jeśli kogoś nie wymieniłam, to zapraszam też te wszystkie osoby. Pana Józefa Szypułę też tu zapraszam. Chodźcie, pokażmy się, bo pan Józef najbardziej was pamięta i z wami współpracował, żebyśmy się pokazali jako ta rodzina kulturalna, ta, która właśnie jak on tworzy i pokazuje piękno naszego regionu w świecie. Panie Józefie, od nas wszystkich 150 lat dla pana, dla rodziny podziękowania za opiekę, dla wszystkich, którzy jesteście życzliwi, wrażliwi, pełni szacunku do jego pracy, wielkie podziękowania i myślę, że to jest dzisiaj wyjątkowy dzień. To jest w ogóle połączenie historii. Pan Józef urodził się w czasach, kiedy twórczość po prostu była czymś, że można się było dostać do światu, ale też czymś, co często było negowane. Dzisiaj mamy takie czasy, że możemy tworzyć, a czasem nam się nie chce. Więc panie Józefie, za tą szkołę życia ogromne podziękowania od nas wszystkich.

0: chciałbym jeszcze podziękować od twórców ludowych, od stowarzyszenia, od zarządu głównego. Tutaj chciałbym przeczytać. Wielce szanowny panie Józefie Chulka, wspaniały jubileusz stulecia urodzin jest doskonałą okazją do wyrażenia najwyższego uznania i wdzięczności za wieloletnie zaangażowanie w kultywowanie najcenniejszych przejawów sztuki ludowej, bez której nasze dziedzictwo kulturowe byłoby uboższe. Jest pan niekwestionowanym ambasadorem swojej małej ojczyzny, co potwierdzają osiągnięcia artystyczne i wielkie uznania, jakim jest pan obdarzony przez środowisko twórców ludowych i animatorów kultury i sympatyków. Życzymy dużo zdrowia, dalszych sukcesów oraz szczęśliwych dni w otoczeniu rodziny i przyjaciół. I oprócz tego jeszcze chciałbym też złożyć życzenia od ptaszkarzy ze Stryszawy. I tutaj też pani dyrektor dała mi list gratulacyjny, który już nie będę czytał, ale po prostu chcieliśmy złożyć też jako ptaszkarze, zabawkarze ze Stryszawy ogromne gratulacje tych właśnie stulecia urodzin.
1: Proszę Państwa, ja korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć, że znam się z panem Józefem ponad 60 lat i chciałbym mu podziękować za tyle lat przyjaźni i namalowałem dla niego specjalny obraz, jak stworzono anioły. I te anioły stworzone przez Pana Boga chodzą sobie tutaj po morzu, to są anioły właśnie na podstawie rzeźb pana Józefa Chulki. 50 lat pracy kulturalnej. Od 75 roku ja zacząłem pracować w Wojewódzkim Domu Kultury. Znamy się z panem Józefem i pan Józef był stałym uczestnikiem moich projektów, konkursów, wystaw. Jeździliśmy po Polsce, byliśmy parę razy za granicą i pan Józef wszędzie krzewił, pokazywał, uczył bezinteresownie tej swojej pięknej sztuki. Myślę, że sztuka pana Józefa jest ponadczasowa, zakorzeniona głęboko w tradycji, w korzeniach naszych beskidzkich i nie dziwię się, że wiele osób mówi o panie Józefie, że jest naszym Wowrą beskidzkim. Myślę, że jest nawet lepszy od Wowry. Dziękuję i gratuluję panie Józefie tego wszystkiego, co pan zrobił dla sztuki ludowej. Sądzę, że pana dokonania będą zapisane na stałe w dorobku polskiej sztuki. Dziękuję.
2: Wielce szanowny panie Józefie, gospodarze regionu, szanowni państwo, gospodarze regionu, przedstawiciele samorządu lokalnego, no najważniejsi posłowie, senatorowie, organizatorzy tej niezwykłej uroczystości i wszyscy państwo goście. Ja reprezentuję Muzeum Ziemi Sądeckiej, do niedawna Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu była nazwa tej instytucji. Jest to bardzo duże muzeum z bardzo bogatymi zbiorami sztuki ludowej. Jestem etnografem i chyba nie mniej wzruszony jestem dzisiaj niż, na pewno nie mniej niż Zbyszek, a może równie jak dostojny jubilat pan Józef, dlatego że moje pierwsze spotkanie z panem Józefem miało miejsce w roku 1984, kiedy jako młody etnograf trafiłem do jakże gościnnego domu państwa Anny i Józefa Chulków tu w Łękawicy, organizując konkurs współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polski. Wielkie wydarzenie, w jury był profesor Reinfus, Aleksander Jackowski. No, największe tej rangi wydarzenie w Polsce. Nasze relacje z panem Józefem datują się dużo wcześniej, dużo więcej niż pół wieku, od początku lat 70., kiedy muzeum zaczęło tworzyć kolekcje i już wtedy prace pana Józefa właśnie w tej najbogatszej w Polsce kolekcji rzeźby karpackiej znalazły się. Pozwolę sobie odczytać list okolicznościowy w imieniu wszystkich generacji sądeckich muzealników, podpisany przez dyrektora, ale list jest dedykowany przez wszystkich muzealników, także tą młodzież muzealną, która nie miała już okazji spotkać osobiście pana, ale może podziwiać pana pracę na stałej ekspozycji w Galerii Rzeźby Karpackiej w Sądeckim Parku Etnograficznym. Wielce szanowny panie Józefie, z okazji jubileuszu setnej rocznicy pana urodzin pragnę w imieniu własnym oraz zespołu pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej złożyć panu najserdeczniejsze życzenia, gratulacje i podziękowania za pana wieloletnią pracę na rzecz kultywowania tradycji kultury ludowej Karpat, szczególnie za to, co uczynił pan dla sztuki ludowej. Pana twórczość, tak blisko związana tematycznie z kulturą ludową, z życiem i pracą na wsi, właśnie dzięki temu jest tak bardzo autentyczna. Pana dorobek w tej dziedzinie ma wymiar ogólnopolski. Jest Pan jednym z najbardziej znanych i zasłużonych twórców ludowych w naszym kraju. Dzięki ludziom takim jak Pan, kultura ludowa regionu pozostaje żywa, a Pana niezwykle bogata spuścizna artystyczna

temu jest tak bardzo autentyczna. Pana dorobek w tej dziedzinie ma wymiar ogólnopolski. Jest pan jednym z najbardziej znanych i zasłużonych twórców ludowych w naszym kraju. Dzięki ludziom takim jak pan, kultura ludowa regionu pozostaje żywa, a pana niezwykle bogata spuścizna artystyczna.

0: Prawdziwą satysfakcją przypominam też, że pana rzeźby znajdują się także w zbiorach Sądeckiego Muzeum, dokąd trafiły po konkursach współczesnej rzeźby ludowej Karpat Polskich, organizowanych przez nas w latach 70. i 80. XX wieku, w których pan z powodzeniem uczestniczył. My, sądeccy muzealnicy, ze wzruszeniem wspominamy spotkania z panem przy okazji pana wizyt u nas w Nowym Sączu. W tym wyjątkowym i uroczystym dniu proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego, co dobre i wyrazy podziękowania za pana wieloletnią przyjaźń, za dorobek artystyczny, za wzbogacenie swoimi rzeźbami kolekcji sztuki ludowej w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W imieniu własnym i wszystkich sądeckich muzealników, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej.
1: SK Beskidy.
2: Dostojny jubilacie, zaproszeni wszyscy goście. Szanowni Państwo, ja pragnę w imieniu władz samorządowych miasta Żywca, w imieniu pana burmistrza Antoniego Szlagora, który z uwagi na swoje inne obowiązki nie mógł tutaj dzisiaj przybyć, pragnę przekazać najserdeczniejsze, najlepsze życzenia z okazji tych niezwykłych urodzin pana Józefa Kulki, stulecia jego życia. Pragnę pogratulować panu tego wspaniałego święta i podziękować za wieloletnią, aktywną działalność i troskę o kształtowanie tożsamości kulturowej mieszkańców naszego regionu. Pielęgnowanie wartości kultury polskiej i dbałość o tradycję pokazuje, jak jest pan ogromnie wrażliwy i zaangażowany w sprawy naszej małej ojczyzny. Pana dorobek artystyczny staje się naszym wspólnym dobrem i przejawem kultury duchowej, które należy pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dziękuję za piękne reprezentowanie Żywiecczyzny, której stał się pan prawdziwym ambasadorem. Na przestrzeni lat rozwijał pan swoje pasje, swoje niezwykłe umiejętności, dzielił się także swoją wiedzą, przez co stał się pan prawdziwym autorytetem dla środowiska artystycznego. Wielce szanowne jubilacie. Setna rocznica urodzin to nadzwyczajny czas, moment dla wspomnień i refleksji. Przeżył pan cały wiek naszej pięknej polskiej historii, doświadczy trudów, radości z nią właśnie związanych. Pana życie to skarbnica dla wielu pokoleń i powód do wielkiej dumy. Pragnę jeszcze przypomnieć, że wczoraj na Żywieckim Zamku, gdzie mieści się Muzeum Miejskie w Żywcu, została otwarta wystawa poświęcona właśnie panu Józefowi Kulce, jego życiu, twórczości, tego wspaniałego człowieka, niezłego artysty. Życzę panu wielu jeszcze długich lat życia w dobrym zdrowiu. Życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, radości, także wsparcia rodziny, bliskich. Niech się panu szczęści, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
3: Szanowny panie Józefie, w swej autobiografii Moje życie zawarł pan piękne i jakże ważne dla nas słowa. O kochane muzeum w Żywcu, moja pierwsza miłość, gdzie na pierwszym po wyzwoleniu konkursie w 1950 roku u ciebie otrzymałem jak gdyby chrzest z nazwą twórcy. Mija 75 lat naszych wspólnych kontaktów. Dziękujemy za piękne dzieła dłuta, pędzla, ołówka i pióra, które wzbogaciły nasze zbiory, za możliwość organizowania wystaw rodzinnej twórczości, realizację projektu wydawniczego w autobiografii Moje życie, za wiele wspólnych działań i wydarzeń, za długie godziny rozmów, niekończące się pytania zmuszające do refleksji i zatrzymania. Z okazji setnych urodzin życzymy panu pięknych chwil, zdrowia, zadowolenia z obranej drogi twórczej oraz wszystkiego najlepszego od dyrekcji i pracowników Muzeum Miejskiego.
4: Kochany nasz panie Józefie, tak możemy, myślę, powiedzieć my łękawianki. Już tyle pięknych słów tutaj dzisiaj padło, także długo nie będziemy mówić. Drogi nasz jubilacie, panie Józefie, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Dalszych lat w zdrowiu, w szczęściu, wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i wszystkiego, co najlepsze. Wszystkiego naj.
5: Ostro rywalizacja dzisiaj, panie Józefie, ale jest pan tego wart. Wszyscy znamy słowa, że po owocach ich poznacie. Zrobiłam dla pana jabłonkę ze złotymi owocami.

0: prawdziwy gotowy, tak jak pana dzieła, pana życie, pan cały. Proszę przyjąć ode mnie z najszczęśliwszymi życzeniami zdrowia.
1: Szanowny panie Józefie, w imieniu Towarzystwa Miłośników.

urodziłem się tutaj, dorastałem i od kilku lat wróciłem, żeby malować piękno ziemi od Pacierza Rychlowskiego przez jezioro Oswardo. Żeby tak nie przedłużać, bo chwilę to trwa, byłem przewodniczącym komisji, która dokonała wyboru prac Malarstwo na szkle inspirowane twórczością Józefa Rucha. Była ze mną pani Elżbieta Kastelik i Aleksandra. Do konkursu zgłoszono 52 obrazy, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym konkursem i nam było trudno wybrać jakieś z tej liczby prace. Po dwóch godzinach jakoś się nam udało zgodnie wyróżnić tych twórców. I tak, może krótko powiem, jakie były tematy i warunki artystyczne. Temat konkursu to wykonanie pracy plastycznej w technice malarstwa na szkle i inspirowanie się twórczością Józefa Rucha. Muszę powiedzieć, że malowałem w różnych technikach i malarstwo na szkle wydaje mi się najtrudniejszą techniką, ponieważ jak skończymy, już nie mamy możliwości poprawienia. To jest taka krótka. W innych technikach można malować bez końca, dawać nowe warstwy. Praca powinna nawiązywać do charakterystycznych motywów, stylistyki, kolorystyki, symboliki obecnej w dziełach artysty przy Józefa Rucha, przy jednoczesnym jakby wewnętrznym pokazywaniu się nie można było kopiować jego prac, tylko inspirować się tym pracą. Dopuszczana była tylko technika malarstwa na szkle. Format był od A4 do A3. I teraz ta kryteria oceny, którymi się posługiwaliśmy, to jest zgodność z tematyką konkursu, poziom artystyczny i estetyczny pracy, oryginalność i kreatywność interpretacji tematu, nawiązywanie do stylistyki, twórczości jego twórcy i staranność w jakość wykonania. Ponieważ prace napływały różnych wiekowo twórców, podzielone to było na kategorie wiekowe, a więc tak, pierwsi klasa od 4 do 6, później młodzież od 7 do 8 oraz szkoły ponadpodstawowe i na końcu dorosłe. Podzieliliśmy to właśnie na kategorie wiekowe, bo trudno porównywać kogoś, kto zaczyna malować z dorosłym człowiekiem. I ograniczenie nagród, poproszę naszego wójta gminy Łękawica, Tadeusza Tomiczka. I teraz przeczytam poszczególne kategorie. Więc pierwsza kategoria dzieci od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej napłynęło 12 prac. I zaczynamy od wyróżnienia. Wiktoria Potasia. Niechaj stanie się świat. Każdy z uczestników dostał wyróżnienie. Trzecie miejsce. Emilia Milia. Zapraszam. Matka Boża. Drugie miejsce. Lena Guga. Za pracę Matka Miłosierdzia. I pierwsze miejsce. Jan Kania. Za pracę Ostatnie przytulenie. Bardzo pięknie. Serdecznie gratulujemy naszym młodym laureatom. Kategoria druga. Młodzież z klasy 7 do 8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej. I tak, tylko 3 miejsca. Trzecie miejsce Kalina Janik za pracę Szopka. Drugie miejsce Marlena Słonka za pracę Matka Boska. I pierwsze miejsce Dagmara Grendysa za pracę Maria Boska, Matka z Dzieciątkiem. A nie, Jan Kanar. Drugie miejsce Marlena Słonka za pracę Matka Boska z Dzieciątkiem. A pierwsze Kalina Jan. To trzecie. Dobrze, no to jesteśmy przy dorosłych. Teraz tak. Wśród dorosłych było bardzo trudno nam wybrać i zrobiliśmy dwa wyróżnienia i dwa pierwsze miejsca. Więc wyróżnienie Marek Łoskonka za pracę Czasobliwy według Józefa Rucha.

Następne wyróżnienie Bartłomiej Potasiak za pracę Najstarszy kolędnik Józefurka. Trzecie miejsce Agnieszka Grendysa za pracę Mistrz. O proszę, przeoczyłem wyróżnienie Zbigniew Michardziński za pracę Matka Boska z Józefem Turką, jego aniołkiem. Drugie miejsce, trzecie miejsce Agnieszka Grendysa za pracę Mistrz. Drugie miejsce Katarzyna Janik za pracę Miłość i twórczość Józefa Turka. Teraz mamy dwa pierwsze miejsca. Janina Buszko za pracę Ach te psoty. Drugie pierwsze miejsce Agnieszka Zemczak, Karkoszka za pracę Matka Boleści. I tutaj na koniec przeczytam, żeby było krótko. W imieniu całej komisji serdecznie gratulujemy talentu malarzom, a jednocześnie

prędko do stodoły Sukaj. Przyniósł go Wojciechowi i z największą skruchą opowiedział całą historię ze skrzypkami. Wojciech wysłuchał i kapkę go popuściły nerwy. Domyślał ze Stasek, tak strasznie chciał się nauczyć grać, że ja mu ukradł skrzypki. Za co mu opowiadaj, wszystko od początku, jako to było. Za to, że się przyznał, to mu obiecał, że mu zrobi małe skrzypki i go nauczy graj. Uciesony Stasek poleciał się pochwalić fałpie, za kiejsik on też będzie muzykantem, tak jak Wojciech, bo już wie, po co skrzypki mają dusę i jako skręcił kojski łobon, co by grał. Hej!

0: SK Beskidy.
1: Dzień dobry Państwu. Jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, tak i w tę najbliższą, zapraszamy do Kina Janosik na spotkanie z filmem dokumentalnym. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa filmowe śledztwo na temat uważanej za jedną z najbardziej kontrowersyjnych twórczyń XX wieku, Leni Riefenstahl. Film jest próbą zbadania wpływu, jaki wywarła na niemiecką kulturę i społeczeństwo, a także kluczem do zrozumienia mechanizmów manipulacji, z którymi borykamy się również współcześnie. Odszyfrowanie twórczości Riefenstahl pozwala na zrozumienie istoty propagandy filmowej i odsłania coś, co reżyser Andreas Feil nazywa uwodzicielską naturą faszyzmu. Zapraszamy Państwa w najbliższą niedzielę 10 maja o godzinie 16.
0: SK Beskidy.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Radio SK. Radio SK. Radio SK. Radio SK.